0: bez pośredników, ale nie nazywa się tego negocjacjami. Jak zaznaczył, pośrednicy nadal próbują odtworzyć podstawy do negocjacji. W tej chwili Teheran dąży do porozumienia z Omanem w sprawie szlaku żeglugowego przez cieśninę Ormuz. Araghchi zaznaczył jednak, że nie oznacza ono automatycznie otwarcia przesmyku. Przed nami kolejny upalny dzień. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski będzie wynosić od 30 do nawet 33 stopni. Nieco chłodniej będzie w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz w rejonach podgórskich. W faktach podpowiadamy, jak według lekarzy bezpiecznie i zdrowo przetrwać gorący poniedziałek.
1: Przede wszystkim unikać upałów, ale oczywiście dbać również o nawodnienie, dbać również o odpowiednie odżywianie. Odżywianie, które zawiera dużą ilość wody, czyli odżywianie soczyste, ale także, które również zawiera odpowiednią ilość białka.
2: Nawodnienie to przede wszystkim woda, czy inne napoje, kawa, herbata też się liczą?
1: Co do zasady liczą się, aczkolwiek musimy liczyć się również z faktem, że nie nawadniają tak skutecznie jak sama woda, więc woda przede wszystkim.
2: A jeśli chcemy szybko i zdrowo, bezpiecznie ochłodzić się, co zrobić?
1: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
2: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
1: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się w cień.
0: Podpowiada dr Szymon Suwała. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ja dodam, że dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami. Dotyczą centralnej i południowej Polski. Co niedzielę targowisko na Młynie we Wrocławiu przeżywa prawdziwe oblężenie. Kupić tam można niemal wszystko. Od bielizny po sprzęt AGD i świeże warzywa, ale to przede wszystkim mekka poszukiwaczy domowych gadżetów i prawdziwych perełek. Na Młynie takich skarbów było mnóstwo.
3: Kupuję głównie obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne. No taki antyk to zazwyczaj przeżyje dłużej niż my, a taki mebel z sieciówki no to tak do drugiego zalania, nie?
4: Mówią też, że te meble, te przedmioty mają po prostu duszę.
3: Jak najbardziej. Trzeba tylko wybierać uważnie przedmioty, żeby trafiać te z dobrą duszą, bo może się trafić dusza w obie strony.
4: Jak to rozpoznać?
3: No trzeba czuć po prostu, to już tego się nie da opisać słowami.
4: Dobrą energię.
3: Tak, jak dużo się kupuje, to się później już to czuje, nie?
0: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od pana Igora z Wrocławia. Za nami kolejna odsłona wakacyjnego cyklu Pyszne, bo polskie. Odwiedziliśmy już m.in. województwo lubuskie, gdzie próbowaliśmy specjałów z koziego sera, lokalnych ryb i innych smakowitości. O pysznościach z zachodniej Polski opowiedzieli nam Magda Forszpaniak z Lubulskiego Centrum Produktu Regionalnego oraz Jarek Szlachetko, właściciel masarni w Lubuskiem, a rozmawiał z nimi Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego, czyli?
6: Czyli skupiamy produkt regionalny producentów, którzy ten produkt wytwarzają, a jest ich niemało tutaj na terenie województwa lubuskiego, bo nasza jednostka powstała jako pierwsza w Polsce i ma właśnie za zadanie wspierać, promować naszych lokalnych wytwórców. Zrzeszamy praktycznie ponad 14 branż, wspieramy naszych rękodzielników, pszczelarzy, producentów produktów piekarniczych, cukierniczych, również dziczyznę, różnego rodzaju napoje, przetwory rybne. Tak jak Państwo wiecie, województwo lubuskie to praktycznie połowa to lasy, gdzie korzystamy z dobra właśnie tych lasów, z runa leśnego, ze skarbów, jakim jest dziczyzna. To również blisko 600 jezior, więc tutaj 9% powierzchni całego naszego województwa te jeziora zajmują, więc mamy też dobro z rzek. Te ryby słodkowodne, które Państwo też mieliście wcześniej szansę pokosztować, jak najbardziej właśnie tych wytwórców promujemy.
5: Ilu w sumie wytwórców zrzesza w sobie centrum? Czy to się da w jakiś sposób? Zakładam, że pewnie tak, ale liczba pewnie może zwalić z nóg.
6: Tak, z racji tego, że to są nie tylko twórcy tych produktów tradycyjnego czy regionalnego, ale głównie też stawiamy na ten wyrób lokalny. Chodzi o to, abyśmy pokazywali tą jakość wykonania, tą wysoką jakość wykonania, stawiali na to, że ten produkt jest zdrowy, jest wysokiej jakości, też tradycyjny, ale tutaj w naszej jednostce mamy blisko 500 zarejestrowanych wytwórców.
5: 500 wytwórców, 14 branż, o czym już powiedzieliśmy. Jakie są, gdybyśmy mieli tak wymieniać kilka produktów regionalnych z województwa lubuskiego?
6: Tak jak powiedziałam, województwo lubuskie to też tradycja winiarska, która sięga XIII wieku. Jest to również lesistość, czyli lasy, dziczyzna, czyli właśnie te wyroby na bazie właśnie tej dziczyzny. Dodatkowo też właśnie pszczelarstwo, czyli tutaj też możemy się pochwalić jako województwo jednym z najlepszych miodów. Jest też on wpisany na listę produktów tradycyjnych. Jest to miód akacjowy. Gorzowiowy, a teraz dwa tygodnie temu został jeszcze wpisany miód właśnie z Gorzowa, czyli drugiej stolicy, bo pierwszą jest Zielona Góra. Także pszczelarze właśnie z Gorzowa wprowadzili miód gorzowski, miód wielokwiatowy z nektarem lipowym. Także tutaj, jeżeli chodzi o to dobro, to i o ten złoty płyn, i też przecież mamy szlak, lubuski szlak wina i miodu, więc to też warto podkreślić.
5: Przed nami coś, co można pewnie znaleźć w centrum, można znaleźć na pewno na stronie internetowej centrum, nawigator lubuski. Co to takiego?
6: To jest taki przewodnik po naszych lubuskich wytwórcach, po naszych lubuskich producentach. Nasi wytwórcy, którzy zgłosili się do tego wydania, mieli szansę w nim zaistnieć. Jeżeli Państwo wejdziecie na naszą stronę internetową lcpr.pl, będziecie mieli szansę odkryć to bogactwo naszego regionu. I jest to ułatwienie, bo jest to podział na powiaty, czyli w zależności, który powiat Państwa interesuje, to możecie sobie przeklikać i zobaczyć, którzy producenci właśnie w tym obszarze działają.
5: Ten nawigator, widzę, że jest różnokolorowy, podzielony na takie rozdziały, to też łatwiej znaleźć po prostu po konkretnych, no właśnie, powiatach, regionach tego województwa lubuskiego?
6: Tak, dokładnie. To jest podział na powiaty. Każdy powiat ma swój kolor i też są takie specjalne grafiki, które z boczku już określają właśnie dany powiat, więc jest to znaczące ułatwienie. Dodatkowo też w tym nawigatorze lubuskim znajdziecie Państwo miejsca sprzedaży naszych lokalnych produktów, więc myślę, że to też jest bardzo ciekawy rozdział, do którego odsyłamy, bo myślę, że warto te zakupy czynić.
5: Jak to jest z województwem lubuskim i tymi produktami regionalnymi? Bo to jest jednak obszar, który ma dość bogatą historię i tak gdybyśmy mieli spojrzeć na mapy z różnych okresów, to on tak trochę przeskakiwał. Ta granica między państwami, ona przez to województwo raz na prawo, raz na lewo, góra, dół, te tradycje mimo to w jakiś sposób się wyklarowały?
6: Cały czas się klarują. Nie mamy takiej jednorodnej kuchni lubuskiej. Nie możemy o tym tak powiedzieć. Mówimy bardziej o różnorodności. Tak jak pan redaktor powiedział, tutaj po II wojnie światowej przybyli przesiedleńcy z różnych terenów, też ze wschodu, tutaj z terenów Dolnego Śląska, z terenów Warmii. Także tutaj mamy ten zlepek kulturowy. To się teraz fajnie ostatnio słyszałam takie nazewnictwo mozaika kulturowa i to jakby rzeczywiście oddaje tutaj ducha tego regionu.
5: Czyli zarówno patrząc na dzisiejszą mapę, zarówno wschodnia, południowa, północna, jak i centralna Polska, to wszystko się tutaj miesza.
6: Tutaj jest właśnie w województwie lubuskim.
5: Co takiego przygotowano tu specjalnie dla nas na tej, no nie powiem, że małej deseczce, bo jednak jest ona takich dosyć pokaźnych rozmiarów, czego będziemy mogli spróbować?
7: W związku z tym, że masarnia produkuje wędliny tradycyjne, to akurat dzisiaj nie ma tutaj jakichś takich wybryków, że tak powiem. Są podstawowe rzeczy, te, które sprzedajemy i produkujemy na co dzień, czyli można skosztować dobrej kaszanki, dobrej kiełbasy prawdziwej, dobrych wędlin, które nie zawierają chemicznych dodatków. To przede wszystkim to jest nasza dewiza, żeby produkować naturalnie.
5: Czym się wyróżnia taka naturalna produkcja?
7: Czym się wyróżnia? Niską opłacalnością. No przede wszystkim, ale no, jakością. Przede wszystkim bazujemy na produktach, na świnkach, które pozyskujemy lokalnie, więc produkt wyjściowy jest już dobrej jakości i wypadałoby tego produktu po prostu nie zepsuć. Czyli robimy to najprostszą, archaiczną metodą. Większość wytwarzamy ręcznie, dodajemy mieszanki przypraw, które ja robię sam, także mieli przyprawy bezpośrednio przed produkcją i to później przekłada się też na smak i to ludzie zaczynają doceniać.
5: Co mówią klienci, co mówią konsumenci, kiedy próbują?
7: To smakuje tak jak kiedyś.
5: Czy tak jak u babci?
7: Tak jak u babci, tak jak przypomniał mi pan dzieciństwo. To są najpiękniejsze słowa właśnie od klientów.
5: Poszczególnie, gdybyśmy mieli tak spojrzeć sobie tutaj teraz, co tam jest na tej deseczce?
7: No, jest kilka rodzajów szynek. To zależy od tego, z jakiego fragmentu mięśnia akurat zostały one wycięte. Różnie się nazywają, różnie smakują, różnie wyglądają. Salceson to jest taki nasz flagowy produkt, bo salcum fixum to jest też nazwa, którą zaczerpnąłem od mojego ojca, który w ten sposób na salceson właśnie mówił przekornie, salcum fixum. I próbujemy ten salceson z powodzeniem odczarowywać, bo to jest produkt, uważam, wyśmienity, jeżeli jest dobrze zrobiony, a ma taką złą renomę w naszym kraju niestety, że salceson to są śmieci i w zasadzie nie powinno się tego jeść, a już jeżeli jeść, to w ostateczności u nas to jest produkt premium.
5: To jak w takim razie odczarować salceson?
7: No niestety trzeba mieć dużo determinacji, żeby tych klientów do tego saltosanu przekonać. Czasami trzeba ich namawiać, żeby chociaż spróbowali, ale jak już wezmą go do ust, to okazuje się, że jest świetny w smaku i naprawdę przede wszystkim to jest wędlina gotowana. Mięso jest gotowane z warzywami, w kotle, jest tam masa kolagenu, także to jest wszystko to, co nam jest bardzo potrzebne.
0: Z Magdą Forszpaniak z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego i Jarkiem Szlachetką, właścicielem masarni, rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg

dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.

0: Zbliża się godzina czwarta, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od ataku na Sumy w Ukrainie. Są ranni. Pociski trafiły w zabudowę mieszkalną. Później o rannym 15-latku zaatakowanym w Kamiennej Górze. Lekarze wciąż walczą o jego życie. W faktach również o największej według resortu obrony defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego, a także Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. Liczymy na medale biało-czerwonych. Co najmniej 5 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Sumy w Ukrainie. Poinformował o tym na telegramie gubernator obwodu sumskiego Oleg Chrychorow. Pociski trafiły m.in. w budynki mieszkalne. 15-letni Kacper, który w piątkowy wieczór został zraniony ostrym narzędziem podczas Dni Kamiennej Góry, wciąż walczy o życie w szpitalu. Chłopiec stracił dużo krwi, jest po operacji, jego stan nadal jest bardzo poważny. W związku z atakiem policjanci zatrzymali 2 osoby. O szczegółach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Podejrzewany o napaść 16-latek przebywa aktualnie w policyjnej izbie dziecka. Ze względu na wiek o jego losie zdecyduje sąd rodzinny. Drugi zatrzymanych został już zwolniony do domu. Według nieoficjalnych informacji zraniony nastolatek dostał cios nożem w szyję. Stracił bardzo dużo krwi, w szpitalu kończą się już zapasy. Chłopiec jest początkującym zawodnikiem MMA i część środowiska zaapelowało w mediach społecznościowych o przyłączenie się do zbiórki w Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Wsparcie okazują też koledzy nastolatka, którzy przed szpitalem skandowali: wracaj do zdrowia, jesteśmy z tobą. Hej Kacper, jesteśmy z tobą.
1: Prezydent Iranu Masud Pezeszkian spotkał się pod koniec lipca z przywódcą duchowo-politycznym kraju Mosztabu Chameneim, podaje irańska telewizja państwowa. Chamenei od objęcia przywództwa w marcu tego roku nie wystąpił ani razu publicznie. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powtórzył, że Iran utrzyma blokadę cieśniny Ormuz, dopóki Stany Zjednoczone nie zaakceptują wszystkich warunków postawionych przez Teheran. Chodzi o zakończenie wojny przeciwko Iranowi oraz jego sojusznikom, zniesienie blokady irańskich portów i wypłaty odszkodowań. Kilkaset osób obserwowało w Warszawie wczorajszą próbę generalną przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Według Ministerstwa Obrony Narodowej będzie to największa defilada w historii naszego kraju. Na jezdni stołecznej Wisłostrady ćwiczyły pododdziały piesze. Obok pojawiły się wozy bojowe Borsuk, transportery Rosomak i czołgi typu Leopard. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z widzami tej próby i o ich wrażeniach.
3: Bardzo, bardzo przyjemnie.
4: Co pan zauważył już? Co zwróciło uwagę?
3: No postęp technologiczny w naszym wojsku. Jestem pełen podziwu. Sam służyłem w wojsku i wiem, jakim sprzętem ja jeździłem.
4: Ile to było lat temu?
3: 30.
4: A teraz, gdy patrzy pan tutaj?
3: Postęp, wielkość.
5: Teraz akurat jadą pojazdy. Szkoda, że nas wczoraj ominęły samoloty.
4: Będzie pani też w najbliższą sobotę, w czasie tej właściwej defilady?
5: Nie, uciekamy z Warszawy.
4: Czyli dzisiaj trzeba nadrobić, zobaczyć?
5: Dzisiaj trzeba nadrobić i zobaczyć, tak.
4: Ci, których tu nie ma, czego mogą żałować?
6: Tego drżenia ziemi, no bo to jest ciężkie.
4: A tu już dzisiaj czuć na próbie?
6: To jak przejeżdżały te czołgi, no to tak, wszystko, no to drżało. I jest to uczucie tej...
7: Dziękuję, panie prezydencie.
6: Siły.
8: Brawo!
1: W tym roku, w czasie defilady 15 sierpnia, pojawi się nowość. Po raz pierwszy przed Trybuną Honorową wręczone zostaną nominacje generalskie i admiralskie.
9: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: W angielskim Birmingham rozpoczynają się dziś Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. To najważniejsza impreza lekkoatletyczna tego sezonu na Starym Kontynencie. Wśród naszych nadziei medalowych Stara Gwardia. Anita Wodarczyk, Paweł Fajdek, Pia Skrzyszowska czy Natalia Bukowiecka. Ta ostatnia wraz z młodziarzem Wojciechem Nowickim została kapitanką naszej kadry. I jak mówi, jest w coraz lepszej formie.
10: Pokazuje, że jestem w formie i jeszcze trzeba tylko troszkę doszlifować i wszystko będzie dobrze w Birmingham. Mam nadzieję, że 50.02 wystarczy już na finał, a w finale to już jest nowa historia i tam już dam z siebie wszystko.
1: Eliminację biegu na 400 metrów Bukowiecka ma dopiero w czwartek, a pierwsze starty Polaków w Birmingham, przypomnę, już dziś. Za biało-czerwonych trzymamy bardzo mocno kciuki. Jak wygląda obóz dla dzieci bez telefonu? Czego nasze pociechy mogą nauczyć się na obozie przetrwania lub wodnych koloniach? Nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat rozmawiał o tym z Krzysztofem Kastnerem, organizatorem obozów dla dzieci z biura podróży Obozowa Przygoda.
11: W wakacyjne kolonie z radiem RMF FM sprawdzamy, jak wygląda wypoczynek dzieci na obozach. Czym on się różni od tego, co rodzice być może znają sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat? Jak dzisiaj wygląda taki współczesny obóz w lesie? lesie nad jeziorem, tak jak my jesteśmy tutaj w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim. Pierwsze pytanie, o co chyba często też pytają rodzice, czy da się zorganizować wypoczynek dziecka bez telefonu?
7: To nasza misja, tak. Jako obozowa przygoda postanowiliśmy sobie, że będziemy starać się tak wypełniać czas i organizować takie zajęcia, tak animować, budować relacje między dziećmi, że te telefony rzeczywiście schodzą na drugi plan. U nas dzieci dostają telefony na 30-40 minut na rozmowy, kontakt z rodzicem i rzeczywiście zauważamy, że gdy ten telefon jest odłożony, dzieci dużo bardziej skupiają się na zajęciach, a mają ich bardzo dużo. Skupiają się także na relacjach między sobą, wchodzą w interakcje, rozmawiają, bawią się, śpiewają, grają. Coś, z czym na co dzień po pandemii COVID-19 mieliśmy i mamy, myślę, ogromny problem.
11: Mhm. Jeśli chodzi o takie atrakcje dla dzieciaków, to co cieszy się największą popularnością wśród dzieci? Czy jest tak, że one na coś się cieszą najbardziej?
7: Jako obozowa przygoda robimy obozy za granicą, nad morzem, w górach i także na bazach nad jeziorem. Tutaj wybraliśmy tą bazę w Smerzynie ze względu na to, że ma piękne, piaszczystą plażę, jezioro, las i tu możemy realizować programy aktywne. Tutaj realizujemy Aqua Active Camp z deskami SUP, z kajakami, gdzie zabezpieczanie prowadzimy z pontonu na wodzie. Jest bezpieczne, czyste kąpielisko, nauka pływania. Obóz survivalowy, czyli nasz Wild Camp, to takie umiejętności jak rozpalanie ognisk, budowanie szałasów, pionierka obozowa, konstrukcje z drewna, ale także gotowanie na ogniu, czy chociażby budowanie filtra wody, używanie narzędzi do przetrwania w lesie. Są też kolonie takie typowo rekreacyjne, gdzie jest ścianka wspinaczkowa, boiska, kule bumperball, różne gry, zabawy, turnieje i ta dla najmłodszych, gdzie dużo zajęć z rękodzieła, plastyki, glina, śpiewanie, talent show i masa innych rzeczy, tak żeby te maluszki z taką zdwojoną opieką wychowawców czuły się bezpiecznie i jak najlepiej.
11: To powiedzmy zatem, czym te obozy dzisiejsze różnią się może od tych, które właśnie rodzice gdzieś może jeszcze z sentymentem wspominają?
7: My sami jeździliśmy na te obozy i z sentymentem wspominamy właśnie bazy harcerskie, dlatego z chęcią wracamy do takiej bazy jak tutaj w Smerzynie. Co się zmieniło? Zmieniła się jakość. Wybieramy takie bazy, na których są do dyspozycji i namioty, a tylko już takie w dobrym wydaniu z w miarę wygodnymi kanadyjkami.
11: Aczkolwiek... Czyli bez tych takich zapałek jeszcze gdzieś tam osobno przynoszonych, tak?
7: Tak, to już nie są te takie zarywające, zapadające się namioty i łóżka. Sprzęt jest nowoczesny, aczkolwiek wciąż właśnie to ma być trochę tego trudu, trochę inaczej niż w domu, trochę mniej niż w domu, ale mamy też do dyspozycji domki. Domki są komfortowe, pokoje wygodne, łazienki, murowane budynki. Dla tych, którzy jeszcze nie są gotowi na to, żeby próbować namiotu. Jest też duża infrastruktura cała normalnie budowana, czy to są właśnie łazienki, natryski dla namiotów, czy stołówka, która jest świetnie przygotowana, bardzo dobra kuchnia, bardzo dobre wyżywienie i infrastruktura. Na takich bazach właśnie jak ta jest już boisko Orlik, boisko do siatkówki, ścianka wspinaczkowa, place zabaw. To wyróżnia i to się różni troszeczkę od tego, jak było dawniej. A co jest to takiego samego? To myślę atmosfera, to, że pracujemy metodyką i metodą warsztatową, to, że staramy się być blisko, to, że jesteśmy w blisko natury, to, że wprowadzamy ogniska, gitarę, śpiew, różnego rodzaju gry, też umiejętności i uczymy dzieci zaradności, chociażby obsługi mapy, biegi na orientację, podchody. To są te rzeczy, które my z naszych najlepszych lat wspominamy najlepiej.
11: A o co najczęściej pytają rodzice, kiedy zapisują dziecko na obóz? Czy jest tak, że rodzic ma taką gotową listę pytań, które trzeba wątpliwości jakieś rozwiać?
7: Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. To jest to, na czym rodzicom zależy najbardziej i nam tak samo. Jednak wiemy, że bierzemy ich skarby pod opiekę, dlatego te wszystkie wpisy do rejestru organizatorów turystyki, zgoda kuratora oświaty na to, żeby taki obóz się odbył, czyli ten wpis. Dalej kierownik wypoczynku, opiekunowie, ratownicy, to jest ta cała sfera, która na nas ciąży i na nas spoczywa i czujemy jej powagę i staramy się ją zapewnić jak najlepiej. I o to jest najwięcej pytań. Potem są pytania, jak to będzie wszystko zorganizowane, gdzie moje dziecko będzie spało, czy na pewno zje, czy w razie smutku wesprzemy, pomożemy. I tak się zdarza. Smutki się też zdarzają, zdarzają się gorsze momenty, aczkolwiek tutaj też duża rola rodzica, bo jak rodzic wspiera, pomaga nam, jest z nami współpracy, to udaje nam się, że nawet ten pierwszy obóz, pierwsza kolonia, dziecko wytrwa do końca i potem bardzo, bardzo dobrze wspomina.
11: A zdarzają się takie sytuacje, bo ja tak kilkanaście lat temu jeszcze jeżdżąc na obozy, to pamiętam, że były takie sytuacje już wtedy, telefony komórkowe, ale koledzy zapominali o tym, że telefon w ogóle istnieje, nie dzwonili do domu i potem to rodzic sam musiał dzwonić do opiekuna i dopytywać, co się z tym moim dzieckiem dzieje, bo ono nie daje znać.
7: To są właśnie takie najfajniejsze momenty, gdzie dzieci odkładają te telefony i rzeczywiście już nie ma czegoś takiego, że muszę dzwonić do rodzica, tylko nie mam czasu dzwonić do rodzica, bo mam gry, mam zabawy, mam zajęcia i faktycznie czują się na tyle dobrze, na tyle fajnie, że ten kontakt jest już nie tak bardzo potrzebny, a na koniec obozu nie chcą wyjeżdżać, trudno im się rozstać i z rówieśnikami, i z opiekunami.
11: Wracają często, jest tak, że chcą, zapisują się na kolejne turnusy, że pytanie właśnie, no, czy dzieci chcą jeździć na takie obozy, czy to rodzice muszą posyłać na siłę, czy jest, czy słyszy się, mamo, ja chcę znowu na obóz.
7: Czasami jest to inspirowane oddolnie od rodzica, dlatego, że nie każde dziecko z natury jest otwarte, nie każde dziecko jest takim duchem społecznym, aczkolwiek właśnie po to są obozy i kolonie, aby uczyło się tych relacji, aby czasami też się ścierało, potrafiło rozwiązać różne trudności, konflikty, aby doświadczyło czegoś nowego poza domem, w innych warunkach niż w domu. Dlatego część dzieci bardzo chętnie jeździ, a część uczy się tego na tak naprawdę prośbę czy za pomysłem rodzica. I moim zdaniem jest to słuszny pomysł, bo nic bardziej nie rozwija jak właśnie ta interakcja z innymi, bycie w nowym, innym miejscu. No a my od tego jesteśmy, żeby właśnie przeprowadzać właśnie w ten świat już trochę samodzielności i pomagać rodzicom.
1: Z Krzysztofem Kastnerem, organizatorem obozów dla dzieci z Biura Podróży Obozowa Przygoda, rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. W RMF FM kolejne fakty punktualnie o 5:00. Zapraszam na nie już teraz.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 6.30 w RMF FM, pora na fakty. Zapraszamy.
1: Na 3 miesiące aresztowany został rolnik, który zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach.
2: 60-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich szacuje straty na 400 tysięcy złotych.
1: Burmistrz Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka podzieliła się w sieci nagraniem.
2: Widać na nim, jak w piątek mężczyzna wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał 200 metrów drogi.
1: A ten film możecie zobaczyć na portalu rmf24.pl.
2: 60-latek twierdzi, że częściowo jest właścicielem gruntu pod drogą, a prowadzone tam prace są nielegalne.
1: Według władz Gliwic ulica Rybacka w całości należy do miasta.
2: Od dziś w centrum Krakowa mogą tworzyć się większe korki.
1: Rozpoczyna się remont wiaduktu łączącego Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada. Wiadukt jest w fatalnym stanie.
2: Drogowcy wymienią tam nawierzchnię. To ważna trasa wjazdowa do miasta.
1: Podkreśla Michał Pyclik z Zarządu Dróg.
3: W tym tygodniu prowadzone będą też prace na łącznicy od Pawiej na 29 listopada i ta łącznica jest w tym tygodniu zamknięta. Sam wiadukt jest zawężony. Mamy zamiast dwóch jeden pas ruchu w każdym kierunku. Utrudnienia związane z wymianą nawierzchni będą trwały do końca miesiąca, natomiast od dzisiaj do 15 zamknięta będzie także łącznica wjazdowa na ten wiadukt.
2: Prace potrwają do 28 sierpnia.
1: Ale przed nami kolejny upalny tydzień. Ponad 30 stopni pokażą dzisiaj termometry prawie w całym kraju.
2: Tylko na północy nie obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed wysoką temperaturą. Najcieplej będzie w zachodnich krańcach Polski.
1: Alerty drugiego stopnia wydano dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. A więc kluczowe słowo na ten dzień to cień.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Katarzyna Niewiadoma, wicekrólową Tour de France. Wyścig wygrała Demi Vollering.
2: Walka Polki z Holenderką na ostatnim etapie, na początek faktów sportowych. W studiu Cezary Dziwiszek, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Czarku, jak Polka zareagowała na to drugie miejsce?
5: Cieszyła się oczywiście, cieszyła się, chociaż wiemy, że do jeszcze większego sukcesu, jakim byłoby zwycięstwo, no, zabrakło naprawdę niewiele. Demi Vollering była jednak za mocna, kilka kilometrów przed metą w Nicei przypuściła skuteczny atak i nie pozostawiła złudzeń, kto jednak na to zwycięstwo zasłużył ciut bardziej. A nasza Kasia Niewiadoma, jak mówiła potem w Eurosporcie, będzie dalej próbować.
6: Wiem, że pierwsze muszę odpocząć, zrelaksować się, znaleźć w tym wszystkim balans, ale zdecydowanie chcę tutaj wrócić i walczyć o tą żywą koszulkę. Tak naprawdę wygląda na Mont Ventoux i założenie koszulki w tym momencie była dla mnie bardzo emocjonująca, także chciałabym ją jeszcze powtórzyć.
5: We wrześniu Polka weźmie udział w Mistrzostwach Świata w Montrealu. Kolarski wyścig Tour de Pologne dzięki szybkiej czasówce ze startem i metą w Wieliczce wygrał Niemiec Marco Brenner. Polscy kibice, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciek Sołtys, obejrzeli ostatni etap z przyjemnością.
7: Tak na żywo, no jednak bardziej czuć te emocje, widać pod zawodników, no i jest to o wiele bardziej, no można o wiele bardziej doświadczyć tego klimatu tutaj.
8: Prędkość, wytrzymałość, ale i też maszyny, na jakich chłopaki jeżdżą, one są niesamowite, jak te koła trzeszczą na podjazdach.
5: Za rok 84. edycja Tour de Pologne. W nocy mieliśmy kolejnego gola Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire. Pomógł wygrać strażakom 3-1 z Santos Laguna w rozgrywkach Leagues Cup z udziałem klubów z USA i z Meksyku. W amerykańskim MLS-ie Fire zagrają teraz w niedzielę z Portland Timbers.
9: Radio RMF 24.

0: To jest poniedziałek, 10 sierpnia. Bardzo mi przykro niestety, że poniedziałek, ale wciąż wakacje. Piotr Salach, zaczynamy poranek w Radiu RMF 24. Magdalena Wojtoń, Bogdan Zalewski zapraszają na fakt. Jest siódma. Kłaniamy się.
1: Trzeba wyłączyć sprawy bezpieczeństwa kraju z domeny sporów politycznych.
2: Wskazują Polacy w najnowszym sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
1: Właściwa reakcja na sygnały syren.
2: Posłuchajcie naszego poradnika na temat rodzajów alarmu.
1: Konie w ruchu. Odwieczny symbol piękna i elegancji.
2: Doceniali to i wyceniali uczestnicy aukcji w Janowie Podlaskim. Relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju.
1: Uważa ponad połowa Polaków. Tak wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
2: Nasz reporter Michał Krasoń przeanalizował wyniki.
1: Michale, co konkretnie pokazuje to badanie?
3: 51% pytanych ocenia, że relacje rządu z prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Jedynie 13% badanych uważa, że mają one pozytywny wpływ na polskie bezpieczeństwo. Te wyniki pokazują, że kwestia bezpieczeństwa powinna stać ponad politycznymi podziałami, mówił mi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Widzę, że są pewne pola tutaj współpracy, bo jest współpraca. No przy programie SAFE rozumiem, że tu doszło do pewnego rozjazdu. Nie może tak być, że my się różnimy, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa.
3: Z kolei zdaniem Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej obecne relacje rządu z prezydentem to wina Karola Nawrockiego.
5: Tej współpracy nie ma z winy prezydenta. Karol Nawrocki zorganizował z kancelarii, ze swojej prezydentury Centralny Ośrodek Szkodzenia Polsce. Był w stanie nawet zawetować program SAFE jako zwierzchnik sił zbrojnych.
3: Cały sondaż znajdziecie na rmf24.pl.
2: Jak rozpoznać alarm, który może ostrzegać przed zagrożeniem z powietrza, skażeniem albo innym niebezpieczeństwem?
1: Dziś w Faktach RMF FM omawiamy kwestię obrony cywilnej. Podpowiadamy, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe.
2: Jednym z podstawowych elementów systemu są syreny alarmowe. Na linii teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Maćku, jak powinniśmy zareagować na dźwięk alarmu?
6: Najważniejsze to znaleźć bezpieczne schronienie i nie wychodzić na zewnątrz. Sprawdzajmy oficjalne komunikaty w radiu, w telewizji czy w aplikacjach mobilnych. Dźwięk dla ochrony ludności to 3-minutowy modulowany, czyli falujący sygnał syreny. Odwołanie alarmu to zaś dźwięk jednostajny. A jak nie pomylić go z sygnałem na przykład wzywającym do akcji druhów OSP, alarm dla mieszkańców usłyszymy około 15 razy, sygnał dla strażaków ochotników tylko 3.
1: Za nami 57. aukcja koni arabskich Pride of Poland. Sprzedano konie za łączną kwotę 1 000 000 euro.
2: Najdroższa okazała się janowska Pila. 160 tysięcy euro zapłacił klient z Belgii.
7: No i chwilę później biegał z Pilą po aukcyjnym ringu tutaj w Janowie.
2: Przebieg aukcji z bliska śledził Tomasz Staniszewski. Witamy Janów.
7: Dzień dobry, witam ranku.
1: Dzień dobry, Tomku. Co możemy powiedzieć o wyniku?
7: Zawsze pozostaje niedosyt, no ale to nie są łatwe czasy dla koni nie tylko z Polski. Anna Stojanowska, która wieczorem współprowadziła aukcję, a wcześniej brała udział w wyborze tych 16 koni na Pride of Poland, zastrzegała.
8: Nie było w tej ofercie klaczy, która mogła przekroczyć 1 000 000 euro. Nie było klaczy w tym zestawie, która mogła przekroczyć zeszłoroczny rekord, który osiągnęła klacz Adelita. I myślę, że to zadziałało. Znowu zadziałała jakaś szczerość i uczciwość w stosunku do klientów. Nawet przez moment. Nie opowiadaliśmy o tym, że mamy gwiazdy.
7: Adelita rok temu sprzedana za 430 tysięcy euro. Teraz rekordem 160 tysięcy, ale...
9: Średnia z całej aukcji to powyżej 60 tysięcy euro. To bardzo dobra średnia.
7: Przypomina o tym prezes janowskiej stadniny Weronika Sosnowska, która dziś zaprasza na aukcyjną dogrywkę Summer Sale na popołudniu w Janowie Parada Hodowlana.
1: A więc Tomasz Staniszewski też zaprasza do Janowa.
2: A na rmf24.pl na filmie najdroższy klacz aukcji Pride of Poland.
1: Warto zobaczyć. Dziś poniedziałek, 10 sierpnia. 3 tygodnie pozostały do końca wakacji.
2: Uczniowie wypoczywają, ale czy myślą już o powrocie do szkoły?
10: Myślę, co się stanie, jak powrócimy tam.
11: Jak myślisz, co się stanie?
10: Znowu będzie trochę lekcji, będzie się trzeba trochę uczyć.
11: A teraz te 3 tygodnie na co chcesz poświęcić? Na przygotowanie do szkoły, czy jednak wakacje?
10: Chcę jak najwięcej poświęcić z rodziną.
11: Jest coś, za czym może tęsknicie? No już ponad miesiąc wakacji, ponad miesiąc bez szkoły.
12: W sumie to za koleżankami i w ogóle.
13: Za WF-em i za kolegami.
14: Z nauką.
11: Naprawdę?
14: Tak.
11: Czyli za dużo wakacji.
14: Tak.
11: A czego tak najbardziej lubisz się uczyć?
14: polskiego.
11: Jak chcecie wykorzystać te ostatnie 3 tygodnie wakacji jeszcze?
15: Odpocząć dalej, odpoczywać.
2: Usłyszał od wypoczywających w Trójmieście uczniów nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: No, kto chce się już uczyć, to pogoda będzie sprzyjała nauce na świeżym powietrzu.
2: No i można pielęgnować miłość do języka polskiego, na przykład poczytać książkę na hamaku pod drzewem.
1: Intensywny kurs bujania.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: O 8 u nas Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Polsce 2050. A o co wstydzicie się zapytać? Czy państwo tankowało boleśnie w ostatnich dniach? No wiem, to nasz stały ból wakacyjny. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie nastraja. Będzie troszkę też o sporcie. Ot, po prostu zaczynamy. Nowy tydzień. Piotr Salak, dzień dobry. Ruszamy.

0: 8 minut po godzinie 7, Radio RMF 24 i nasz poranny oprost. Program. Widzisz? Już się rozpędziłem, Kasper.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kasper Wróblewski razem z nami, nasz sejmowy reporter. To po prostu obciach, pisze Katarzyna Pełczyńska na Łęcz wczoraj po południu. Postawiło mnie to na nogi. O jakim obciachu ma mówi szefowa resortu?
1: Szefowa resortu funduszy i liderka przewodnicząca Polski 2050.
0: Dużo istotniejsze.
1: Pojawiły się ostatnio medialne doniesienia, że Szymon Hołownia, były lider Polski 2050, jeden z założycieli tego ugrupowania, chciałby zostać wicepremierem w rządzie Donalda Tuska.
0: Kto by nie chciał,
1: no lista tych, którzy by chcieli, jest bardzo długa.
0: Sama Katarzyna Pełczyńska nawet się mu wspominała o tym.
1: Oj, bardzo długo walczyła o to, żeby dostać ten stołek, ale skończyło się to ostatecznie tym, że straciła pół partii, pół klubu sejmowego, no, ale biorąc pod uwagę też działaczy lokalnych, to wydaje się, że można powiedzieć, że straciła pół partii.
0: No i co, idą zmiany w Polsce 2050 w takim razie?
1: Na pewno sporo się tam dzieje. Według moich informacji trzy próby były już Szymona Hołownię, by przejąć klub parlamentarny. Pisaliśmy o tym na RMF24, informowałem o tym w czerwcu, że taki pomysł jest. Zresztą mówili o tym otwarcie politycy Polski 2050, że Szymon Hołownia chciałby zastąpić Pawła Śliza. Wówczas Paweł Śliz jeszcze rozważał, czy startować w Krakowie w wyborach na prezydenta tego miasta. Też chciał zająć jedno ze stanowisk w Brukseli, ale jednak ani jedno, ani drugie się nie powiodło, jeżeli chodzi o Pawła Śliza, więc wydaje się, że no tego stołka w klubie parlamentarnym tak łatwo nie odda.
0: Ale jest stołek rządowy.
1: Ale jest stołek też rządowy. No pytanie, czy Donald Tusk widzi Szymona Hołownię w swoim rządzie, czy chciałby go mieć? No bo wiemy, że tego Szymona Hołowni w ostatnich miesiącach nie było. Z różnych powodów. Tych politycznych, ale też tych prywatnych. Więc pytanie, czy Szymon Hołownia też jest wartością dodaną aktualnie dla samego Donalda Tuska, dla koalicji 15 października, no i dla Polski 2050. Bo według moich rozmówców właśnie z tego ugrupowania, no większości do tego, żeby wyrzucić Pawła Śliza i zastąpić go Szymonem Hołownią, przynajmniej w ostatnim czasie nie było, dlatego że Szymon Hołownia, będąc jeszcze marszałkiem Sejmu, dziś wicemarszałkiem, w tym klubie po prostu nie przebywał, nie spędzał czasu. To już nie chodzi o samo, nie wiem, picie kawy w tym klubie, ale bycie reprezentantem tego klubu parlamentarnego. Tego nie było, więc wydaje się, że no, tych szabel zbyt wielu Szymon Hołownia w klubie nie ma, a bez przejęcia klubu stawianie jakichkolwiek innych warunków wydaje się mało.
0: No dobrze, ale
1: podobne.
0: Czy byłemu marszałkowi, obecnemu wicemarszałkowi nie brakuje troszkę takiego tego blasku reflektorów, wiesz, tych spotkań z dziennikarzami, tego pytania w każdej sprawie na korytarzach sejmowych? Może to o to chodzi w tym wszystkim?
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie. To jest troszkę przewrotnie, ale tak. Szymon Hołownia oczywiście uwielbiał, gdy wychodził, załóżmy, z sali sejmowej i musiał dostać się do korytarza marszałkowskiego.
0: A tam tłum.
1: A za nim biegł tłum dziennikarzy, odpędzał się od nich. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Czasami bywa tak, że Szymon Hołownia przychodzi obok stolików dziennikarskich i w cudzysłowie pies z kulawą nogą do niego nie podchodzi. To pewnie boli. Z drugiej strony bardzo często on ma zarzut do tego, że dziennikarze się na niego wzięli, że pisali o tym, że się spotykał z Jarosławem Kaczyńskim po nocach i że to odbiło się na jego życiu prywatnym. No to więc tutaj jest takie troszkę działanie w przeciwnych kierunkach. No ale na pewno Szymon Hołownia, z tego co słyszałem, bardzo lubi być na świeczniku, mieć limuzynę, kierowcę. Ma to do tej pory jako wicemarszałek Sejmu, no ale będąc w rządzie, to ma się jeszcze tego tak zwanego sopowca, więc to jest zupełnie inna ranga.
0: A Kasper, a jak w tym wszystkim Katarzyna Pełczyńska na Łęcz, czyli jakby nie było, no, szefowa Polski 2050?
1: No, z tego co się mówi w Polsce 2050, Katarzyna Pełczyńska na Łęcz jest gotowa, może to źle zabrzmi, że jest gotowa, liczy się z tym, że w przypadku rekonstrukcji rządu mogłaby takie stanowisko stracić. Więc, bo o tym się mówiło już od wielu, wielu tygodni. Oczywiście ona walczy o to, żeby tak się nie stało. Przepycha się łokciami tam, gdzie nie da się wejść drzwiami, to wchodzi oknem.
0: Ale też lubi wsadzać kij w mrowisko.
1: Dokładnie
0: przecież.
1: Tak. I to jest też pokłosie tego, że liczy się z tym, że ktoś w końcu może jej powiedzieć, że do widzenia. A z drugiej strony też pojawiają się głosy, nie tylko w Polsce 2050, ale wśród innych koalicjantów, że jedynym narzędziem do walki no walki, no może no, kartą przetargową w koalicji jest klub parlamentarny, więc ona mogłaby powiedzieć, że wychodzimy z koalicji, tylko pytanie, czy ona ma cały klub za sobą. Tak jak Szymon Hołownia tego całego klubu parlamentarnego za sobą nie ma, tak w przypadku Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz jest bardzo podobnie, a przypomnę, że klub tak naprawdę wisi tylko na jednej osobie, bo jest 15 członków, więc jeżeli ktokolwiek by się chciał z klubu parlamentarnego Polski 2050 wypisać, no to klub parlamentarny przestaje istnieć.
0: Liderka koalicyjnej partii zamiast zgodnie dryfować czegoś chce, a to ochrony przed patohotelami, a to nie podwyższania podatków dla zwykłych pracujących, o jakim dryfowaniu mówi? No jakby nie było członkini koalicji.
1: No, wielokrotnie już pojawiały się informacje, znaczy nie pojawiały się informacje, wszyscy politycy, nawet otwarcie koalicji rządowej, przede wszystkim ze strony Koalicji Obywatelskiej, mówią, że tak jak ty powiedziałeś, że Katarzyna Pełczyńska na Łęcz uwielbia wsadzać kij w mrowisko, wsadzać kij w szprychy, piach w szprychy, w tryby. I to się koalicjantom nie podoba? Katarzyna Pełczyńska na Łęcz mówi, że chce walczyć, ładnie to obudowuje, że walczyć o interes zwykłych Polaków, że szuka tego centrum. Też taka, można ładnie to porównać, że pojawiła się też ostatnio nowa formacja, która też chce szukać polityków, wyborców po tej centralnej stronie. Pytanie, czy to wkładanie tego kija w mrowisko nie skończy się na jesień dymisją, bo o tym, że będzie rekonstrukcja rządu na rok przed wyborami, mówi się coraz głośniej, bo Donald Tusk ma być niezadowolony nie tylko z Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, ale także z innych ministrów.
0: No jak patrzę na notowania rządu i na to, ile osób jest zadowolonych z gabinetu Donalda Tuska, to trochę się nie dziwię szefowi rządu, że szuka nowych rozwiązań. Ale zapytamy, Kacper. Zapytamy dzisiaj. Katarzyna Pełczyńska na Łęcz wpadnie do nas po godzinie 8, będzie w porannej rozmowie RMF FM, a potem oczywiście w radiu RMF 24. Kacper Wróblewski bardzo razem dziękuję. Z nami. Pięknie dziękujemy. Kacper, czy dzisiaj rowerkiem, czy samochodem?
1: Samochodem. No, o 5 musiałem już być na dyżurze, więc...
0: Czyli boleśnie nie tankowałeś ostatnio na stacji?
1: Nie.
0: Więcej o tankowaniu i więcej o Bliskim Wschodzie już za moment.

No nie, świt już da to za nami. Jest 21 minut po godzinie 7, Radio RMF 24. Program poranny, teraz wielka polityka i nasze codzienne sprawy, czyli tankowanie i Bliski Wschód. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi przekazał, że Teheran nie prowadzi obecnie bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, choć obie strony wymieniają wiadomości przez pośredników. Donald Trump przekonuje natomiast, że rozmowy trwają, choć w ograniczonym zakresie. Araghchi przekazał także, że nawet porozumienie z Omanem w sprawie szlaku żeglugowego nie oznacza automatycznego otwarcia cieśniny Ormus. Według niego to zależy od innych warunków przekazanych przez pośredników. Oman odgrywa tutaj kluczową rolę, jeśli chodzi o pośrednictwo w rozmowach dotyczących cieśniny. Iran i Oman są bliskie uzgodnienia zasad żeglugi, w tym wyznaczenia tras tranzytowych. A stacja CNBC przypomina, że amerykański sekretarz do spraw finansów Scott Bessett stwierdził w ostatni wtorek, iż porozumienie zapewniające swobodną żeglugę przez cieśninę Ormus może zostać osiągnięte już następnego dnia. To był wtorek. Także Trump i sekretarz stanu Marco Rubio zasugerowali, że umowa jest bliska zawarcia. Według projektu opublikowanego przez irańskie media państwowe, Teheran chce zakazać przepływu przez cieśninę statkom amerykańskim i izraelskim. Z kolei państwom, które, zdaniem Iranu, wyrządziły mu szkody, zezwalać na tranzyt będzie dopiero po wypłacie odszkodowań. Coś mi to mówi, że taniej na stacjach nie będzie. Ale fakty na naszej antenie oczywiście sprawdźmy koniecznie. Tym bardziej, że fakty u nas za 7 minut. Czekać będą na was i Magdalena Wojtoń, i Bogdan Zalewski. To jest poranny program w Radiu RMF 24.

0: Fakty o 8.30 mają dla Was Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski.
1: Pilna informacja dla kierowców z Mazowsza.
2: Zderzenie dwóch samochodów osobowych i busa na S8C w pobliżu Zielonki.
1: Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku.
2: Czy rządzący koalicjanci dojdą do zgody w sprawie zmian w projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym?
1: Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, na antenie RMF FM ujawniła kulisy negocjacji.
2: Przewodnicząca Polski 2050 zdradziła, w jakiej kwestii koalicyjnym klubom udało się porozumieć.
3: Jest zgoda, jak rozumiem, koalicyjna, żeby złą ustawę zmienić i żeby prawa samorządów były. Natomiast powstaje ciągle wątpliwość wobec

0: praw mieszkańców.
1: No ale my jako... zaraz, zgoda, pani powiedziała, że jest zgoda koalicyjna, czyli zgoda Koalicji Obywatelskiej jest także w tej sprawie, bo ja słyszę tylko, że jest zgoda Lewicy i Polski 2050.
0: Tak, Lewica przekonała się do naszego stanowiska i to nas bardzo cieszy, natomiast ja też nieformalnie słyszę, że jest zgoda pozostałych koalicjantów na tę część samorządową.
2: To rozwiązanie dla samorządów i wspólnot ma pozwalać m.in. na wyznaczenie obszarów, gdzie najem krótkoterminowy może być prowadzony.
3: Całą poradną rozmowę Piotra Selaka z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz możecie łatwo odnaleźć na rmf24.pl.
2: Trwa zastój w relacjach Iranu ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Tak wynika z wypowiedzi szefa irańskiej dyplomacji Abbasa Araghchiego.
2: Twierdzi on, że Teheran nie prowadzi obecnie bezpośrednich negocjacji z Waszyngtonem, choć obie strony wymieniają wiadomości przez pośredników.
3: Z kolei prezydent USA przekonuje, że rozmowy się toczą, choć w ograniczonym zakresie. Na pół gwizdka, jak to Donald Trump określił w wywiadzie z portalem Axios.
2: Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie niekorzystnie wpływa na światowe ceny paliw.
3: Baryłka ropy Brent kosztuje obecnie $83.97. Względem poprzednich dni notowania rosną mniej więcej o 1%.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Nie Jagiellonia, ale Lech przejął palmy pierwszeństwa w piłkarskiej ekstraklasie. Kolejusz wygrał z Piastem 3-0, a Jaga przegrała z Widzewem 0-2.
2: Zaczynamy fakty sportowe ponownie. Cezary Dziwiszek.
5: Witam ponownie.
2: Porażka drużyny z Białegostoku to jest niespodzianka?
5: No, mówimy o Ekstraklasie, więc tu są same niespodzianki, ale jednak Jagiellonia wygrała ostatnio, przepraszam, oczywiście z Glasgow Rangers, więc jest to jakaś niespodzianka. Wczoraj wyglądała po tym meczu po prostu na zmęczoną i Widzew po dłuższym namyśle jednak zdecydował się to wykorzystać. Najpierw główką do siatki trafił Sebastian Berger, ledwie 2 minuty później pewnym strzałem podwyższył Fran Alvarez i łodzianie wygrali pierwszy mecz w sezonie.
6: Więcej takich mocniejszych słów w szatni i też myślę, że to nam pomogło, bo wyszliśmy na tą drugą połowę nie jak poprzednie 2 razy, tylko na nowo i zdołaliśmy strzelić jedną, drugą bramkę i to też ustawiło chyba spotkanie.
5: Mówił Sebastian Berger z Widzewa. Na czele tabeli Lech z 7 punktami, tyle samo ma druga Legia. Lekkoatleci rozpoczynają Mistrzostwa Europy w Birmingham. Na starcie 74-osobowa reprezentacja Polski z kapitanami Natalią Bukowiecką i Wojciechem Nowickim. Brązową medalistkę olimpijską z Paryża prawdopodobnie zobaczymy w akcji już dziś, w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Razem z młodym Maksymilianem Szwedem, który szczególnie w tej konkurencji liczy na sukces.
7: Może być ciężko, jeżeli chodzi o indywidualny medal. Może mi się uda do tego finału dostać. To by było naprawdę spełnienie marzeń. No i jeszcze zobaczymy, co ten miks przyniesie, bo to nigdy nie wiadomo jak w tych sztafetach, a mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
5: Oprócz tak zwanego miksta w wieczornych finałach chcielibyśmy trzymać kciuki m.in. za Ewę Swobodę na 100 metrów. Wcześniej jednak musi pani Ewa przejść przez eliminacje, które rozpoczną się już około 11.30. O awans do finałów powalczą też nasi młodziarze na czele z Anitą Włodarczyk i Pawłem Fajtkiem.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, poranny program w radiu RMF24. Jak rozpoznać alarm? Alarm, który może ostrzegać przed zagrożeniem z powietrza, skażeniem lub innym niebezpieczeństwem. Dzisiaj w radiu RMF24 mówimy o tym, jak się przygotować na sytuacje kryzysowe. No i jednym z podstawowych elementów systemu są oczywiście syreny alarmowe. To wszyscy wiemy, ale jak je rozpoznać i co zrobić, gdy je usłyszymy, to wszystko tłumaczy nam kapitan Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Musimy zapamiętać sobie dźwięk, który będzie ostrzegał ludność. Jest to dźwięk modulowany, inaczej mówiąc falujący. Dźwięk, który będzie trwał 3 minuty. Usłyszymy go około 15 razy. I to już jest ostrzeżenie dla nas wszystkich, że coś niedobrego będzie się działo lub się dzieje. I to jest ogłoszenie alarmu niebezpiecznego. Bezpieczeństwo z powietrza, skażenie lub też inne zagrożenie, jakie może wystąpić. To jest jeden dźwięk dla ostrzegania o ochronie ludności, czyli dla nas wszystkich. Natomiast jak odróżnić ten dźwięk od dźwięku dla druhów ochotników? Bardzo prosto. Dźwięk dla ochrony ludności usłyszymy 15 razy. A dźwięk dla druhów ochotników, jeżeli wzywamy ich do akcji, do wypadku czy do pożaru, usłyszymy tylko 3 razy. Też to będzie dźwięk falujący, natomiast liczba tych wzniesień i tego dźwięku modulującego będzie całkiem inna. 15 razy dla ochrony ludności, 3 razy dla druhów ochotników.
0: Druhowie ochotnicy to oczywiście ci z Ochotniczej Straży Pożarnej. Uzupełnieniem systemu syren są też rządowe aplikacje. Warto zainstalować m.in. regionalny system ostrzegania.
1: Bezpłatna aplikacja rządowa, którą również polecamy, żebyście Państwo mieli zainstalowaną na swoich telefonach komórkowych. Znajdziemy tam przede wszystkim kilkanaście poradników, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Warto je przeczytać, warto je prześledzić i przestudiować. Natomiast jeżeli ustawimy sobie też, żeby w tej aplikacji RSO powiadomienia, które wyskakują i zagrożenia w danym naszym województwie, w którym przebywamy, nas szybko informowała taka aplikacja, to chociażby będziemy mieć informacje o zamkniętych o drogach, o wypadkach, o tym, żeby omijać jakąś drogę krajową, autostradę czy gminną, bo mamy tam jakieś utrudnienia. To jest bardzo przydatna aplikacja, ale też będzie nam mówiła o tym zagrożeniu z powietrza. Będzie nam mówiła i będzie nas informowała o tych niebezpiecznych sytuacjach, więc to jest kolejna aplikacja, którą powinniśmy mieć w telefonach. Aplikacja, gdzie się ukryć, to mamy aplikację, gdzie mamy się udać i pokazuje nam najbliższe miejsce, a aplikacja regionalny system ostrzegania, jak sama nazwa wskazuje, będzie nas ostrzegała.
0: Kapitan Hubert Ciepły, Państwowa Straż Pożarna. Ważna sprawa. Więcej o tych sytuacjach kryzysowych oczywiście w artykule naszego dziennikarza. Polecamy gorąco tekst Macieja Sołtysa na stronie rmf24.pl.

Za 13 minut będzie godzina 9, radio RMF 24 Barbie. To nie tylko kultowa zabawka w nowej odsłonie, ale także miniaturowy portret jednej z największych ikon muzyki popularnej wczoraj, czyli w dniu, w którym Whitney Houston obchodziłaby 63. urodziny. Na rynku pojawiła się lalka Barbie, która upamiętnia tę wybitną piosenkarkę. Nowa wersja kultowej zabawki, stworzona we współpracy ze szwagierką gwiazdy, ale też wykonawczynią jej testamentu, z Pat Houston, odwzorowuje oczywiście wygląd wokalistki, przede wszystkim ten wygląd z teledysku do ponadczasowego utworu. Ponadczasowego utworu, który być może pamiętacie z 1987 roku.

0: I wanna dance with somebody. 87 rok. Twórcy zadbali o najdrobniejsze szczegóły. Nie pomijali takich niuansów jak fryzura, buty, biżuteria. Miniaturowa Whitney ma na sobie różową, dopasowaną sukienkę, efektowne sandały na obcasie i sporych rozmiarów kolorowe kolczyki, aby stylizacja była pełna. Nie zapomniano o wyrazistym makijażu i burzy charakterystycznych oczywiście loków. W dłoni lalka trzyma mikrofon, a całość dopełnia mikrofonowy statyw Detal, który przypomina o scenicznych sukcesach gwiazdy.
1: Radio RMF 24. Radio informacyjne. Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Donald Trump, zachwycony AI, zmienia politykę technologiczną kraju. Skąd ten zaskakujący zwrot Białego Domu w relacjach z Big Techami?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF 24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
5: Ogłoszenie RMF 24.

0: Godzina 9 na zegarach, czas na fakty, a w studiu faktów Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski.
1: Kłaniamy się i zapraszamy. Spór jest nieodłączną cechą demokracji.
2: Jednak nie w sprawach bezpieczeństwa państwa.
1: Tu powinna zapanować zgoda między rządem a prezydentem.
2: Zwracają uwagę Polacy w naszym najnowszym sondażu.
1: Większa strefa płatnego parkowania w Krakowie.
2: Posłuchajcie, gdzie trzeba zapłacić, żeby nie dostać kary.
1: Czy szkoła już majaczy uczniom na horyzoncie?
2: Pytamy w Trójmieście. Sprawy bezpieczeństwa muszą stać ponad politycznymi podziałami. To usłyszał nasz reporter na ulicach Warszawy.
1: Jak pokazuje sondaż pracowni Opinia 24, przygotowany dla RMF FM, ponad połowa Polaków uważa, że brak współpracy prezydenta z rządem negatywnie wpływa na bezpieczeństwo kraju.
2: Temat rozwinie w faktach nasz stołeczny reporter Michał Krasoń. Michale, na co jeszcze zwracają uwagę warszawiacy?
3: Polityczne spory w wielu sprawach nam nie przeszkadzają, ale w tak niebezpiecznych czasach, w kwestiach bezpieczeństwa, najważniejsi politycy w kraju powinni mówić jednym głosem, usłyszałem od warszawiaków.
4: A co, to nie jest nasz prezydent, nie jest nasz rząd? Wszystko nie odpowiada, wszystko nie tak. Powinni wspólnie pracować, żeby ta Polska jakoś inaczej wyglądała.
5: To powinien być priorytet dla wszystkich.
6: Współpraca jednego z drugim, bynajmniej w sprawach bezpieczeństwa.
7: Jak się nie rozmawia, to nie ma niczego dobrego.
3: Jak wynika z sondażu, 51% Polaków ocenia, że relacje prezydenta z rządem źle wpływają na bezpieczeństwo kraju. Przeciwnego zdania jest zaledwie 13% badanych. Cały sondaż na rmf24.pl.
2: Wypadek na Podkarpaciu.
1: Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym w Gwizdaju.
2: Na drodze 94 między Łańcutem a Przeworskiem. Tam policja kieruje ruchem.
1: Od dziś w kolejnych miejscach w Krakowie trzeba zapłacić za postój.
2: Strefa płatnego parkowania powiększa się o 3 obszary.
1: A które to rejony, wskaże Michał Pyclik z Zarządu Dróg.
8: Jeden to są okolice Ronda Matecznego. Tam mamy takie dopełnienie, miejsce, gdzie mieszkańcy narzekali dosyć mocno na to, że ciężko tam zaparkować, ponieważ jest to bardzo blisko węzła komunikacyjnego. Wiele osób zostawiało tam samochody na długi czas. Także mieszkańcy mieli problemy z parkowaniem. Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta.
2: A trzeci obszar to jest rejon krakowskich Błoń. Tam poszerza się strefa B.
1: I pojawia się nowy fragment pod strefy C. Więcej o zmianach w strefie płatnego parkowania piszemy na rmf24.pl.
2: W zakładce Regiony.
9: Wakacje w faktach RMF FM.
2: Jeszcze 3 tygodnie i uczniowie wrócą do szkolnych ławek.
1: Czy już śni im się koszmar o pierwszym dzwonku?
10: Myślicie w ogóle o szkole na wakacjach?
11: Nie przypominajcie mi.
10: W ogóle? A jakieś przygotowania? Zakupy jakieś?
11: No, na razie tylko placek.
10: Czy myślicie już jakkolwiek o szkole, o przygotowania?
11: Nie za bardzo jeszcze. Jeszcze są wakacje.
12: Według mnie może się już przygotowywać na zakupy.
10: Na przykład co trzeba kupić przed nowym rokiem szkolnym?
12: Do 4 klasy by się przydał jakiś blok techniczny.
13: Przygotowania bardziej, żeby właśnie wszystko to ogarnąć.
10: A na przykład co?
13: Na pewno są kredki, kleje, długopisy.
14: Piórnik, tornistę, zeszyt, śniadaniówki.
2: Czyli wszystko, co najważniejsze. Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski od uczniów wciąż wypoczywających w Trójmieście.
1: A na razie do piórnika można wkładać muszelki, bursztyny i na przykład rybie łuski.
2: To na szczęście.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A co przegapiliście? Ten wakacyjny weekend ze świata sportu, nawet jeśli o czymś zapomnieliście. Od tego jesteśmy, w tej godzinie przypomnimy. Będzie dużo o kolarstwie, będzie dużo o lekkiej atletyce, ale zaczniemy od spraw dotyczących zdrowia.

0: 12 minut po godzinie 9, Radio RMF 24. A pan redaktor na wakacjach był w San Francisco? Czy
1: nie? Nie San Francisco, nie Sandomierz, ale inne piękne okolice.
0: Ale już po wakacjach?
1: Po częściowo tak.
0: A jakieś kwiaty we włosach się pojawiły, czy nie?
1: W moich nie. Ja się cieszę, że są włosy jeszcze.
0: O, kwiaty łatwo, gorzej z włosami, prawda?
1: Bywa tak, więc skupmy się na włosach, ale kwiaty we włosach. Nie jednej kobiety widziałem, pięknie to wyglądało i mam nadzieję, że jeszcze zobaczę. Nieraz wakacje trwają. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Michał Dobrołowicz. Razem z nami będziemy mówić o służbie zdrowia, oczywiście, bo dzisiaj jest poniedziałek, bardzo mi przykro, ale też 10 sierpnia. To jest ważna data. Ważna data, dlatego że dzisiaj kończą się społeczne konsultacje dotyczące ważnych przepisów, czyli tych górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy. Tych przepisów, które rozpalały spór, rozpalały wyobraźnię wielu z nas. Michał, kończą się konsultacje, są też pewnie uwagi.
1: Tak.
0: Jest duża fala tych uwag, tych wniosków?
1: Jest sporo, jest ponad 100 uwag, takich konkretnych, merytorycznych, a to na pewno nie koniec, bo te uwagi dotyczą głównej części tych planowanych zmian, czyli właśnie między innymi górnego limitu czasu pracy i maksymalnego pułapu zarobków dla lekarzy, tego i w skali dnia, i w skali godziny, i w skali miesiąca, ale to na pewno nie koniec, bo do końca tego tygodnia te konsultacje jeszcze trwają, pojawiają się wnioski, aby przedłużyć te konsultacje, natomiast emocji jest dużo. Myślę, że pewnie tych uwag byłoby jeszcze więcej, gdyby nie sezon wakacyjny i pewnie sporo instytucji, dyrektorów szpitali, związków, między innymi Związek Powiatów Polskich, także tutaj zgłasza swoje uwagi. Pewnie byłoby ich jeszcze więcej, może one jeszcze pojawią się właśnie w tym tygodniu.
0: No dobrze, jeżeli skończą się te konsultacje, to co będzie dalej? Jaki będzie następny krok?
1: Oczywiście te konsultacje muszą zostać przeanalizowane i wszystkie uwagi, komentarze zgłoszone w ramach tych konsultacji, tak aby we wrześniu te przepisy pojawiły się najpierw na Radzie Ministrów i aby ministrowie je omówili i aby rząd je zaakceptował, bo mówimy o rządowych projektach, a potem aby te przepisy trafiły do Sejmu i do Senatu i tę tradycyjną drogę przeszły, tak aby według planów Ministerstwa Zdrowia limity górne czasu pracy i zarobków lekarzy i innych medyków weszły w życie 1 stycznia przyszłego 2027 roku.
0: Trochę to długo trwa wszystko.
1: Tym bardziej, że już jesteśmy kilka tygodni po tej najgłośniejszej aferze dotyczącej Warszawskiego Szpitala Południowego, od której to wszystko się zaczęło. Pewnie interesuje was, czego dotyczą te najczęstsze, najgłośniejsze uwagi. One dotyczą z jednej strony oczywiście zarobków, bo pojawiają się takie głosy, między innymi ze Związku Powiatów Polskich i dyrektorów szpitali powiatowych, że te proponowane, przypomnę, 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza, a w wyjątkowych sytuacjach, gdy lekarz ma dodatkowe zajęcia, na przykład jest kierownikiem jakiejś kliniki, to jest 360 zł brutto za godzinę pracy, że to za dużo, mówią między innymi dyrektorzy szpitali i obawiają się masowej fali tych lekarzy, którzy przyjdą i będą prosić o podwyżki, bo oni będą chcieli zarabiać właśnie na przykład 360 zł za godzinę pracy, a teraz zarabiają trochę mniej. A z drugiej strony pojawiają się wątpliwości lekarzy dotyczące tego górnego, maksymalnego pułapu czasu pracy. Mhm. Przypomnę, że ten plan, który jest analizowany, zakłada, że to będzie maksymalnie w ciągu miesiąca 320 godzin, nie więcej, w publicznym systemie ochrony zdrowia.
0: A Michał, to wszystko oczywiście ma związek z tym, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym, Warszawskim Szpitalu Południowym. Czy coś w tej sprawie się nowego pojawiło? Czy coś jeszcze nas może zaskoczyć, jeśli chodzi o ten szpital?
1: Pojawiły się wyniki audytu w ubiegłym tygodniu, przypomnę, tego audytu, który warszawski ratusz przeprowadził. Natomiast niebawem powinniśmy poznać maksymalnie, najpóźniej na początku września, wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, też w Warszawskim Szpitalu Południowym. Równolegle kilka innych instytucji właśnie wyjaśnia tę sprawę. Między innymi prokuratura prowadzi swoje postępowanie, także Rzecznik Praw Pacjenta sprawdza, czy tam przypadkiem przepisy i prawa pacjentów nie zostały złamane i naruszone.
0: I o tym wszystkim będzie nas informował Michał Dobrołowicz. Pięknie dziękujemy, Michał.
1: Polecam Fakty o 10. Oddamy wtedy głos lekarzom, którzy będą mówić między innymi o tym, że oni mogą przejść do prywatnego systemu ochrony zdrowia, jeśli pojawią się tak ostre limity i oni to wyjaśnią.
0: Dzisiaj 10 dzień sierpnia. Do końca wakacji jeszcze trochę zostało, chociaż znam takich, którzy już wypełniają tornistę. A

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 21 minut po godzinie 9, poranny program w Radiu RMF 24 w poniedziałek 10 sierpnia.
1: Tak, tak, tak, za 3 tygodnie koniec wakacji.
0: No oczywiście, uczniowie wracają do szkolnych ławek, wiadomo, co się będzie wtedy działo, ale czy są tacy, którzy już są gotowi na ten pierwszy dzień września? Czy w ogóle myślą na wakacjach o pierwszym dzwonku? Oto nasz reporter Stanisław Pawłowski pytał wypoczywających w Trójmieście.
2: Staram się nie, ale jednak za rok mam egzaminy, więc muszę trochę o tym myśleć, ale...
3: Z powtórki?
2: Nie, powtórki, ale bardziej, żeby się tak na to przygotować.
3: Nastawić, tak?
2: Tak, dokładnie.
3: Jakieś zakupy trzeba już zrobić do szkoły?
2: No, przydałoby się, jak wrócę, to przydałoby się już kupić te rzeczy.
4: Piórnik, tornistezę, szyb, śniadaniówki.
3: Myślisz się w ogóle o szkole na wakacjach?
5: Nie przypominajcie.
6: Przygotowania bardziej, żeby właśnie wszystko to ogarnąć.
3: A na przykład co?
6: Na pewno są kredki, kleje, długopisy.
3: Jak chcecie wykorzystać te ostatnie 3 tygodnie wakacji jeszcze?
7: Odpocząć dalej, odpoczywać.
3: Zaraz koniec wakacji, te 3 tygodnie, to jest już czas na przygotowania do szkoły jednak, czy jeszcze chcecie, żeby jak najwięcej czasu było na ten wypoczynek?
8: Nie, najwięcej czasu na wypoczynek. Jeszcze na przygotowanie przyjdzie czas.
7: Troszkę się przygotowujemy, pierwsze zakupy za nami, ale jeszcze wykorzystamy, jakieś wycieczki sobie porobimy. Przed nami fajny weekend, więc... Trzeba korzystać.
0: Nie, trzeba korzystać. Trzeba korzystać z wakacji. 3 tygodnie to jeszcze sporo czasu.

0: Agnieszka Pietrzak, zapraszam na Fakty o 10.30. Podpisanie przez prezydenta 8 ustaw związanych z Krajowym Planem Odbudowy zaliczone na plus dla Karola Nawrockiego. Jego pierwszy rok prezydentury oceniała w porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Po stronie minusów natomiast przewodnicząca Polski 2050 widzi ustawianie się Karola Nawrockiego na scenie politycznej jako prezydenta jednego obozu.
1: I niestety widzę, że pan prezydent się jako szef obozu sytuuje, a nie szef wszystkich Polaków, i to jest coś niedobrego. Oraz nie rozumiem zupełnie, dlaczego zawetował ustawy, które dawały

0: prawa ludziom, a ukrócały i, że tak powiem, ograniczały wpływy lobby kryptowalut.
1: A ja myślałem, że pani
0: ustawa
1: o, powie.
0: O akcyzie. To są rzeczy, ustawa o nadmiarowych zyskach korpo paliwowych. Tego nie rozumiem, dlaczego takie ustawy zostały zawetowane.
2: A jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentuje temat SAFE, o który pytał Piotr Salak, polecam całą rozmowę na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Tam także ciekawe wyniki sondażu Opinii 24 dla RMF FM, z którego wynika, że aż 51% Polaków uważa, że obecne relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Zaledwie 13% respondentów dostrzega pozytywne skutki tej współpracy, a niemal co piąty badany nie widzi istotnego wpływu lub nie ma zdania na ten temat. Problemy na autostradzie A8 na wysokości Wrocławia. Między węzłami Południe-Zachód po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jeszcze przez godzinę zablokowany może być pas jezdni w kierunku Kłodzka. Tysiące uratowanych wakacji, o nich mówią w Śląskiem, podsumowując 2 lata funkcjonowania punktu wydawania szybkich paszportów tymczasowych na lotnisku w Pyrzowicach. Najwięcej osób korzysta z tej możliwości w okresie wakacyjnym, od czerwca do września.
3: W ciągu 2 lat uratowaliśmy 8 tysięcy wyjazdów wakacyjnych i wyjazdów służbowych. To są często losowe sytuacje, w których bez szybkiego wydania paszportu tymczasowego podróżny po prostu zostałby na lotnisku. Często zdarza się, że ktoś zapomni dokumentów jadąc i zorientuje się o tym jadąc na lotnisko, bądź na kilka dni przed wymarzonym wyjazdem wakacyjnym albo ważnym wyjazdem służbowym zorientuje się, że jego paszport utracił ważność. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest właśnie wyrobienie paszportu tymczasowego w punkcie na lotnisku w Katowicach, w Pyrzowicach.
2: Podkreśla Marek Wójcik, wojewoda śląski. Przypomnę, że taki paszport można wyrobić nawet w 15 minut.

0: W radiu RMF24 teraz piękne konie i wielkie pieniądze. Okrągły milion euro. Za tyle sprzedano 16 koni na 57. aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 tysięcy euro osiągnęła klacz Fila. 9-letnia gniada klacz ze stadniny w Janowie Podlaskim.
1: Jest kwintesencją tego, czym jest polska hodowla. Piękno, dzielność, solidny rodowód, z którego wynika jasno, co hodowca miał na myśli i co chciał osiągnąć.
0: Wylicytował ją nabywca z Belgii. O kolejnych rekordzistach teraz w radiu RMF24 Tomasz Staniszewski, który na miejscu w Janowie był świadkiem aukcji, a wcześniej Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. Dzień dobry, Tomku.
2: Tak, dzień dobry. Zaczynając od pokazu, on miał jedną bohaterkę, 2-letnią klacz z Michałowa, która wygrała swoją klasę, swój czempionat z klaczy młodszych, nad którym to my mieliśmy patronat jako grupa RMF. Wygrała tytuł najlepszego konia całego pokazu Best in Show, jednocześnie sięgając po nagrodę za najlepszy ruch. Gdy musiała pokazać pełnię swojego wdzięku przed sędziami. Powtórzę, warto zapamiętać to imię.
3: Epiforana!
2: Ten koń już jest gwiazdą, którą Michałów teraz będzie chciał pokazać światu.
4: Oczywiście przyjemnie i łatwo się wygrywa w domu na własnym podwórku, ale żeby przyciągnąć jeszcze więcej kupców, trzeba wyjechać za granicę.
2: To wiceprezes michałowskiej stadniny Jerzy Białobok.
0: Wróćmy do aukcji Pride of Poland. 160 tysięcy za pile, a jak kolejne miejsca?
2: 140 tysięcy poganinka, 121 perlita, także Michałów. No i tutaj byliśmy świadkami zabawy licytującego z Kataru. 83 razy była tutaj przebijana każda z ofert o 1000 euro. Jedno kliknięcie klawisza podczas licytacji online.

0: 60 tysięcy, 61, 62, 63. No i tak aż do 121 tysięcy euro za perlitę. Te trzy klacze to właśnie cenowe podium 57. aukcji Pride of Poland. Ze stadniny Janów Podlaski, Tomasz Stańszewski.
1: Bardzo dziękujemy, a podsumowanie aukcji i filmy, na których możecie zobaczyć zwycięzców, są oczywiście na naszej stronie rmf24.pl. Od godziny 11 w Janowie aukcyjna dogrywka Summer Sale, a po południu od godziny 15 parada hodowlana, czyli największe skarby janowskiej stadniny.
2: Tu Radio RMF 24.

Radiu RMF24 teraz doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. Myśliwce F-16 zostały poderwane minionej nocy, by przechwycić kilka samolotów, które krążyły nad klubem golfowym w Bedminster w stanie New Jersey. W tym czasie przebywał tam Donald Trump, przekazuje The New York Post. Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej poinformowało, że w odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej poderwało maszyny i eskortowało dwa samoloty poza chroniony obszar. Opisano je jako cywilne statki powietrzne lotnictwa ogólnego. Prezydent Donald Trump udał się do Bedminster w piątek, aby spędzić weekend w należącym do niego klubie golfowym. Nie jest jasne, dlaczego cywilne samoloty naruszyły ograniczenia dotyczące przestrzeni powietrznej nad tym obszarem. Do zdarzenia doszło po serii incydentów bezpieczeństwa oraz prób zamachu na Donalda Trumpa. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu zatrzymano osobę, w której samochodzie w pobliżu innego pola golfowego prezydenta znaleziono broń i amunicję. Ich właściciel spacerował i robił zdjęcia, sprawdzając zabezpieczenia. I warto także dodać, że od początku drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, czyli od stycznia ubiegłego roku, odnotowano liczne naruszenia przestrzeni powietrznej w pobliżu miejsc, w których przebywał polityk. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach RMF FM, punktualnie o godzinie 11:00.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już jutro po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Coraz bliżej godzina 11, zatem przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze mają dla Was Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski.
1: Kłaniamy się. Znamy szczegóły październikowej listy refundacyjnej.
2: Podamy wykaz leków.
1: Kibicujemy naszym lekkoatletom w Birmingham.
2: W tym angielskim mieście rozpoczynają się Mistrzostwa Europy.
1: Dziś święto ludzi gór. To nie jest tylko symboliczna data.
2: Wiążą się z nią realne korzyści, na przykład w Karkonoszach.
1: W faktach kulturalnych, ekologia i film.
2: W Krakowie.
1: Ale najpierw pilna informacja.
2: Awaria strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1: Od 2 godzin witryna ZUS.pl jest pusta, mówi nam jego rzecznik Karol Poznański.
3: Problem z dostępnością strony ZUS.pl pojawił się krótko po godzinie 9. W tej chwili nasz dział IT pracuje nad usunięciem tej awarii. Będziemy się starali przywrócić dostępność strony najszybciej, jak to będzie możliwe.
2: Problemy dotyczą nie tylko korzystania ze strony ZUS-u,
1: ale też jej aplikacji na smartfony i logowania do platformy usług elektronicznych zakładu. Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się na październikowej liście refundacyjnej, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
2: Michał Dobrołowicz jest przed siedzibą resortu przy ulicy Miodowej w Warszawie. Michale, jakie nowe medykamenty będą refundowane od października?
4: Po pierwsze, lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. Miesięczna terapia kosztuje prawie 30 tysięcy złotych. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: Ci chorzy nie mają wielu leków, które mogliby stosować w przypadku leczenia dystrofii mięśni Duchenna. Od 1 października objętych refundacją będzie pierwszy lek.
4: Kolejna zmiana, o której się dowiedziałem, to refundacja od jesieni leku na rzadką chorobę określaną skrótem VHL, czyli zespół von Hippel-Landau. To jest choroba genetyczna, z którą w całej Polsce zmaga się ponad 1000 osób.
1: Medyczne szczegóły znajdziecie na rmf24.pl.
2: A teraz uwaga kierowcy na Pomorzu.
1: Zablokowana jest krajowa 20 między Miastkiem i Zadrami.
2: W pobliżu Przęsina dachował samochód osobowy.
6: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: W angielskim Birmingham rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM.
2: Czarku, mamy tradycyjne pytanie o szanse medalowe Polaków. Na ile krążków naszych zawodników stać w Wielkiej Brytanii?
7: Dzień dobry, optymistycznie rzucam około 10. W wielu konkurencjach Polacy mają 3. albo 4. rezultat w sezonie. Duże szanse na podium na pewno mają młodziarze. Stara Gwardia, Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek. Także oszczepnicy Maria Andrejczyk i Marcin Krukowski, Maria Rzodzik w skoku wzwyż i oczywiście nasze biegaczki. Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda, Klaudia Kazimierska oraz medalistka olimpijska Natalia Bukowiecka byłaby absolutnym pewniakiem, gdyby nie to, że od początku sezonu zmagała się z problemami zdrowotnymi.
8: I tak naprawdę powinna być bardzo zadowolona, że mogę biegać bez bólu i nie chciałabym już gonić tego wyniku, bo naprawdę czuję się dobrze.
7: Przy odrobinie szczęścia nasi lekkoatleci powinni poprawić wynik medalowy sprzed 2 lat w Rzymie. Wtedy przywieźli z Mistrzostw Europy 6 medali, w tym 2 złote. Nawiązać do 14 krążków, w tym aż 8 złotych sprzed 4 lat w Monachium, będzie już jednak niezwykle trudno.
2: Dziś nie trzeba płacić za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego.
1: Bo to 10 sierpnia, święto ludzi gór.
2: Czyli ratowników, przewodników czy pracowników wyciągów.
1: Ale też po prostu pasjonatów wspinania. W południe na Śnieżce odbędzie się ekumeniczna msza święta.
9: Ci, którzy tutaj żyją, czują więź z tym miejscem i naprawdę jest tak, że jak jedziemy skądkolwiek na świecie, gdzie było najpiękniej i wjeżdżamy na autostradę i zobaczymy majaczącą na horyzoncie Śnieżkę, to wiemy, że jesteśmy prawie w domu. No to po prostu coś takiego, co w każdym z nas, który tu mieszka, jest. Mimo takich uciążliwości, że no, trzeba iść pod górę. Takie miejsce wybraliśmy do życia i takie miejsce kochamy i tu się najlepiej na świecie czujemy.
1: Deklaruje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: W rozmowie z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
1: W faktach kulturalnych RMF FM, na które już teraz zaprasza Agnieszka Pietrzak.
10: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. 10. muza pod ramię z ekologią.
10: Tak jest.
1: Masz zaproszenie do Krakowa.
10: Po południu rozpoczyna się BNP Paribas Green Film Festival. Na start film Ewy Ewart Do ostatniego oddechu.
11: To jest opowieść o powietrzu. Z powodu jego zanieczyszczenia co godzinę na Ziemi umiera blisko 900 osób.
10: Projekcja na Bulwarze Czerwieńskim o 18:00. Godzinę później rozmowa z reżyserką i montażystą tego filmu. W kinie dla dzieci Śnieżny Miś to w hali namiotowej także o 18:00. Green Film Festival w Krakowie potrwa do 16 sierpnia. Prawie 150 filmów zobaczą widzowie Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Jak mówią organizatorzy, przywozimy wyszperane, nieoczywiste tytuły. Co między innymi?
12: Zupełnie nieoczywiste połączenie Europy i Indii w sekcji Austro-Bollywood. To był dla mnie wielki szok, kiedy oglądałem na festiwalu w Indiach film bollywoodzki i nagle aktorzy zaczęli śpiewać. w języku niemieckim. Okazuje się bowiem, że jest taka grupa twórców, która emigrowała z Indii do Austrii i w Austrii zaczęli robić filmy, ale na modłę bollywoodzką.
10: O niej mówił Artur Zaborski, dyrektor programowy Letniej Akademii Filmowej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Poniedziałkowe przedpołudnie w radiu RMF 24. W Krakowie startuje dzisiaj największy w Polsce festiwal kina ekologicznego, BNP Paribas Green Film Festival. Już za chwilę razem z nami będzie pani Ewa Ewart, autorka filmu Do ostatniego oddechu, który otworzy tegoroczną już 9. edycję tego festiwalu. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Gramy dalej!

0: Słuchacie radia RMF 24. Do ostatniego oddechu to film poświęcony jednemu z najbardziej niewidzialnych, ale powszechnych zagrożeń – zanieczyszczeniu powietrza. Ten film otworzy 9. BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. Czym oddychamy, skąd bierze się zanieczyszczenie powietrza i czy możemy skutecznie z nim walczyć? O tym wszystkim porozmawiam teraz z autorką filmu Do ostatniego oddechu, panią Ewą Ewart. Dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry, dziękuję pięknie za zaproszenie.
0: Jak poważnym problemem jest dziś zanieczyszczenie powietrza i pytanie, czy w Polsce wciąż mamy powody do niepokoju?
1: Bardzo poważnym problemem jest zanieczyszczenie powietrza. Myślę, że nasi widzowie, którzy obejrzą ten film, znakomicie zostaną poinformowani o temacie i uświadomią sobie. Natomiast tak, w Polsce, pomimo tego, że na pewno w Krakowie i ta opowieść jest również w filmie, problem zanieczyszczonego powietrza w dużej mierze jest pod kontrolą, aczkolwiek nie do końca i na pewno nie można powiedzieć, że został do końca wyeliminowany czy opanowany. Na pewno jest postęp, ale jak również pokazuje film, zwłaszcza w kontekście tego, co się działo tegorocznej zimy, która była wyjątkowo surowa i wyjątkowo dla nas brutalna, właśnie jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to są te fragmenty filmu, które powiedzą i uświadomią o tym, że ten problem w dalszym ciągu mamy i niestety jesteśmy na dość wysokiej pozycji w Europie, jeżeli chodzi o problem zanieczyszczenia powietrza.
0: Zatem gdybyśmy mogli zatrzymać się przy tym temacie w szczegółach. Pani Ewo, co właściwie znajduje się w powietrzu, którym oddychamy i które z tych zanieczyszczeń są dla naszego zdrowia najgroźniejsze?
1: No, ja tutaj nie będę się bawiła w naukowca. Starałam się też ten temat pokazać przystępnie w filmie, tak żeby każdy zrozumiał. To jest cała masa związków niesłychanie toksycznych, które działają w niesłychanie szkodliwy sposób na nasz organizm całości, kompleksowo i są przyczyną bardzo wielu chorób. Na przykład to, co mnie uderzyło i zszokowało w jakimś sensie, kiedy przystąpiłam do dokumentacji pracując nad tym filmem. No oczywiście miałam pojęcie o tym, że na pewno astma, prawda, czy choroby związane z płucami, to są choroby spowodowane zanieczyszczeniami powietrza. Natomiast w tym filmie mam bohatera fantastycznego, znanego, uznanego profesora, który nam ten temat poszerza i tłumaczy rzeczy, objawia rzeczy naprawdę straszne, że tak naprawdę większość wszystkich chorób, z jakimi mamy do czynienia, u podłoża tych chorób stoi zanieczyszczenie powietrza, tylko bardzo większość z nas jest niedoinformowana i nie ma pojęcia o tym, czym oddychamy i do jakiego stopnia jest to nieśmiertelny zabójca.
0: Dlatego już teraz oczywiście odsyłamy do filmu Do ostatniego oddechu. Pani Ewo, to o czym pani wspominała, o smogu, o tych zanieczyszczeniach mówi się głównie w kontekście zimy. Pytanie, czy latem, kiedy nie mamy problemu, na przykład z ogrzewaniem domów, możemy czuć się bezpieczniej, czy to jest ułuda zupełna?
1: Nie, no na pewno. Nawet ja od czasu pracy nad tym filmem zainstalowałam sobie i nie rozstaję się z aplikacją, która pokazuje właśnie stan zanieczyszczenia powietrza. I o ile podczas zimy większość tych stanów, prawda, poziomów informuje nas w postaci czerwonych albo pomarańczowych kolorów. No w tym roku nawet sprawdzałam, jadąc tutaj do studia, nawet w takim mieście jak Kraków, który zimą ma poważne problemy wciąż, aczkolwiek jest poprawa gigantyczna. No dziś większość, właściwie w całym kraju mamy tą aplikację na zielono. Więc na pewno to, że nie używamy takiej ilości węgla do opalania, że nie używamy drewna, no to ogromnie wpływa na jakość i na poprawę tego powietrza, ale to, że akurat mamy kilka miesięcy pieredyszki tak zwanej, czyli ulgi i możemy sobie trochę lepszym powietrzem pooddychać, to nie zwalnia nas absolutnie z obowiązku dbania, żeby można było takim samym powietrzem oddychać również podczas zimy.
0: Już za chwilę wrócimy sobie do tych zachowań, które mogą wpłynąć pozytywnie na to, aby ograniczyć to zanieczyszczenie powietrza. Ale pani Ewo, kto jest najbardziej narażony na skutki skutki właśnie takiego zanieczyszczenia powietrza? To są dzieci, to są osoby starsze, czy może absolutnie wszyscy bez wyjątku?
1: Wszyscy, ale powiedziałabym, że zdecydowanie w pierwszej kolejności dzieci i na pewno osoby starsze, które mają już jakiś zespół chorób, organizmy, które są w jakimś sensie nadwyrężone, gdzie system immunologiczny nie działa tak sprawnie jak w naszych wcześniejszych latach, ale dzieci są absolutnie najbardziej narażone. Jest zresztą w filmie bardzo poruszająca historia 9-letniej dziewczynki, która jest oficjalnie uznana na świecie za pierwszą ofiarę właśnie zanieczyszczenia powietrza, która ma na akcie zgonu wpisane jako powód zanieczyszczenie powietrza. Jeżeli uświadomimy sobie, że w ciągu dnia wdychamy 25 tysięcy razy powietrze, no to teraz wyobraźmy sobie taki atak powietrza, w którym znajduje się cały ładunek toksyn, związków chemicznych, atakuje młode płuca, które się dopiero rozwijają. No to wniosek jest oczywisty, więc no tutaj podcinamy sobie trochę gałąź, na której siedzimy, no bo prawda, wyobraźmy sobie, jak rośnie kolejne pokolenie i w momencie, kiedy dojdą do etapu dorosłości, dojdą już z mocno obciążonymi płucami.
0: Zdecydowanie tak. Wróćmy zatem do naszych codziennych zachowań. Na ile nasze codzienne wybory mogą rzeczywiście wpłynąć na poprawę jakości powietrza, a na ile potrzebne jest przede wszystkim wsparcie, czy to państw, czy to samego przemysłu?
1: Nie, myślę, że zarówno ze strony ta odpowiedzialność spoczywa na jednostkach, ale przede wszystkim potrzebne są jasne, klarowne decyzje, dyrektywy decydentów, którzy ustanawiają prawa. Na przykład to, czym wolno, czy nie wolno, czy się, prawda, palić węglem, czy drewnem. No Kraków tutaj osiągnął bardzo dużo, bo był pierwszym miastem w Polsce dzięki działalności Polskiego Alarmu Smogowego, które zakazało palenia węglem i drewnem. To są niesłychanie złożone, skomplikowane procesy, które nie dzieją się w sposób łatwy, bo jest cała masa przeszkód. Zresztą o tym filmie jest również mowa. Jest, natomiast czego nam brakuje? Brakuje, wydaje mi się, jeszcze edukacji. Brakuje nam jeszcze podniesienia w szerszym zakresie świadomości, żeby większa ilość osób wiedziała, miała świadomość tych problemów, tych zagrożeń, bo to dopiero spowoduje, że zacznie tworzyć się krytyczna masa, przede wszystkim obywateli, którzy zaczną się w sposób energiczny domagać w stosunku do decydentów określonych działań i spowodują, że wspólnie zaczniemy działać, że wytworzy się ta niezbędna, konieczna koalicja chętnych. Z jednej strony świadomych obywateli, z drugiej strony mądrych decydentów, którzy będą podejmowali mądre decyzje. I ta koalicja spowoduje, że zmierzymy się wspólnie z tym, co nas w tej chwili globalnie zabija, bo to, że mamy zanieczyszczone powietrze, to nie jest tylko problem Krakowa, to nie jest problem Polski. Film opowiada o tym jako o problemie globalnym. I prawda jest taka, że dziś 99% z nas na całym świecie oddycha powietrzem, które stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i często dla naszego życia.
0: Pani Ewo, na koniec króciutko, czy wyobraża sobie Pani taki dzień, w którym będziemy w znacznej części na świecie oddychali tym czystym powietrzem, czy to jest absolutna utopia?
1: Wie pan, wydaje mi się, że tak, będę brutalnie szczera, wydaje mi się, że to jest utopia. Myślę, że ja takich czasów nie doczekam. Bardzo bym chciała, żeby na przykład ten nasz film przyczynił się do jakiegoś procesu, który może docelowo doprowadzi do tego scenariusza, o którym pan tutaj mówi, ale problem jest głębszy. Jeżeli w dalszym ciągu będziemy kontynuować model, przede wszystkim model gospodarczy, na jaki się umówiliśmy u progu rewolucji przemysłowej, czyli dość dawno. Model oparty na spalaniu paliw kopalnych, model, który się rządzi imperatywem nieustającego wzrostu. Wydaje mi się, że to są czynniki, które będą ten proces bardzo opóźniać. Nie chcę powiedzieć, że uczynią go niemożliwym, ale myślę, że przed nami bardzo długa droga.
0: Autorka filmu Do ostatniego oddechu, który otworzy tegoroczną edycję BNP Paribas Green Film Festival, pani Ewa Ewart była razem z nami w Radiu RMF 24. Wielka przyjemność, pani Ewo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.
0: A więcej informacji i relacji z krakowskiego BNP Paribas Green Film Festival znajdziecie oczywiście na naszej stronie rmf24.pl.
2: Radio RMF 24. Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano wydarzenie 9. BNP Paribas Green Film Festival, którego partnerem tytularnym jest bank BNP Paribas.

0: Agnieszka Pietrzak, zapraszam na fakty o 13.30. Kilkunastokilometrowy korek po karambolu na trasie ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem. Jak informowaliśmy w faktach, między obwodnicą Goleniowa a węzłem Kliniska na jezdni w kierunku Szczecina zderzyło się aż 6 aut osobowych i bus. Problemy są także po kolizji na autostradzie A4 Katowice-Kraków. Między węzłami Murckowska-Mysłowice zamknięty jest prawy pas jezdni w kierunku małopolskiej stolicy. Uważajcie też na drodze krajowej 50. Na trasie Mińsk-Mazowiecki-Stanisławów w pobliżu Ładzynia po zderzeniu dwóch samochodów osobowych prowadzony został ruch wahadłowy. Skorzystaliście z usługi w punktach wydawania szybkich paszportów tymczasowych na lotniskach? Pamiętajcie, że dokument nie jest ważny tak długo, jak ten uzyskany w oddziałach paszportowych urzędów wojewódzkich.
1: To jest paszport, który jest po pierwsze ważny maksymalnie przez okres jednego roku. Nie jest paszportem biometrycznym, dlatego można go wyrobić bardzo szybko właśnie w takim terenowym, właśnie w takim punkcie na lotnisku, gdzie to wyrobienie trwa 15 minut, dlatego że paszporty biometryczne muszą być specjalnie personalizowane w Centrum Personalizacji Dokumentów, dlatego wszystkie wnioski, które my zbieramy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, są przesyłane do tego centrum i tam paszporty biometryczne są personalizowane, przygotowywane, właśnie nadawane są wszystkie te cechy biometryczne tym paszportom.
0: Tłumaczył Marek Wójcik, wojewoda śląski. Punkt wydawania szybkich paszportów na katowickim lotnisku w Pyrzowicach w ciągu 2 lat wydał 8 tysięcy tymczasowych dokumentów. W wakacyjnych pracach w szkołach raport ze Słupska. Pomieszczenia zyskują nowy blask.
2: Remontowane sale lekcyjne, pewnego rodzaju zaplecza, zaplecza sanitarne, zaplecza między innymi sal gimnastycznych, również renowacje klatek schodowych. Miasto przeznaczyło na ten cel 1 300 000 zł.
0: Wyliczała Beata Chrzanowska, zastępca prezydenta Słupska. W porze obiadowej pierwsze danie. Zbliża się 23. Festiwal Zupy w Jedlinie Zdroju.
3: W tym roku kategorie są dwie, jeśli chodzi o sam konkurs, czyli na najlepszą zupę. Mogą się zgłaszać kucharze indywidualni, a także instytucje czy stowarzyszenia. Będziemy oceniali to ze specjalnie powołanym jury. Czekają atrakcyjne nagrody i mamy nadzieję, że to przyciągnie wielu chętnych. Zgłoszenia można wysyłać do 28 sierpnia, więc jeszcze trochę czasu jest.
0: Zauważa Iwona Bujalska, burmistrz Jedliny Zdroju. Niespełna pół godziny pozostało do naszych następnych faktów. Zostańcie z RMF 24.

0: A już teraz w radiu RMF24 gorące doniesienia z Dolnego Śląska. Pieniądze dla poszkodowanych przez powódź miały trafić do rodziny i znajomych wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która nadzorowała podział pieniędzy. Chodzi o ogromne sumy, a według Wirtualnej Polski, która napisała o tym pierwsza, wspomniani beneficjenci nie ucierpieli podczas powodzi. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Martyno, o jakie pieniądze chodzi?
1: Łącznie 4,5 miliona złotych dla zaledwie trzech firm. Wszystkie są z jednej okolicy, z gminy Jeżów Sudecki. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że firma męża wiceprezeski Anny Konieczyńskiej otrzymała 200 tysięcy złotych. Protokół z oględzin sporządzony 10 miesięcy po powodzi wykazał pęknięte płytki na tarasie, wymyte fugi i rysy w tynku na balustradzie balkonu na pierwszym piętrze, przy czym gmina przyznała na piśmie, że nie miała niezależnego dowodu na powstanie tych szkód w wyniku powodzi. Z kolei spółka sąsiadów Anny Konieczyńskiej z Koalicji Obywatelskiej otrzymała ponad 3 miliony złotych pomocy. Tam szkoda miała powstać w sali zabaw dla dzieci, która zdaniem portalu nigdy nie przyjęła ani jednego dziecka i nie ma śladu, by kiedykolwiek w ogóle została otwarta. W tym samym budynku działał na przykład sklep z Połem, jednak spółdzielnia nie dostała ani złotówki wsparcia dla tego miejsca. Trzecia dotacja w wysokości ponad miliona złotych miała trafić do spółki właściciela lokalnej telewizji i wieloletniego kontrahenta samorządów. W tym przypadku Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdził brak wymaganej regulaminem deklaracji bezstronności.
0: Martyno, ty rozmawiałaś dziś z wiceministrem rozwoju i technologii Michałem Jarosem. To on sprawuje nadzór nad podziałem środków dla powodzian. Powiedz, jak skomentował tę sprawę?
1: Powiedział, że kontrolę w tej sprawie już od kwietnia prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne. Teraz przyłącza się także do tego jego resort.
2: Wsparcie dla powodzian, przedsiębiorców powodziowych zostało wydanych bardzo dużo pieniędzy, miliony złotych, nawet powiedziałbym setki milionów złotych. I to było wsparcie, którego naprawdę przedsiębiorcy oczekiwali. Myślę, że nie tylko ja, bo również państwo jeździli na te tereny powodziowe i widzieli państwo dramat i niezwykle wyzwanie, z którym się musimy po prostu zmierzyć przy odbudowie, bo nadal trwa. W związku z tym nie może być tak, że grupa, jakiś, powiedziałbym nawet nie grupa, grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, przykryli całą tą i pomoc, ale z drugiej strony też potrzeby, które były przez powodzie. Bo dzisiaj z jednej strony oceniamy wiceprezes, ale z drugiej strony też tych powodzian. Naprawdę proszę wierzyć, że ta pomoc była powodzianom bardzo potrzebna. Jeśli chodzi o panią wiceprezes, to już jakiś czas temu została zawieszona w partii po publikacji chyba w jednym z programów telewizyjnych, programu też na jej temat, to po pierwsze. Po drugie, czeka ją sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Po trzecie, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju i Technologii, od razu po tym programie wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA.
1: Wiceminister przypomniał też, aby otrzymać wsparcie w związku ze skutkami powodzi, trzeba było spełnić szereg wymagań, dlatego pod lupę muszą iść wszystkie dokumenty z tych kontroli, które były wykonywane tuż po tragedii na miejscu poszkodowanych firm.
2: Ta pomoc była możliwa dzięki uzyskaniu zaświadczenia z gminy, że dany przedsiębiorca został poszkodowany, że tam wystąpiła powódź. Po drugie, były też operaty szacunkowe przygotowane przez rzeczoznawców, którzy przekazywali te operaty do Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i na tej podstawie można było otrzymać środki. Ja teraz nie chcę oceniać tego dofinansowania, które uzyskał mąż pani wiceprezes, natomiast muszę powiedzieć, że trzeba też w jakimś stopniu się racjonalnie zachowywać. Jeżeli ktoś jest wiceprezesem, to raczej powinien się wstrzymywać z tego typu działaniami, tym bardziej, że ta pomoc podobno jest wątpliwa, natomiast to rozstrzygnie kontrola ostatecznie. I też chcę państwu powiedzieć, że takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
1: ta kontrola resortu dopiero rusza, natomiast dziennikarze Wirtualnej Polski zweryfikowali już skontrolowane adresy w czterech niezależnych od siebie źródłach, między innymi w Państwowej Straży Pożarnej, w Wodach Polskich, i okazało się, że żadne z nich nie odnotowało obecności wody powodziowej pod wskazanymi lokalizacjami. Teraz padła oczywiście obawa, że takich nadużyć było dużo, dużo więcej, dlatego Ministerstwo Rozwoju i Technologii wystąpiło do gmin o pełne wykazy beneficjentów. Jeśli ta ministerialna kontrola potwierdzi to przestępstwo, będą informowane organy ścigania, w tym prokuratura.
0: Do tej sprawy z pewnością będziemy wracali w radiu RMF 24, a te informacje zebrała dla nas Martyna Czerwińska. Martyno, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część poniedziałkowego popołudnia. O godzinie 14 zapraszam na najnowsze fakty RMF FM, a przez dalszą część popołudnia przeprowadzi Was Paweł Jawor. Zostańcie z radiem RMF 24. U nas już teraz najnowsze nagranie grupy YouTube.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy Unia Europejska strzela sobie w stopę, forsując zieloną energię? A może to tylko takie eko-przebranie, pod którym kryje się staranie o energetyczną niezależność Europy w światowym wyścigu mocarstw? O tym m.in. w nowym odcinku Wojny Światowej. Tym razem będzie o energii.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Coraz bliżej godzina 14, zatem przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Anna Wachowska.
1: Zapraszam, dzień dobry.
2: Afera z pieniędzmi dla Powodzian i jej konsekwencje. Anna Konieczyńska z Koalicji Obywatelskiej zawieszona w partii, czekają sąd koleżeński. Puma grasuje na Mazowszu, służby apelują o ostrożność. Kraków doceniony przez pokolenie Z. Małopolska stolica w najnowszym europejskim rankingu weszła do pierwszej dziesiątki.
1: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która odpowiadała za pomoc powodzianom, została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. Poinformował szef dolnośląskich struktur partii i wiceminister rozwoju Michał Jaros. Annę Konieczyńską czeka też sąd koleżeński. Według informacji Wirtualnej Polski pieniądze przeznaczone na odbudowę po powodzi miały trafić do jej rodziny i znajomych. Fakty w tej sprawie ustala reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Sprawa dotyczy pieniędzy dla trzech firm z Dziwiszowa. Jedna z nich należy do męża działaczki Koalicji Obywatelskiej, kolejne do sąsiadów i znajomych. Łącznie 4,5 miliona złotych. Tymczasem według ustaleń Wirtualnej Polski w czterech niezależnych źródłach nie ma potwierdzenia, że wskazane miejsca zostały zniszczone przez powódź. Wiceminister Michał Jaros zapowiada kontrolę.
4: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, to wykorzystują sytuację. Wszczęliśmy kontrolę. Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
3: Kontrolę prowadzi też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeśli podejrzenie przestępstwa się potwierdzi, materiały mają trafić do prokuratury.
1: Ostrzegamy kierowców podróżujących Zakopianką. W pobliżu Jawornika, chodzi o odcinek Głogoczów-Myślenice, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Myślenic. Uważajcie. Puma pojawiła się w okolicach wsi Osiek-Wólka w powiecie ciechanowskim na Mazowszu. O zachowanie ostrożności, nie wchodzenie do lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci apeluje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jeśli ktoś zauważy dzikie zwierzę, proszony jest o telefon pod numer alarmowy 112. Zapas jedzenia i wody dla całej rodziny, dokumenty w jednym miejscu, źródło zasilania i światła. O takie rzeczy powinniśmy zadbać, przygotowując się na sytuacje kryzysowe. Zapasy powinny nam wystarczyć na 72 godziny zagrożenia. Po tym czasie można spodziewać się, że służby dotrą z pomocą.
5: 72 godziny to jest czas, gdzie my powinniśmy dać służbom święty spokój. One będą działały, będą miały kupę rzeczy na głowie i nie będą miały czasu zajmować się pojedynczą rodziną. Więc tak, zapasy jedzenia, zapasy wody, plus ewentualnie, jeżeli potrzebujemy, bo tak wychodzi nam z naszego algorytmu postępowania, jakiś zapas energii. Żeby doładować telefon, czyli źródło informacji, może żeby doładować radio, które powinniśmy mieć, to jest bardzo ważne, żeby mieć źródło informacji. Woda. Przyjmuje się 3 do 4 litrów na osobę. I mówimy oczywiście o wodzie pitnej. Na razie zostawiamy wodę techniczną do higieny, woda pitna. I teraz pytanie, czy mamy możliwość przechowywania, czy nie. W małym mieszkaniu jakaś większa rodzina być może nie będzie miała takiej możliwości, więc szukamy sobie źródeł, gdzie będziemy mogli tą wodę pozyskać.
1: Radzi były żołnierz i prowadzący warsztaty z ochrony ludności Łukasz Laki-Cnota.
6: Wasze opinie w faktach RMF FM.
1: Kraków wśród najlepszych miast Europy dla pokolenia Z. Chodzi o osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem. W najnowszym rankingu magazynu Time Out stolica Małopolski zajęła 7 miejsce, wyprzedzając Paryż, Ateny czy Wiedeń. Co na to przedstawiciele krakowskiego pokolenia Z?
7: Wydaje mi się, że to jest ogólnie dużo jakby ludzi, młodzieży, że dużo rzeczy jest do robienia. Różne na przykład bagry, albo na rynku jest dużo miejsc do takie do właśnie do wychodzenia, do spotykania się.
8: Ładnie, ogólnie ładne kamienice i wszystko, ogólnie miasto ładnie też wygląda po prostu.
7: I też dosyć czysto jest, szczerze, jak na takie duże miasto.
9: A co dla waszego pokolenia jest dzisiaj najważniejsze?
7: Szczerze mi się wydaje właśnie, że takie relacje międzyludzkie są najważniejsze, bo one są i w szkole, i w życiu prywatnym, że nie tylko jakby przyjaciele, tylko też rodzina, po prostu wszyscy.
8: Te spotkania, nawet dzisiaj idziemy teraz się spotkać właśnie na bagry. No tak naprawdę ludzie dają taką motywację też do życia po prostu.
1: Usłyszał w Krakowie reporter RMF FM Paweł Konieczny. O najlepszych miastach do życia według pokolenia Z przeczytacie na rmf24.pl, a my słyszymy się o 15.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No, rozpoczynamy.
10: Tu Radio RMF 24. Człowiek po Europie wyrywny. Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Będziemy tam zaglądać to w Birmingham, a w Londynie skandal ze szpiegującymi dronami. I od tego zaraz zaczniemy. Tu RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Paweł Jawor. Dzień dobry.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, a już teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Brytyjskie drony mrugają w kierunku Chin. I o tym donoszą dzisiaj media na wyspach. Jak się okazało, kamery zamontowane we flocie dronów obserwacyjnych brytyjskiej marynarki wojennej wysyłały dane na adres internetowy w Chinach. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry.
0: O jakim zagrożeniu tutaj mowa, proszę powiedz.
1: Otóż sytuacja, o której donoszą brytyjskie media, wywołała ogromne poruszenie w kwaterze głównej Royal Navy, czyli tutejszej marynarki wojennej. Sprawa dotyczy niepozornego elementu technicznego, tak zwanych sygnałów gotowości. To są takie automatyczne cyfrowe impulsy, które urządzenie wysyła, aby potwierdzić, że system działa, jest włączony i gotowy do pracy. No problem w tym, że w przypadku kamer zamontowanych w dronach K3 Scout, impulsy te trafiały na serwer zlokalizowany na terytorium Chin. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony uspokaja, twierdzi, że w trakcie rutynowego audytu cyberbezpieczeństwa nie stwierdzono wycieku materiału wideo ani kluczowych danych operacyjnych. Zapewnienia te jednak nie uciszają krytyki. Okazuje się, że głównym wykonawcą dronów jest brytyjska firma, nazywa się Kraken, ale ich kamery dostarczane są przez zewnętrznego podwykonawcę, który deklarował pełne bezpieczeństwo komponentów.
0: A do jakich zadań te drony są wykorzystywane?
1: To bardzo zaawansowane, bezzałogowe jednostki nawodne i powietrzne, stworzone z myślą o misjach rozpoznawczych, o ochronie floty oraz precyzyjnym patrolowaniu akwenów. Jednym z ich najważniejszych, najbardziej wrażliwych zadań jest w ostatnim czasie monitorowanie tak zwanej rosyjskiej floty cieni. Drony te skanują podejrzane jednostki, odpowiadają też za dokumentowanie nielegalnych przeładunków na otwartym morzu oraz rejestrowanie przypadków wyłączania przez rosyjskie statki systemów identyfikacji w momencie, kiedy znajdują się na morzu. Drony obserwują również akweny podwodnych kabli telekomunikacyjnych i rurociągów energetycznych, gdzie statki floty cieni często podejrzewane są o prowadzenie działań dywersyjnych i szpiegowskich.
0: To brzmi bardzo poważnie. Czy nie mamy zatem do czynienia z takim naprawdę poważnym zagrożeniem i zgrzytem w systemach bezpieczeństwa Royal Navy?
1: No to bardzo dobre pytanie. Fakt, że sprzęt wykorzystywany do tak wrażliwych operacji wysyłał jakiekolwiek sygnały do Chin, rodzi uzasadnione obawy strategiczne. Pekin i Moskwa utrzymują, jak wiadomo, bardzo bliskie relacje gospodarcze i polityczne, także militarne. Nawet jeśli przesłane dane ograniczały się jedynie do informacji, że dana kamera jest aktywna, dla obcego wywiadu może to stanowić cenny sygnał. Wskazuje bowiem, że wskazuje na czas i potencjalną lokalizację, w której brytyjskie drony prowadzą nadzór na morzach. Incydent ten zmusił brytyjski resort obrony do natychmiastowej rewizji procedur przetargowych. Po raz kolejny bowiem okazuje się, że najsłabszym ogniwem nowoczesnych systemów uzbrojenia nie jest sama konstrukcja, lecz tanie lub słabo zweryfikowane podzespoły otrzymywane od zewnętrznych dostawców.
0: A teraz się zastanawiam, czy mój robot odkurzający mruga teraz do Chin. I jak to jest z innymi urządzeniami. Ale to już jest do przemyślenia chyba w innym temacie, w innym czasie. A teraz o tym bardzo poważnym zagrożeniu dla brytyjskiej Royal Navy z Londynu. Bogdan Frimorgan, bardzo Ci dziękuję.
1: Kłaniam się.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Trwa spotkanie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Rusłanem Stefanczukiem, przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy. Obaj politycy poruszyli temat wkładu ukraińskich pracowników w polski rynek pracy.
1: 5% osób pracujących w Polsce to Ukraińcy. Ukraińcy wypracowali 2,7 PKB w Polsce. To jest ważne. Szczególnie mówię do tych, którzy uważają, że Ukraińcy przyjechali do Polski nas okradać i nic nie robić. W 2024 roku, bo mamy pełne dane, PIT opłacili Ukraińcy na poziomie 5 miliardów złotych. ZUS na poziomie 13 miliardów złotych, a wpłaty do Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 3,8 miliardy, a koszty wydane na pomoc zdrowotną Ukraińców 2,3 miliardy. Trzeba mówić głośno o wszystkich tych rzeczach, które również są dobre dla Polski i dla polskiej gospodarki, a nie tylko pluć. A nie tylko pluć. Bez względu na to, co zostało w historii 2, 3, czy 4 miesiące powiedziane. Trzeba myśleć racjonalnie.
0: Mówił Włodzimierz Czarzasty. Jak dodawał podczas rozmów, pojawił się także temat wspólnej historii. Jak powiedział polski marszałek Sejmu, nie były to rozmowy łatwe. Tu Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Radio RMF.

0: puma. Kto zauważy dzikie zwierzę, nie powinien się do niego zbliżać ani próbować samodzielnie schwytać lub przeganiać. Należy powiadomić służby, dzwoniąc pod numer 112. Zielona Góra chroni się przed skutkami nawałnic. Miasto przystępuje do inwestycji, która ma odciążyć kanalizację deszczową. Przeprowadzone mają być prace pod parkingiem na gazowni. Zbiorniki retencyjne, jak tłumaczy Marcin Wawrzyński, szef zielonogórskich wodociągów i kanalizacji, mają rozwiązać uciążliwy problem.
1: Zbiera się woda i w części ulicy po prostu stoi jej około pół metra. Mieszkańcy nie mogą ani przejść, samochody mają utrudniony przejazd. Myślę, że ten problem zostanie rozwiązany właśnie przez budowę tych zbiorników.
2: To zadanie obejmuje przede wszystkim budowę, zakopanie 7 dużych zbiorników retencyjnych, które przetrzymają wody opadowe, ochronią miasto przed nawałnicami, przed podtapianiem kamienic i ulic. Będą nowe nawierzchnie parkingowe, rozszczelnione, będą ogrody deszczowe, nowe nasadzenia, drzewostan, poprawa, wypełnienie tego skweru nowymi nasadzeniami oraz budowa monitoringu miejskiego oraz nowego oświetlenia. Czyli duże zadanie kompleksowe o wartości ponad 11 400 000 zł.
0: Wyliczał Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry. Pierwsza łopata ma być wbita wiosną przyszłego roku. W wakacyjnych podróżach pociąg przejeżdżający przez 5 krajów, 2 europejskie stolice. Wsiądźmy na chwilę do Adriatic Expressu, czyli składu Intercity, który wozi polskich turystów do Chorwacji. Co słychać w pociągu z Warszawy do Rijeki, oprócz stukotu kół?
3: Pociąg po prostu jedzie innymi miejscami niż się jedzie autem albo samolotem, więc to też tak coś nowego.
4: Chcieliśmy spróbować po prostu tej formy podróży. Po prostu. W tym roku tak wpadliśmy na taki pomysł, że spróbujemy podróży pociągiem. Troszkę trzeba się z tymi walizkami, z pakowaniem się troszkę trzeba tam sprężyć.
5: My akurat nie możemy latać samolotem, także wybraliśmy pociąg.
6: Można sobie przejść, to nie jest samochód, także można sobie pochodzić po wagonie i zjeść coś, nie ma problemu.
3: Bo jeszcze tym nie jechałam tak daleko.
7: Czyli w kategoriach przygody troszkę?
3: Tak, tak, takiego zwiedzania.
4: I dziewczynom pokazać, jak to jest, jak to się podróżuje pociągiem, bo dla nich to też jest nowe wrażenie.
0: O wrażenia pytała Michalina Pieczyńska-Hamczyk, reporterka RMF Max.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, a już teraz pilny komunikat. W okolicach wsi Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim, to województwo mazowieckie, zauważono pumę. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wchodzenie do lasów. Łączymy się z Michałem Krasoniem. Witaj.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No, Michale, co wiadomo o zwierzęciu?
1: No, dużego kota widział myśliwy, który przez lornetkę termowizyjną zauważył postać na początku przypominającą dzika. Później okazało się, że no, do dzika to podobne za bardzo nie jest. Tu okazał się duży kot z takim zakręconym ogonem. No, wszystko wskazywało na to, że właśnie to jest puma. Myśliwy, lekko przestraszony, zadzwonił do nadleśnictwa, które wysłało tam swoje służby. No i po dość niedługim czasie nadleśnictwo znalazło ślady tego zwierzęcia, które potem urwały się przy niewielkiej kałuży, no więc jest potwierdzenie, że faktycznie taki duży kot w lesie gdzieś w okolicach Ciechanowa grasuje. Nadleśnictwo będzie teraz montować fotopułapki w okolicznych lasach, żeby sprawdzić, gdzie to zwierzę może przebywać. Nikt więcej tego zwierzęcia nie widział, oprócz tego myśliwego, no ale ślady wskazują jednak na to, że coś faktycznie na rzeczy jest. W akcję już zostało włączone starostwo powiatowe, lokalna policja, a mieszkańcy, została wystosowana taka prośba do mieszkańców gminy, żeby do lasów nie wchodzić, a nawet lepiej, jeżeli nie trzeba, się nie zbliżać.
0: No to solidnie objedzona to musi być puma, skoro na początku ją z dzikiem pomylono. Ale powiedz, co należy zrobić, gdy zobaczymy pumę? Już bez żartów.
1: Przede wszystkim nie zbliżać się do niej absolutnie, ale trzeba przede wszystkim zadzwonić na służby, poinformować, gdzie jesteśmy, co widzimy, no i oddalić się jak najszybciej, bo faktycznie zwierzę może być niebezpieczne, choć faktycznie, jak wszyscy podkreślają, to ono bardziej boi się nas niż my jej, no więc podchodzić do nas nie powinna i to ona nas szybciej usłyszy, więc gdzieś skryć się powinna, zanim ją zobaczymy.
0: Tak, to nie jest mały, zagubiony kotek w lesie, nie podchodzimy do takiego zwierzęcia. Michale, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, a w angielskim Birmingham rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Na razie mają one słodko-gorzki smak. Dla biało-czerwonych do półfinału biegu na 800 metrów w Birmingham awansu uzyskał tylko jeden z trzech biało-czerwonych, Filip Ostrowski. W półfinale na 400 metrów przebiegnął Maksymilian Szwed, a także Izabela Smolińska, którzy przeszli przez sito eliminacji. Sztuka awansu do finału udała się także naszym kulomiotom, Konrad Bukowiecki z 8 wynikiem, no i Szymon Mazur z 11. Gorzej poszło naszym w rzucie młotem, tam do finału z 5 rezultatem awansował tylko Paweł Fajdek, natomiast Wojciech Nowicki, Dawid Piłat i Marcin Wrotyński zakończyli rywalizację na etapie eliminacji. Będziemy jeszcze sprawdzać, jak idzie biało-czerwonym. Słuchajcie Radia RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF 24.

0: A już teraz w Radiu RMF 24 przenosimy się na Tajwan. Tam rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe, w tym roku mające wyjątkowy charakter. Na wyspie celowo został zwolniony internet. Symulowane są zakłócenia sieci. W głównym mieście Taichung zorganizowano też alarmy przeciwlotnicze, a z ulic ewakuowano mieszkańców. Działały tylko podstawowe usługi telefonii komórkowej, choć kluczowe usługi takie jak bankomaty i sygnalizacja świetlna. To uciążliwe, ponieważ nie mam internetu i musimy tu zostać, a do tego jest gorąco. Jestem tak przyzwyczajony do bycia cały czas online, że kiedy nagle połączenie zwalnia, naprawdę nie wiem, co robić. Nie jestem pewien, co powinienem teraz robić, więc jedyne, co mogę zrobić, to próbować jakoś zabić czas. Na przykład podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej ludzie nie mieli internetu. Może też dlatego, że Tajwan jest trochę bardziej zagrożony, więc tego rodzaju ćwiczenia mogą pozwolić wszystkim zrozumieć obecną sytuację w danym momencie. Co może się wydarzyć i jak na to reagować, mówił mieszkaniec miasta Taichung. Przypomnijmy, ćwiczenia są spowodowane zagrożeniem Tajwanu ze strony Chin. Te uważają je za swoje terytorium, co chwila przeprowadzając w kierunku wyspy wojskowe prowokacje. Słuchajcie Radia RMF 24. U nas tylko najświeższe informacje.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Donald Trump, zachwycony AI, zmienia politykę technologiczną kraju. Skąd ten zaskakujący zwrot Białego Domu w relacjach z Big Techami?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: No, właśnie dostałem potwierdzenie. Będzie u nas Artur Partyka, legendarny polski skoczek wzwyż. To po 16, a teraz 15. Zaczynamy Fakty w Radiu RMF 24. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
1: Dzień dobry, zapraszam. Kierowców z Podlasia ostrzegamy, są problemy na trasie S8. Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Sprawą zajmie się Prokuratura Krajowa. Trasa kolejowa z Mazur na Warmię wśród najpiękniejszych. Dowód? Na koniec faktów. Na początek ważna informacja dla podróżujących podlaskim odcinkiem ekspresowej S8. Na odcinku Ostrów Mazowiecka-Zambrów w pobliżu Szumowa bus uderzył w barierę. Droga jest nieprzejezdna w kierunku Warszawy. Utrudnienia mogą potrwać ponad 2 godziny. Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zajmie się incydentem z udziałem sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, potwierdziła RMF FM rzeczniczka szczecińskiej prokuratury. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, gdy prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem, niedaleko Gryfina. Sędzia nie został dotąd przesłuchany, ponieważ chroni go immunitet. Wniosek o jego uchylenie może przygotować Prokuratura Krajowa, a rozpatrzy Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Najwyższym. Na Mazowszu grasuje puma. Dzikie zwierzę, przypominamy, pojawiło się w rejonie miejscowości Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dzień dobry,
1: Michale. Kto powiadomił służby o drapieżniku?
2: Zgłoszenie o dużym kocie trafiło do nadleśnictwa od myśliwego, który zauważył spacerujące zwierzę w pobliżu lasu.
3: Długi ogon, zawinięty tam na końcu. Zadzwonili do nadleśnictwa, odebrałem telefon i się okazuje, że podejrzewają, że to puma. Wysłałem swoje służby, po jakichś tam nie za długich poszukiwaniach znaleźli leśnicy trop dużego kota.
2: Mówił mi nadleśniczy nadleśnictwa Ciechanów Tomasz Druszcz. Na razie nikt więcej nie widział pumy. Leśnicy będą jednak montować w okolicznych lasach fotopułapki, żeby sprawdzić, czy zwierzę rzeczywiście tam przebywa. Władze gminy apelują do mieszkańców, żeby na razie nie wchodzili do lasów.
1: Martwym ku pamięci, żywym ku przestrodze. To przesłanie symbolicznego cmentarza ofiar gór w kotle Łomniczki u stóp Śnieżki. Od 10 lat jest on miejscem pamięci o tych, którzy stracili życie w górach. Dziś zaplanowano tam odsłonięcie kolejnej pamiątkowej tablicy. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, komu będzie poświęcona?
4: Tym razem uhonorowany zostanie Daniel Chojnacki, znany wrocławianin, pierwszy oficer rowerowy w mieście, ale także ultramaratończyk, ratownik, prezes Karkonoszy grupy GOPR i skialpinista, który zginął 3 lata temu w tragicznych okolicznościach w austriackich Alpach.
5: Został przysypany przez lawinę, odkopany, przetransportowany do szpitala, ale niestety nie udało się go uratować. To był szok dla całego środowiska. Jest tam jednym z tych, którzy odcisnęli swoje piętno na Karkonoszach i chcemy o nim pamiętać.
4: Powiedział mi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego. Tabliczka Daniela dołącza do wielu innych, przypominających o cenie, jaką niekiedy płaci się za miłość do gór.
6: Fakty z podróży w RMF FM.
1: Z Mazur na Warmię, a dokładnie z Giżycka do Olsztyna podróżuje pociągiem dzisiaj reporter RMF FM Piotr Bułakowski. To w ramach naszego wakacyjnego cyklu, w którym prezentujemy najpiękniejsze trasy kolejowe.
7: Bardzo barwna trasa, sympatyczna, wokół wiele jezior, jest pięknie.
8: Było jezioro Niegocin po lewej stronie, teraz co chwilę coś po prawej i jest pięknie.
7: Tak, zgadza się ogólnie Mazury. Myślę, że jest to region, który naprawdę jest warty zobaczenia, a przejazd koleją pozwala na to, aby właśnie poobserwować te wszystkie okolice.
8: A często pan przemierza tę trasę?
7: Dzisiaj po raz pierwszy od dłuższego czasu, bo miałem okazję jeździć troszeczkę dalej, natomiast planuję właściwie prawie codziennie.
8: A widać turystów?
7: Zależy od której godziny. Raczej z tego, co też wiem, bo mam sporo znajomych, którzy tutaj jeżdżą, bardziej oblegane są to godziny poranne lub wieczorne.
1: Z panem Marcinem, jednym z pasażerów, rozmawiał Piotr Bułakowski. Z pociągu można podziwiać także zabytki, ale o tym w kolejnych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI.
9: Późnym popołudniem na północy pochmurno, może też trochę popadać. W Gdańsku termometry wskażą najwyżej 24 kreskę. W centrum kraju słonecznie i gorąco. Temperatura w Łodzi i Warszawie wyniesie maksymalnie 33 stopnie. Podobna pogoda w Krakowie, gorąco też na Śląsku, ale tam może pokropić. Najgoręcej we Wrocławiu, nawet 34 stopnie.
10: RMF24.
0: To nasz popołudniowy program. Zmiany na liście leków refundowanych, o tym za chwilę, a potem polska marynarka się zbroi, fregata opuściła gdyńską stocznię.

0: Słuchacie Radia RMF 24, to nasz popołudniowy program. W nim informacje naszych dziennikarzy na temat zmian, które szykują się w najbliższych tygodniach na liście leków refundowanych. W wykazie od października, czyli za niecałe 8 tygodni, pojawią się nowości stosowane między innymi w leczeniu chorób rzadkich, w tym w dystorfii mięśniowej Duszena. To potwierdza w rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Dobrołowiczem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
1: Na październikowej liście to już minister zdrowia już podjęłam decyzję o objęciu refundacją pierwszego leku dla dzieci chorych na dystrofię mięśni Duszena. Tutaj było też dużo w przestrzeni publicznej dyskusji na temat objęcia leku Elevidys refundacją. Zbierane były środki. Tu niestety Ministerstwo Zdrowia miało ograniczone pole manewru, ponieważ ten lek nie jest dopuszczony w Unii Europejskiej do stosowania. Na podstawie przepisów nie możemy takiego leku refundować.
0: Wiceminister zdrowia w Radiu RMF 24, a nasz reporter Michał Dobrołowicz jest z nami. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michał, ty jesteś przed siedzibą resortu zdrowia, zbierasz nowe informacje. Co jeszcze pojawi się na nowej liście refundacyjnej? O czym powinni wiedzieć pacjenci?
2: Ja od razu chcę rozwiać wszystkie wątpliwości pacjentów, bo rzeczywiście o chorobie, o której mówiłeś, Paweł, o której rozmawiałem z wiceminister zdrowia Katarzyną Kacperczyk, o dystrofii mięśniowej Duszena, głośno było w ostatnich tygodniach za sprawą Łatwoganga, tego słynnego influencera, youtubera, blogera, który zbierał pieniądze właśnie na terapię stosowaną w tej chorobie. I tam pojawił się problem formalny, ponieważ te pieniądze zbierane właśnie na lek, jeden z tych leków, okazały się, że potem ten lek nie jest zarejestrowany w Unii Europejskiej. Europejska Agencja Leków nie wydała zielonego światła, aby ten lek był stosowany. O chorobie zrobiło się głośno, pieniądze zostały zebrane i teraz ten ruch, ta nowa informacja dotycząca właśnie tej październikowej refundacji dotyczy innego preparatu, to znaczy choroba ta sama, właśnie dystrofia mięśniowa Duszena. Około kilkuset, prawie 1000 dzieci w Polsce choruje właśnie na tę chorobę i do tej pory żadnego leku refundowanego nie było. To ma się zmienić właśnie za tych prawie 8 tygodni od 1 października, kiedy ten lek będzie refundowany, czyli choroba właśnie ta, o której mówił i którą nagłośnił bardzo mocno Łatwogang kilka tygodni temu, ale lek inny, lek zarejestrowany, lek stosowany na terenie Unii Europejskiej. To jest już potwierdzone, tutaj dokumenty są podpisane i to wejdzie w życie właśnie od października. A jeśli chodzi o inne nowości, tak jak mówiłeś, Paweł, między innymi w chorobach rzadkich te nowości się pojawią, bo będzie także terapia refundowana dla chorych na chorobę określaną takim skrótem VHL. VHL, czyli zespół von Hippla-Landau. To jest choroba genetyczna, też około 1000 osób w całej Polsce zmaga się z tą chorobą. Ta choroba objawia się między innymi guzkami i tutaj też będzie to opcja terapeutyczna, dosyć droga, ale refundowana właśnie od października. Także od października nowości mają dotyczyć leczenia chorób nowotworowych, między innymi raka płuca. Tutaj ma być bardziej uelastyczniony program właśnie dla tej grupy pacjentów. Tych zmian dotyczących nowotworów, onkologii, właśnie chorób rzadkich ma być więcej. Trwają jeszcze negocjacje i we wrześniu ten wstępny wykaz październikowej listy refundacyjnej powinniśmy poznać. To są na razie te świeże, nowe informacje.
0: No właśnie, Michale, to są nowości, ale z drugiej strony wiemy, że sytuacja finansowa wielu szpitali jest trudna. Czy te zapowiedzi na pewno będą zrealizowane, czy może jednak stoją pod jakimś znakiem zapytania?
2: Zadałem te pytanie o to obawy także pacjentów w Ministerstwie Zdrowia i usłyszałem uspokajające zapewnienie, że pieniądze na nowe leki, na nowości na liście refundacyjnej są zagwarantowane. Rzeczywiście resort zdrowia szuka oszczędności, bo według najnowszych danych około 13 miliardów złotych na ten rok, do końca tego roku, do końca grudnia, brakuje po prostu w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia i resort zdrowia szuka oszczędności, ale raczej w innych miejscach i w innych dziedzinach niż refundacja leków. Między innymi wiemy o tym, że są ograniczenia w finansowaniu części badań diagnostycznych, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, gastroskopii. Te zmiany już weszły w życie kilka tygodni temu i wiemy, że NFZ będzie płacił tylko do pewnego momentu za te badania, a już za przekroczenie umowy i planu nie będzie takiej zapłaty, albo będzie ona tylko częściowa. Natomiast to są zupełnie inne oszczędności i inna pula. Usłyszałem zapewnienie, że jeśli chodzi o leki refundowane, będą nowości, że ta lista będzie poszerzana i pojawią się także właśnie te nowe możliwości, między innymi te, o których mówimy, dotyczące właśnie pacjentów zmagających.
0: Tak jest. A Michał Dobrołowicz pilnuje takich tematów. Możecie nawet na to liczyć. Będzie sprawdzał to dla was i czy ministerstwo dotrzymuje słowa. Bardzo ci dziękujemy, Michale.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Radio RMF 24, najbardziej aktualne fakty. Kadłub ORP Wicher okrętu budowanego dla marynarki wojennej opuścił w całości halę PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. To pierwsza fregata budowana w ramach programu Miecznik. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski obserwował ten moment razem z Marcinem Ryngwelskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna.
1: Panie prezesie, kilka minut przed godziną 11, poniedziałek 10 sierpnia, kadłub Wichra wyjechał z hali. To się wydarzyło. Jak trudny to był moment, żeby dojść do tego, co teraz tutaj widzimy?
2: Oj, panie redaktorze, gdybym miał tak wspomnieć te 5 lat, które było tutaj w tej stoczni i w całym konsorcjum razem z PGZ-em, to tak mną targają pozytywne emocje, dlatego że to nie jest tylko kwestia samego projektu, samego podpisania, samej dokumentacji technicznej. To są setki ludzi, którzy za tym stoją. Zebranie tak fantastycznego zespołu, który to produkuje, zajęło nam kilka lat. Stocznia się zmieniła nieprawdopodobnie. Dzisiaj jesteśmy jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Jeżeli chodzi o samego Wichra, to przed nami, jesteśmy w połowie tej pięknej przygody, bo przed nami teraz wyposażanie, ale jestem dumny ze swoich kolegów i koleżanek, którzy razem ze mną i z zarządem uwierzyli w tą całą historię, jaką jest Miecznik i poszli za nami, nie bali się i dzisiaj są tego efekty. Za 2 dni uroczystość chrztu, za 3 dni wodowania, także pokażemy też wszystkim Polakom, że przemysł okrętowy w Polsce ma się dobrze, a będzie miał się tylko lepiej.
1: To jest moment, w którym Wicher opuszcza halę na samojezdnych platformach, no i z lądu musi się dostać teraz na wodę. To skomplikowana operacja?
2: Warto podkreślić, że tego typu operacji jeszcze nigdy nie przeprowadzono w przemyśle okrętowym w naszej 100-letniej historii. Jest to bardzo skomplikowana operacja, właśnie wjeżdżamy rufą na barkę samozanurzalną. To jest największa tego typu barka w ogóle na świecie, ponad 36 tysięcy wyporności. Jak tylko skończymy, wózki SPMT postawią całą konstrukcję na podporach, wyjadą z barki i pojadą po przyszłą ORP Burzę, dlatego że przyszła ORP Burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt, także będziemy mieli jeden w wyposażaniu, drugi w składaniu, a już w listopadzie kładziemy stępkę na trzeci okręt tego typu.
1: Spoglądając na Wichra, czym on będzie się charakteryzował?
2: No przede wszystkim będzie zwalczał 3 najważniejsze cele, jeżeli chodzi o teatr wojny. Będzie zwalczał cele powietrzne, nawodne i podwodne. Będzie miał specjalne sonary do poszukiwania okrętów podwodnych. Będzie miał wyrzutnie pionowego startu. Będzie miał wyrzutnie woda-woda, tak żeby eliminować jednostki wroga. Chodzi o to, że ja życzę temu okrętowi, żeby nigdy nie został bojowo użyty, a tylko odstraszał. To jest moje marzenie, bo co by nie mówić, poza tym, że budujemy przepiękną konstrukcję, okręt, jednak jest to broń. Mam nadzieję, że nigdy nie zostanie użyty.
0: Z Marcinem Ryngwelskim ze Stoczni Wojennej w Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
3: Radio RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF 24, a już teraz przenosimy się na Śląsk. Jeszcze w sierpniu mają się rozpocząć poszukiwania złóż rud cynku i ołowiu w Piekarach Śląskich. Prywatna firma z zagranicznym kapitałem wykona 9 odwiertów badawczych mimo negatywnej opinii prezydenta miasta.
1: Miasto już kilka lat temu wydało negatywną opinię w stosunku do przeprowadzenia badań geologicznych i prowadzeniu odwiertów. Mimo to decydentem w tym wypadku jest Ministerstwo Środowiska i to ono może, i w tym wypadku tak zrobiło, zignorować opinię miasta i zezwolić na odwierty. Gmina nie wyraziła zgody na wejście na swoje działki i na gminnych działkach odwierty prowadzone nie są, ale osoby prywatne najwidoczniej wyraziły taką zgodę.
2: A dlaczego właściwie gmina jest przeciwna poszukiwaniu tych złóż i ewentualnej eksploatacji?
1: Piekary są miastem, które wiele ucierpiały na skutek prowadzonej gospodarki odkrywkowej, kopalnianej, i także w dzisiejszych czasach pojawia się wiele sygnałów, że związane są też z tym choroby. Też wiemy, że wola mieszkańców w większości jest taka, żeby tej działalności kopalnianej w zakresie ołowiu i cynku nie prowadzić. Teren Dąbr-

0: Wysoki to są raczej tereny rolnicze, tereny zielone. Nie chcemy, żeby tam powstawała działalność gospodarcza, zwłaszcza o takiej intensywności.
1: Chciałaby pani tutaj taką działalność przemysłową?
2: Ja osobiście nie. A jak młodzi do tego podchodzą, nie mam pojęcia.
1: Mieszkańcy tu są raczej za czy przeciw?
3: Raczej przeciw. Tu jest zielone miejsce, wszyscy tu mieszkają od lat, od pokoleń. No nigdzie chcemy mieć za domem kopalni, nie? Bo to nie są odwierty robione dla zabawy, tylko podejrzewam, że chcą tą kopalnię zrobić tam na dołkach.
1: No jak coś znajdą.
3: No oczywiście.
1: To nie chciałby pan tu kopalni.
3: No raczej nie, na pewno nie.
1: Gdyby tu miała znowu powstać kopalnia, to co by pan powiedział na to?
4: Kopalnia, no raczej to nie widziałbym, żeby skutki były, jakieś miejsca pracy by były.
1: Czyli to nie jest taki zły pomysł?
4: Bo to jest ingerencja w głąb ziemi, co my nie mamy, jak gdyby, oprócz żeby tam przyrody nie ruszać, to by to nie miało żadnego bocznych skutków.
1: No ale przyroda to nie wiem, czy by nie była taka ruszona.
4: No to mówię tylko pod względem wody.
1: Czyli nie byłby pan przeciwny bardzo?
4: Tak bardzo raczej nie.
5: Z rzecznikiem Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich Wojciechem Maćkowskim oraz mieszkańcami Dąbrówki Wielkiej, dzielnicy, w której poszukiwane będą złoża, rozmawiała Anna Kropaczek. Tu Radio RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. RMF 24.

0: Może być niespokojna noc, ostrzegają synoptycy, a my w Radiu RMF 24 podajemy dalej to ostrzeżenie. Do mieszkańców 5 województw trafił alert RCB. To ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami, silnym wiatrem. Chodzi o warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, podlaskie i mazowieckie. Prognozowane są tam burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. No punktowo możliwe są porywy do około 100 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad, ostrzegają synoptycy. W komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apel o unikanie otwartych przestrzeni i informacja, że mogą występować przerwy w dostawach prądu. To, czyli warto podładować telefon komórkowy przed nocą. No, a jutro nadal słonecznie, ale temperatury nieco niższe. Termometry wskażą maksymalnie 25 stopni. W Radiu RMF 24 fakty już za chwilę, punktualnie o 16.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Grzegorz.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już jutro po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: No to mamy już 16, czas przenieść się do studia Faktów RMF. Anna Wachowska przed mikrofonem.
1: Afera powodziowa pod lupą śledczych. Sprawą rzekomych polityczno-finansowych nadużyć na Dolnym Śląsku zajmie się prokuratura w Jeleniej Górze. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski najpewniej stanie się faktem, ustalił dziennikarz RMF FM. Połączymy się z nim za chwilę. Król zwierząt świętuje dziś Światowy Dzień Lwa. Jest prokuratorskie postępowanie w sprawie możliwych nieprawidłowości dotyczących wsparcia usuwania skutków powodzi na Dolnym Śląsku. Sprawie przygląda się także CBA. Według informacji Wirtualnej Polski pieniądze przeznaczone na odbudowę po powodzi, w sumie 4,5 miliona złotych, miały trafić głównie do rodziny i znajomych Anny Konieczyńskiej, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Koalicji Obywatelskiej. Dziś Konieczyńska została zawieszona w prawach członka partii. Czekają także sąd koleżeński. O aferze powodziowej przeczytacie na rmf24.pl. A teraz prosimy o uwagę kierowców. Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S8 w Warszawie. Kolizja miała miejsce między węzłami Wisłostrada i Modlińska. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Białegostoku. Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez godzinę. Jest ponadpolityczna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu nocą na terenie całej Polski, ustalił dziennikarz RMF FM. Sejm od niemal roku pracuje nad przepisami w tej sprawie. W Faktach łączymy się z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim. Witaj, Kacprze. Kiedy przepisy będą mogły wejść w życie?
2: Projekty przeszły już drugie czytanie, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, wówczas ustawy mogą zostać przyjęte już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, także wszelkiego rodzaju tak zwanych napojów 0%. Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta. Deklaruje wiceszefowa Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050.
3: Pan prezydent wyraził się wtedy bardzo pozytywnie dla potrzeby wzmocnienia polityki antyalkoholowej w naszym kraju. Przedstawił swoje uwagi, które także są uwzględnione w tym projekcie.
2: Zielone światło tym przepisom daje także Prawo i Sprawiedliwość. Jednak nie wszystkie propozycje zawarte w ustawach zostały zaakceptowane. Zarówno część koalicjantów, jak i opozycja plus obóz prezydenta nie zgodzili się na całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.
1: Potężne trzęsienie ziemi w Kolumbii. Wstrząsy miały magnitudę 7,1. Pierwsze informacje mówią o poszkodowanych oraz dużych zniszczeniach w położonych nad Pacyfikiem rejonach kraju. W mieście Cali zawaliły się budynki. Pył wulkaniczny ze znów aktywnej Etny powodem utrudnień na lotnisku w Katanii na Sycylii. Ze względów bezpieczeństwa jeszcze przez co najmniej godzinę nie wyląduje tam żaden samolot. A jak to jest żyć w sąsiedztwie jednego z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie? Jakoś żyjemy, choć przywykliśmy do opadów pyłu, poranne odkrycie, że nasz samochód znów jest pokryty szarym popiołem, zawsze stanowi pewne zaskoczenie. Można by rzec, że kryje się w tym pewna poezja. Mniej poetyckie jest jednak poranne wychodzenie z miotłą, by oczyścić samochody i ulice, podkreśla mieszkanka Katanii.
4: Tajemniczy świat zwierząt w Faktach RMF FM.
1: Król zwierząt ma dziś swoje święto. Wyjątkowe białe lwy można podziwiać w Zoo Borysew koło Poddębic w Łódzkiem. Na pokazowym karmieniu zwierząt była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
5: Jest to lew biały. Kiedy rodzą się śnieżno-białe, natomiast z czasem to futerko troszeczkę ciemnieje i robią się właśnie takie.
6: Największe wrażenie wywarł na mnie ten lew, grzywa jego i faktycznie ta walka, ta bitwa o jedzenie, o terytorium.
7: Częściowo pojawia się adrenalina, że one są tak blisko i w momencie, kiedy jest rzucone jedzenie, podbiegają do szczyby, to jest takie wow, naprawdę niesamowite uczucie.
1: A jakie jest ulubione menu białych lwów? Do Poddębic wrócimy jeszcze dzisiaj w Faktach. Kolejne wydanie punktualnie o 17.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wieczorem na południu będzie pogodnie, na północy więcej chmur, miejscami przelotny deszcz i możliwe burze. Zagrzmieć i pokropić może też w centrum kraju. Najcieplej we Wrocławiu, około 27 stopni. W Warszawie i Rzeszowie tylko odrobinę chłodniej. W Białymstoku i Poznaniu około 22 kresek, a najchłodniej w Gdańsku zaledwie 17 stopni.
8: Radio RMF 24.
0: Artur Partyka, legendarny polski skoczek wzwyż, medalista olimpijski. Za chwilę z nami na łączach. Dzisiaj rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. I o tym porozmawiamy. Tu RMF 24, Paweł Jawor. Dzień dobry raz jeszcze.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Za nami już pierwsze zmagania na stadionie w Birmingham. Tam dzisiaj rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. O tym, czego możemy się spodziewać po tej imprezie i ile krążków mogą przywieźć biało-czerwoni, porozmawiam już teraz z Arturem Partyką, wybitnym polskim lekkoatletą, medalistą Mistrzostw Europy, a także i świata. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
0: No, za nami sesja eliminacyjna. Z polskich gwiazd wystartował między innymi jeden z faworytów do medali, Paweł Fajdek. Do finału awansował, ale na piątym miejscu i do końca drżał o awans. Nie awansował z kolei nasz multimedalista Wojciech Nowicki. W innych dyscyplinach też nasi startowali w kratkę jeszcze 6-8 lat temu. Polscy lekkoatleci byli w absolutnym topie europejskim. Czy nadal tak jest? Czy możemy tak mówić?
1: Myślę, że będziemy widoczni. Będziemy się liczyć na zawodach w Birmingham. Ja trochę nawiążę do siebie, do swoich wspomnień. Wróciłem do roku 1987. Na tym właśnie stadionie pierwsze złoto na tej dużej, dużej imprezie. Miejmy nadzieję, że tych złotych medali dzisiaj na tych mistrzostwach będziemy mieli może nawet dwa. Ba, dlaczego? Bo tak jak pan wspomniał, te starty się dopiero dzisiaj zaczęły. Paweł rzeczywiście piąty wynik, natomiast często bywa tak w konkurencjach technicznych, że to eliminacje są trudniejsze od finału. Wtedy, kiedy się wychodzi na tą decydującą rozgrywkę, wtedy już puszczają wszelkie hamulce i walczy się już na full, na 100%. Poza tym pamiętajmy, Paweł nie lubi rzucać rano, a te zawody dla Pawła do godziny 10:30 to był ranek. Oni w konkurencje rzutowe, techniczne w ogóle budzą się dopiero w godzinach popołudniowych. Dlatego finał będzie w dobrych warunkach i mam nadzieję, zadał pan pytanie, czy to będą udane mistrzostwa, czy będziemy w czołówce. Na pewno będziemy widoczni, na pewno będziemy w czołówce. Będzie pewnie jakiś złoty medal. Jestem przekonany, czy będzie więcej niż ostatnio było bodajże 6-7 medali na mistrzostwach Europy w Rzymie. Zobaczymy. Już dzisiaj pierwsze szanse, bo sztafeta mix z naszą, można powiedzieć, główną liderką reprezentacji, Natalią Bukowiecką, ze wzmocnieniem w osobie fantastycznej młodej Anastazji Kuś, która nam zrobiła ogromną niespodziankę w Eugene kilka dni temu, wygrywając.
0: 400 metrów, tak, na mistrzostwach świata do lat 20.
1: Tak, sztafeta mix to jest konkurencja, w której ona debiutowała w Tokio i dała nam wspaniałą radość, wielką radość, złoty medal. Tutaj też będziemy walczyli o medal. Jest Maksymilian Szwed, który dzisiaj zaawansował również do kolejnej rundy i nawet paradoksalnie powiem, lepiej, że troszkę ma pewien niedosyt i wypadł na pewno nie na tym poziomie, na który jest przygotowany i odda to prawdopodobnie dzisiaj wieczorem w sztafecie. No i Ewa Swoboda. Co tu dużo mówić? Wielkie nazwisko, zwłaszcza brylujące na europejskich arenach i Mistrzostwa Europy to jest jej impreza, to jest impreza dla niej. Ma naprawdę dobry początek sezonu, dobry sezon. No i po cichu może, choć to sprint i lekka atletyka, może rekord Polski poprawiony ten już z długą brodą właśnie w Birmingham stanie się faktem.
0: No właśnie miałem pytać, czy możemy liczyć na medale od weteranów jak Paweł Fajdek, Anita Wodarczyk, czy może zaskoczą nas młodsi? Widzę, że tu liczymy na tych i na tych.
1: Tak, dokładnie. No tutaj myślę, Anita też stabilnie. Anita stabilnie to jest to, zresztą, co tu dużo mówić, wystarczy powiedzieć to nazwisko, Anita Wodarczyk, która... Tak. Już od kilkunastu lat jest w topie. Rzut młotem jest czasem dyscypliną, która daje nam dużo radości i w ostatnich latach trochę tego było, natomiast wspomniał pan o Wojtku Nowickim, który wraca po przerwie, ale to też tak, co prawda Anita była rekordzistką świata, ma więcej medali złotych olimpijskich, ale Wojtek to też symbol polskiego rzutu młotem, to mistrz olimpijski, mistrz Europy przecież jeszcze niedawno. No i tutaj Paweł Fajdek również jest zawodnikiem, który może się włączyć do walki o złoty medal. Też nas zaskoczył w tym roku, bo przecież bardzo poważny uraz. Niedawno zabieg. No i on już w tym roku wraca do tej formy, którą pamiętamy jeszcze sprzed roku 2020, czyli rzuca ponad 82 metry. Także tutaj jutro również będzie ta szansa. No nie mamy tych szans tak znowu bardzo dużo. Jest Maria Żodzik, Pia Skrzyszowska na płotkach, ale myślę, że polskie akcenty również tutaj będą.
0: No to trzymamy kciuki i wierzymy na słowo, że te medale będą.
1: Do niedzieli,
0: Komu jak nie panu wierzyć, przecież właśnie ten złoty medal w skoku z wyż Birmingham, wie pan jak się wygrywa.
1: Te mistrzostwa nie będą, ale kibicujmy, bo rzeczywiście jest trochę młodych, ciekawych nazwisk z wymienioną już przeze mnie Anastazją, która no tutaj można powiedzieć, że mocny skok wykonała z Eugene jeszcze dwa dni temu i będzie również tutaj startowała dzisiaj wieczorem, także młody organizm wytrzyma, wytrenowana w świetnej formie, w euforii po takim wspaniałym występie, także bądźmy dobrej myśli.
0: Artur Partyka, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

Słuchajcie, Radio RMF 24. Już teraz tragiczne informacje z Kolumbii. Jak słyszeliście w faktach, przed godziną 15 polskiego czasu ośrodek sejsmologiczny odnotował tam wstrząsy o magnitudzie nawet 6,6. Epicentrum znajdowało się w pobliżu miejscowości San José del Palmar w departamencie Choco na Pacyfiku i zlokalizowano je na głębokości 79 kilometrów. Nubia Caroline Cordoba Curi, gubernator tego departamentu, przekazała w mediach społecznościowych, że w mieście Quibdo są ranni, a także poważne zniszczenia. Przed chwilą burmistrz Kali poinformował, że w trzęsieniu ziemi zawaliło się w jego mieście 20 budynków. Jak podaje agencja Reutera, wstrząsy były odczuwalne w Bogocie, w środkowej części kraju. Trzęsienie ziemi dało się poczuć także w Wenezueli, setki kilometrów na północny wschód od epicentrum. Filmy z tych wydarzeń znajdziecie na rmf24.pl. Na nagraniach widać chaos, uciekających ludzi i walące się budynki. Będziemy wracać do tej sprawy.

Słuchacie poniedziałkowego programu w radiu RMF24. Ja nazywam się Andrzej Kochut, a to są Wszyscy Ludzie Trumpa. Jak to się stało, że Donald Trump zaczął zmieniać swoje podejście do AI? Kto miał wpływ na program Partii Republikańskiej, w którym pojawił się fragment o sztucznej inteligencji? Program Partii Republikańskiej w 2024 roku był krótki, zwięzły i napisany bardzo, można powiedzieć, znajomym językiem. Krótko mówiąc, brzmiał, jakby został podyktowany w Mar-a-Lago, a dyktując był sam Donald Trump. Nawet jeżeli tak nie było, nawet jeżeli to nie osobiście Donald Trump podyktował jego treść, to nie ma wątpliwości dzisiaj, że na jego kształt wpłynęło otoczenie prezydenta. No i właśnie w tym programie znalazł się akapit poświęcony sztucznej inteligencji. W tym akapicie czytamy m.in. o tym, że prezydent Trump, jeżeli powróci do władzy, odrzuci wprowadzone przez Joe Bidena regulacje, które oczywiście chciały stłamsić rozwój sztucznej inteligencji w duchu radykalnie lewicowej ideologii. Trump proponuje, czy raczej w tym wypadku republikanie, no ale jednak w tle jest Donald Trump, żeby ten rozwój sztucznej inteligencji postępował w sposób nieprzerwany, błyskawiczny, przynoszący Ameryce korzyści. Bo ten rozwój sztucznej inteligencji z perspektywy republikanów wpisywał się w szerszy cel przywrócenia Ameryce dominacji gospodarczej i dominacji technologicznej. W tym celu potrzebowali oczywiście rozwoju w tych najbardziej dynamicznie zmieniających się branżach. Obok sztucznej inteligencji w tym krótkim rozdziale programu Partii Republikańskiej pojawiły się również kryptowaluty. Postawienie na AI doskonale wpisywało się również w inne punkty agendy, którą Donald Trump i jego otoczenie przygotowywało na drugą kadencję. Jeżeli spojrzymy do Project 2025, a więc takiego obszernego dokumentu przygotowanego przez dziesiątki prawicowych amerykańskich organizacji pod dyrekcją Heritage Foundation, to tam okazuje się, że sztuczna inteligencja może być zastosowana do przeróżnych rzeczy, od uszczelnienia polityki celnej, wiemy jak ważna jest polityka celna dla Donalda Trumpa, po usprawnienie pracy wywiadu. Elon Musk, który wtedy zapowiadał bardzo radykalne zwiększenie efektywności rządu, wszystko w ramach Departamentu Efektywności Rządu, zapowiadał właśnie, że do tego celu użyje sztucznej inteligencji. Służby imigracyjne uznawały, że sztuczna inteligencja

Inteligencja pomoże im w wyłapywaniu tych, którzy w Stanach Zjednoczonych znaleźli się nielegalnie. Dodatkowe zalety postawienia na sztuczną inteligencję ujawniły się, kiedy Donald Trump rozpoczął już swoje urzędowanie. Przede wszystkim szaleństwo inwestycji w branżę AI pozwalało na nieustanne wzrosty na amerykańskiej giełdzie i to mimo kolejnych szoków, jakie Donald Trump fundował inwestorom z Wall Street, chociażby w postaci coraz to nowych ceł. Dostęp do amerykańskich technologii w zakresie sztucznej inteligencji stał się kartą przetargową w relacjach z Chinami czy państwami Zatoki. Narzędzia oparte o sztuczną inteligencję okazały się bardzo pomocne w licznych operacjach zbrojnych w Wenezueli czy na przykład w Iranie. Do tego dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji Donald Trump zyskał kolejne okazje, by pokazać, że w Ameryce się buduje. Na przykład taką okazją było ogłoszenie projektu Stargate, w który zaangażowane jest m.in. Oracle czy OpenAI, projektu infrastrukturalnego, który ma pozwolić na zbudowanie niezbędnej infrastruktury do dalszego skoku w rozwoju sztucznej inteligencji. Ale dla Donalda Trumpa rozwój sztucznej inteligencji to nie tylko szereg korzyści politycznych dla jego administracji, a także źródło ciekawego kontentu na jego konto w serwisie Truth Social, to również pewne istotne wyzwania, które z każdym kolejnym miesiącem stawały się coraz wyraźniejsze. Trump stawiał na innowacyjność amerykańskiej gospodarki, rywalizację z Chinami, no i wierzył, że inwestycje w AI będą mu sprzyjać. Stawiam w tym miejscu kropkę, czas na przerwę. To jest Radio RMF 24.

0: Trwa popołudniowy program w radiu RMF24. To są Wszyscy ludzie Trumpa. Jakie są właściwie nastroje wśród Amerykanów, jeśli chodzi o rozwój AI? Czy widzą w tym, jak Donald Trump, źródło rozwoju, czy raczej dostrzegają zagrożenia, które niesie sztuczna inteligencja? Na liście problemów pojawia się po pierwsze kwestia budowy centrów danych, a więc kluczowej infrastruktury dla rozwoju sztucznej inteligencji, bo mówiąc dosyć dyplomatycznie, Amerykanie nie są entuzjastami budowy tego rodzaju molochów w ich najbliższym otoczeniu. Badania sondażowe pokazują, że nawet 71% ankietowanych nie chce tego rodzaju infrastruktury w swoim sąsiedztwie. Można tutaj dodać, że odsetek tych, którzy są sceptyczni wobec elektrowni atomowych w okolicy miejsca zamieszkania, jest niższy. Ludzie bardziej obawiają się centrów danych. Dlaczego? Tutaj powody są liczne, poczynając od środowiskowych, zużycie wody czy energii, poprzez obawy o wzrost rachunków za prąd, czy kwestie związane z zaludnieniem. Obawiają się, że tego rodzaju zakłady pracy spowodują, że do okolicy wprowadzi się więcej osób, ceny chociażby nieruchomości pójdą w górę. Kiedy spojrzymy na preferencje partyjne, to okazuje się, że bardziej sceptyczni wobec budowy nowych centrów danych są wyborcy Partii Demokratycznej, ale to nie oznacza, że wyborcy Partii Republikańskiej różnią się w tym zakresie jakoś szczególnie. Ponad 60% z nich również jest przeciwna budowie centrów danych w swoim najbliższym otoczeniu. I to rodzi bardzo istotny problem dla republikańskich polityków, którzy z jednej strony dobrze żyją w tym sojuszu z branżą technologiczną, w tym z przedsiębiorstwami, które właśnie chcą budować ogromne centra danych, które będą wspomagały rozwój ich modeli sztucznej inteligencji. Z drugiej jednak strony muszą myśleć o własnych wyborcach, którzy wobec tej infrastruktury są coraz bardziej sceptyczni. No i to prowadzi do takich sytuacji jak na Florydzie, gdzie potencjalny kandydat republikanów na gubernatora Byron Donalds opowiada się zdecydowanie przeciw nowym centrom danych w swoich politycznych reklamach. Mówi o tym, że ochroni społeczności i rodziny Florydy przed tym typem infrastruktury w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Inny problem ujawnił wielki spór pomiędzy Pentagonem a Anthropic, czyli inną bardzo dużą korporacją zajmującą się sztuczną inteligencją, odpowiedzialną za clouda. To jest bodaj największy w tej chwili rywal OpenAI i jego ChatGPT. Otóż narzędzia dostarczane przez Anthropic były i są wykorzystywane przez amerykańskich wojskowych, również przy tych najbardziej widowiskowych operacjach, takich jak pojmanie Nicolasa Maduro w Wenezueli. No ale pojawił się spór, ponieważ z jednej strony Anthropic nie chciałby, by amerykańscy wojskowi używali ich narzędzi, ich modeli zupełnie bez ograniczeń i postawił kilka czerwonych linii, między innymi związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji do autonomicznych modeli zabijania, czyli takich, gdzie to sztuczna inteligencja, a nie człowiek będzie decydował o celach ataku, czy jeżeli chodzi o kwestie związane z inwigilacją. Z drugiej strony Pentagon ma pretensje do Anthropica i mówi, że nie chce korzystać z technologii, nie chce korzystać z narzędzi, co do których nie sprawuje pełnej kontroli, bo przecież to może rodzić sytuację zagrożenia w sytuacji na przykład wojny, konfliktu zbrojnego. Ten spór jest niezwykle zaciekły, przeniósł się na drogę sądową. Również administracja Trumpa pokazała przy tej okazji, że potrafi grać bardzo ostro, ponieważ Anthropic został oznaczony jako zagrożenie dla łańcuchów dostaw, co po prostu oznacza ogromne problemy w uzyskiwaniu jakichkolwiek kontraktów ze strony instytucji federalnych. Wreszcie okazało się, że sztuczna inteligencja rozwija się błyskawicznie i pojawiają się nowe zagrożenia, które prowokują jednak refleksję w administracji, czy należy pozwalać na zupełnie swobodny rozwój tych modeli, czy jednak potrzebny jest pewien rządowy nadzór, pewna ingerencja, która spowoduje, że zawczasu uda się wyeliminować albo przynajmniej ograniczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. W maju Donald Trump miał podpisać rozporządzenie wprowadzające dosyć restrykcyjne podejście ze strony rządu. Nowe modele miały być wstrzymywane na okres 90 dni, podczas których to niespełna 3 miesięcy amerykańska administracja miała czas na sprawdzenie, zweryfikowanie, czy aby na pewno dany model jest bezpieczny. Do ceremonii podpisania tego rozporządzenia nie doszło i to był pewien sukces właśnie tej branży technologicznej, która zawiązała bliskie relacje z Donaldem Trumpem, między innymi Davida Sachsa, który przez jakiś czas doradzał mu w kwestiach sztucznej inteligencji i kryptowalut. To rozporządzenie bardzo mocno zmieniono i w czerwcu Trump podpisał dokument, który skrócił ten okres wstrzymywania danego modelu do 30 dni, a poza tym uczynił całą rzecz dobrowolną. To same korporacje muszą się zdecydować na współpracę z rządem w tym zakresie. Nie jest jednak powiedziane, że to ostatnia regulacja, którą Trump wprowadza w zakresie sztucznej inteligencji, bo rzeczywistość zaczyna być niepokojąca. Mieliśmy ostatnio chociażby sytuację z nowym modelem od OpenAI, który w czasie testów wymknął się spod kontroli i zhakował bazy danych zupełnie innej firmy. To wszystko będzie jednak napędzało pewną presję na administrację, by wbrew sojusznikom z Doliny Krzemowej pewne regulacje wprowadzać. Zobaczymy, jak te napięcia będą wpływały na stanowisko Partii Republikańskiej w kolejnych wyborach. Czy flirt Donalda Trumpa z branżą AI wyjdzie mu na dobre? Okaże się już w listopadowych wyborach. Na dziś to tyle. Poprzednie odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa są dostępne na YouTubie Radia RMF24 i na platformach streamingowych.
1: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Andrzej Kochut, jeszcze raz dziękuję za dziś, a w Radiu RMF 24 fakty o 19.
1: Jestem, zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców z Krajowej 65 w Warmińsko-Mazurskiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o niemal 8 miliardach euro, które trafią do Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Jest zgoda Komisji Europejskiej. A na koniec o wielkiej miłości i poświęceniu, które uratowało jeden z brytyjskich symboli historii. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 65 niedaleko Dzięgieli w Warmińsko-Mazurskiem. To odcinek Gołdap Olecko. Po zderzeniu dwóch osobówek droga jest zablokowana. Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłaty Polsce kolejnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tym razem chodzi o prawie 8 miliardów euro. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co jest finansowane z tych pieniędzy?
2: Ponad 500 polskich nauczycieli otrzymało bony na zakup laptopów o wartości 2500 zł, a szkoły dostały ponad 16500 laptopów i tabletów. Za pieniądze z tej transzy KPO kupiono też 88 tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa. Gdy Komisja Europejska wypłaci tę transzę, Polska będzie miała już wypłacone z KPO ponad 42 miliardy euro. To prawie 77% całej puli przewidzianej dla naszego kraju. Żeby wykorzystać całą pulę, Warszawa musi zrealizować pozostałe zobowiązania do końca tego miesiąca, a wniosek o wypłatę musi zostać wysłany do końca września.
1: Największa od lat inwestycja na Dolnym Śląsku, budowa tajwańskiego parku technologicznego, w którym będzie powstawał sprzęt elektroniczny, może być gotowa już w 2028 roku. W Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu zorganizowano dziś pierwsze spotkanie w tej sprawie. Na miejscu była reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jak duża będzie to inwestycja?
3: Inwestor chce wybudować fabryki na 280 hektarach i zatrudnić nawet 40 tysięcy osób. To wielki sprawdzian dla Polski, mówił dziś we Wrocławiu wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.
4: Jesteśmy siłą, jak widzicie Państwo, i też siłą zrealizujemy tę inwestycję, dlatego że wiemy, że to jest inwestycja na lata, na dekady. Dla następnych pokoleń to jest bardzo duża szansa. Musimy przejść z tej pułapki średniego rozwoju dalej. To jest ta szansa, którą trzeba po prostu wykorzystać.
3: Park technologiczny pod Wrocławiem ma według inwestora potencjał przyciągnięcia inwestycji o wartości liczonej w miliardach dolarów. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
1: Jeszcze w tym miesiącu mają się rozpocząć poszukiwania złóż rud cynku i ołowiu w piekarach śląskich. Prywatna firma wykona aż 9 otwiertów badawczych. Zgodziło się na to Ministerstwo Klimatu i Środowiska mimo negatywnej opinii prezydenta miasta. Samorząd nie chce powrotu działalności wydobywczej i podkreśla, że prace będą prowadzone tylko na prywatnych działkach.
5: Gmina nie wyraziła zgody na wejście na swoje działki i na gminnych działkach odwierty prowadzone nie są. Ale osoby prywatne najwidoczniej wyraziły taką zgodę. Z danych, które posiadamy, mają te odwierty być prowadzone aż do 1 marca 2027 roku.
6: Mieszkańcy tu są raczej za czy przeciw?
7: Raczej przeciw.
6: A dlaczego?
7: Wie pani co, tu jest zielone miejsca, wszyscy tu mieszkają od lat, od pokoleń. No nigdzie chcemy mieć za domem kopalni, nie? Bo to nie są odwierty robione dla zabawy, tylko podejrzewam, że chcą tą kopalnię zrobić, tą na dołkach.
8: Kopalnia, no raczej to nie widziałbym, żeby skutki były, jakieś miejsca pracy by były.
1: Z rzecznikiem Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich Wojciechem Maćkowskim oraz mieszkańcami Dobrówki Wielkiej, dzielnicy, w której będą poszukiwane złoża, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
9: Co za historia.
1: 2500 przemierzonych kilometrów po to, aby uratować jedną budkę telefoniczną. Takim poświęceniem wykazał się 43-letni Brytyjczyk, który nie chciał dopuścić do cichej śmierci symbolu dawnej epoki. O szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
10: Chodzi o ostatni w Wielkiej Brytanii wciąż działający egzemplarz budki z podwójnymi drzwiami. Po dotarciu na wyspę Lewis w archipelagu Hybrydów, William Arnold wykonał 52 połączenia telefoniczne, tyle bowiem według obowiązujących zasad musi zostać wykonanych rozmów, by ocalić obiekt przed zdemontowaniem. Brytyjczyk dzwonił do znajomych, znajomych znajomych, a część połączeń kierował na automatyczne infolinie. Wszystko po to, by każdy impuls został oficjalnie zarejestrowany przez system. Dzięki tej akcji unikalny element brytyjskiej historii wzornictwa będzie miał zagwarantowane funkcjonowanie przez kolejne 12 miesięcy.
1: Bogdan Frymorgan, dziękujemy. W tym wydaniu Faktów to już wszystko, a za godzinę zajrzymy do Krakowa, gdzie dziś oficjalnie rozpoczyna się BNP Paribas Green Film Festival.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 20.

Słuchacie radia RMF24. Czas na program Czarne Skrzynki. Wracamy w nim do katastrof, które zmieniły historię i rozbieramy je na czynniki pierwsze. Dziś opowiem o kulisach akcji ratunkowej, reakcji świata i długofalowych skutkach największego od 200 lat trzęsienia ziemi na Haiti, które uderzyło w wyspę w 2010 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam. 12 stycznia 2010 roku. W mieście Port-au-Prince, stolicy Haiti, jest upalny dzień. Temperatura wynosi niemal 30 stopni Celsjusza, a na niebie nie widać prawie żadnej chmury. Na Karaibach w zasadzie nie ma wielkiej różnicy między latem a zimą. Choć dla wielu turystów wyspa może wydawać się rajem na ziemi, to dla większości mieszkańców życie tu jest bardzo ciężkie. Haiti jest najbiedniejszym krajem na półkuli zachodniej, a ponad 70% Haitańczyków zarabia maksymalnie kilka dolarów dziennie. Tego dnia 10-letnia Beverly Paul z dużą niechęcią pakuje w domu podręczniki do plecaka. Wolałaby nigdzie nie iść i pobawić się na zewnątrz, by w pełni wykorzystać piękną pogodę. Jednak jej matka, Rosalie, nie zamierza ustąpić i dziewczynka, jak tysiące innych dzieci, po obiedzie wychodzi do szkoły. Ponieważ lekcje na Haiti zaczynają się po południu, Beverly może w drodze obserwować zatłoczone, tętniące życiem ulice miasta. Wkrótce Beverly dociera do swojej szkoły, która nie wyróżnia się niczym spośród tysiąca innych budynków w stolicy. Do jej budowy wykorzystano beton, który jest jednym z najpopularniejszych materiałów używanych na Haiti. Potrafi oprzeć się huraganom, które niemal co roku nawiedzają wyspę. Jednak wiele budowli nie ma szans w starciu z innym poważnym zagrożeniem. Kraj nie doświadczył żadnego silnego trzęsienia ziemi od połowy XIX wieku. Tego dnia ma to się jednak zmienić. Zbliża się godzina 17. Beverly siedzi w jednej z ostatnich ławek i próbuje się skupić na tym, co mówi nauczyciel. Dla niej oraz jej kolegów jest to po prostu kolejna lekcja. Oczywiście nikt z nich nawet przez chwilę nie przypuszcza, że już nigdy więcej nie usiądą w tej sali. Oraz że niektórym z uczniów pozostało zaledwie kilka minut życia. O godzinie 16:53 tysiące mieszkańców Port-au-Prince słyszy nagle głośny, dudniący dźwięk. Z każdą sekundą staje się on coraz intensywniejszy. Po chwili wszystko w stolicy zaczyna się gwałtownie trząść. W sklepach towary wylatują z półek, z sufitów spadają lampy, a szyby w oknach pękają. Ale jest to jedynie wstęp do tragedii. Wkrótce w tysiącach budynków ściany zaczynają pękać i wiele z nich gwałtownie się wali. Ludzie znajdujący się w środku mają zaledwie kilka sekund na ucieczkę i tylko nielicznym udaje się wydostać. Ale nawet na zewnątrz nie jest bezpiecznie. Na ulicach przewracają się słupy telefoniczne, a betonowe bloki z rozkruszonych ścian spadają na przerażony tłum. Wstrząsy zrywają też linie wysokiego napięcia, a w kilku miejscach wybuchają pożary. W stolicy szybko wybucha panika. Wszyscy starają się ratować życie, a w powstałym zamieszaniu wiele osób zostaje powalonych na ziemię i stratowanych. Orientację utrudniają dodatkowo białe chmury pyłu, które osiadły nad miastem niczym mgła. Zewsząd słychać modlitwy, wołania o pomoc, czy po prostu przeraźliwe krzyki z bólu. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Haiti, szczególnie mocno uderzyło w stolicę Port-au-Prince. Epicentrum znajduje się zaledwie 25 km od centrum miasta. Wstrząsy trwają od 35 do 40 sekund i osiągają siłę 7 stopni w skali Richtera. Niestety większość budowli w stolicy zupełnie nie jest przygotowana na tak silne trzęsienie ziemi. Gdy pył powoli opada, mieszkańcy uświadamiają sobie ogromną skalę zniszczeń. Ale wciąż nie jest to koniec tragedii Haitańczyków. Zaledwie minutę po trzęsieniu ziemi następują pierwsze wstrząsy wtórne, które niszczą te budynki, które cudem przetrwały pierwsze uderzenie kataklizmu. Przez resztę dnia wstrząsy będą następować jeden po drugim, a każdy z nich osiągnie siłę 6 stopni w skali Richtera.
sieć telefoniczna praktycznie przestaje działać i nikt nie jest w stanie skontaktować się ze służbami ratowniczymi. Jednak nawet w przypadku działającej sieci nie byłyby one w stanie nic zrobić. Siedziby agencji rządowych, lokalnych władz czy policji zostały praktycznie całkowicie zniszczone. Około 60% wszystkich pracowników tych instytucji zginęło lub odniosło poważne obrażenia. W gruzach legł parlament, pałac prezydencki oraz niemal wszystkie budynki rządowe. Zniszczeniu uległa również siedziba ONZ-u w Port-au-Prince, a 102 zagranicznych pracowników straciło życie. Katastrofa dotyka wszystkie warstwy społeczne. A ponieważ wszystkie instytucje rządowe są sparaliżowane, a sieć telefoniczna i energetyczna zniszczone, zorganizowanie jakiejkolwiek akcji ratunkowej staje się praktycznie niemożliwe. Co działo się na Haiti w 2010 roku zaraz po trzęsieniu ziemi? Już za chwilę wracamy do programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.

To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Mówimy w nim dzisiaj o Haiti, gdzie w 2010 roku miało miejsce tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się zaledwie 25 km od stolicy kraju, która została niemal w całości zniszczona. W wyniku kataklizmu ucierpiało też wiele szkół. Niemal połowa z około 15 tysięcy placówek oświatowych na Haiti całkowicie się zawaliła. Tysiące dzieci zginęło lub zostało rannych podczas trwającego prawie 40 sekund trzęsienia ziemi. Jednym z tych uczniów jest Beverly Paul, która straciła przytomność, gdy spadł na nią sufit. Kiedy otwiera oczy, wokół niej panuje całkowita ciemność. Orientuje się też, że jest uwięziona, ale nadal żyje. Przez niewielkie szczeliny w gruzach dostrzega niektórych swoich kolegów z klasy. Niektórzy z nich nie odnieśli poważniejszych ran i cudem uniknęli uwięzienia pod elementami konstrukcji. Część z nich próbuje nawet pomóc rannym, ale nie mają dość sił, by przemieścić ciężkie betonowe elementy. Beverly próbuje krzyczeć, żeby dać znać, że żyje i gdzie się znajduje. Nie jest jednak pewna, czy ktokolwiek usłyszał jej wołanie. Dziewczynka próbuje się wydostać o własnych siłach, ale czuje, że jedna z jej nóg jest całkowicie zablokowana. Nie jest jej w stanie nawet dostrzec, a jej ręka wyczuwa w okolicach nogi jedynie jakiś dziwny, twardy przedmiot, przypominający pręt. Beverly próbuje znaleźć cokolwiek, czego mogłaby użyć, by wytworzyć większy hałas. Ale jedyne, co udaje jej się rozpoznać w dłoni, to warkocz swojej najlepszej przyjaciółki. Po chwili Beverly znów traci przytomność. W tym samym czasie, po drugiej stronie gruzów, ludzie desperacko próbują uwolnić dziesięciolatkę. Kilka osób usłyszało jej wołanie.

0: Czarne skrzynki w radiu RMF24. Największe i najbardziej wstrząsające katastrofy przytrafiają się nagle i niespodziewanie. Ale co do nich doprowadziło? Jak czuli się bohaterowie tych wydarzeń? O tym usłyszycie w tym programie. W wyniku trzęsienia ziemi na Haiti w styczniu 2010 roku zginęło 316 tysięcy osób. Kontynuujemy naszą opowieść o poszkodowanych w tym kataklizmie. Jedną z tysięcy rannych jest 10-letnia Beverly Paul. W polowym szpitalu w Port-au-Prince lekarze szybko zdają sobie sprawę, że uraz jej nogi jest bardzo poważny. Jeżeli szybko nie zoperują kończyny, może wdać się w nią zakażenie. Nie mają jednak żadnych środków przeciwbólowych. Ktoś znajduje Biblię i każe Beverly jak najmocniej zaciskać ją w zębach, podczas gdy lekarze nastawiają jej złamaną nogę i opatrują ją najlepiej jak potrafią. Jednak bez profesjonalnej opieki medycznej w szpitalu istnieje ogromne ryzyko, że dziewczynka straci nogę. Beverly ma jednak szczęście. W tym momencie trwa już ewakuacja lotnicza osób najciężej rannych i dziewczynka wkrótce dostaje miejsce na pokładzie samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych. Jej rodzina nie może jej towarzyszyć. Na pokład wpuszczane są jedynie osoby wymagające specjalistycznej pomocy medycznej. Ranna i przerażona Beverly trafia do szpitala w San Antonio w Teksasie i zostaje przyjęta do jednego z najnowocześniejszych oddziałów w kraju. Czekają teraz kilka miesięcy intensywnej rehabilitacji, a lekarze czuwają nad jej powrotem do zdrowia. Przez cały ten czas dziewczynka pozostaje w kontakcie z rodziną w Haiti. Nie zawsze jest to jednak łatwe, gdyż sieć telefoniczna nadal nie została w pełni naprawiona. Następne tygodnie w Haiti upływają pod znakiem ciągłych trudności. 23 stycznia, 13 dni po trzęsieniu ziemi, władze wstrzymują poszukiwania ocalałych. Uznają, że nikt nie mógł przeżyć tak długo pod gruzami. Jednak wielu obywateli nadal na własną rękę poszukuje swoich bliskich. Wstrząsy wtórne nie ustają aż do 27 stycznia. Jednak nawet po tym, jak ziemia przestaje drżeć, problemy zdają się narastać. Przede wszystkim działania pomocowe nie przebiegają tak dobrze, jak wszyscy mieli nadzieję. Z ponad 10 miliardów dolarów, które zostały zebrane lub przeznaczone dla Haiti, mniej niż połowa trafia do mieszkańców. Jest wiele powodów takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, wiele zagranicznych firm decyduje się inwestować jedynie w wielkoskalowe projekty, takie jak renowacja portów lub rozbudowa dróg na Haiti. Są to niewątpliwie ważne inwestycje, ale ich realizacja potrwa kilka lat i nie przyniesie natychmiastowej pomocy ciężko rannym, głodnym lub chorym mieszkańcom. Poza tym wielu darczyńców ostatecznie nie przekazuje kwot, do których zdeklarowali się podczas różnych zbiórek. Zdarzają się również przypadki, gdzie skorumpowani urzędnicy przywłaszczają sobie znaczną część funduszy. W zniszczonych miastach setki tysięcy ludzi tłoczą się w tymczasowych miasteczkach namiotowych, gdzie stale brakuje jedzenia i wody, a choroby łatwo się rozprzestrzeniają. Niemal wszędzie leżą też zwłoki, które oczekują na pochówek. Wiele z nich zostaje złożonych w masowych grobach na wysokich wzgórzach otaczających Port-au-Prince. Nieodłącznym elementem tradycyjnych haitańskich pogrzebów są śpiewy przy akompaniamencie gry na trąbce. Dlatego jeszcze przez wiele tygodni po trzęsieniu ziemi w mieście można usłyszeć pieśni i dźwięki instrumentów dętych, które dochodzą ze wzgórz. Jedną z poważnych konsekwencji trzęsienia ziemi jest zawalenie się kilku więzień, w wyniku czego tysiące osadzonych ucieka. Ponieważ działania haitańskiej policji i wojska są sparaliżowane przez kataklizm, nie ma natychmiastowej możliwości schwytania zbiegłych przestępców. Dlatego udaje im się przejąć kontrolę w wielu rejonach kraju. W takich warunkach niezwykle trudno jest prowadzić jakiekolwiek działania humanitarne. W odpowiedzi ONZ ściąga na miejsce dodatkowe oddziały sił pokojowych, które mają za zadanie pomóc przywrócić porządek. Jesienią 2010 roku, ponad 6 miesięcy po trzęsieniu ziemi, na miejsce przybywa nepalska jednostka wojskowa, która zakłada swoją bazę nad Artibonit, największą rzeką Haiti. Dla setek tysięcy Haitańczyków jest to teraz główne źródło, skąd mogą czerpać wodę. Niestety, jeden z nepalskich żołnierzy jest nosicielem cholery, co wkrótce doprowadza do kolejnej tragedii. Bakterie szybko rozprzestrzeniają się w rzece, a następnie przedostają się do obozów namiotowych, pól ryżowych czy studni. W ciągu 4 miesięcy choroba rozprzestrzenia się na wszystkie prowincje Haiti, a co najmniej 4,5 tysiąca ludzi umiera z powodu zarażenia bakteriami cholery.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz wersji oryginalnej. Karl Heger. Producent wersji oryginalnej. Oliver Bergman. Tłumaczenie Jan Olbratowski. Czytał Kuba Śliwiński.
1: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.
2: Radio RMF.

0: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: Czy Unia Europejska strzela sobie w stopę, forsując zieloną energię? A może to tylko takie ekoprzebranie, pod którym kryje się staranie o energetyczną niezależność Europy w światowym wyścigu mocarstw? O tym m.in. w nowym odcinku Wojny światowej. Tym razem będzie o energii.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
1: Zginęło prawie 80 osób. Rząd wprowadza stan wyjątkowy. Na początek o skutkach tragicznego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W faktach również najnowsze informacje w sprawie nielegalnego składowiska chemikaliów w Wołominie. Zajrzymy też do Krakowa. Tam święto, które łączy sztukę z ekologią, a w faktach sportowych lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Sprawdzimy, jak radzą sobie biało-czerwoni. Stan wyjątkowy w Kolumbii po tragicznym trzęsieniu ziemi ogłosiły władze tego kraju. Według ostatnich doniesień zginęło co najmniej 77 osób. Wciąż trwają akcje ratunkowe. Wielu ludzi jest pod gruzami zawalonych budynków. Wstrząsy, przypomnę, miały magnitudę 7,4. O tym, co przeżył dzisiejszego poranka, opowiedział nam nasz słuchacz Kuba Stasiak.
2: W Medellin, w którym mieszkam o 7:30, podobnie jak moi sąsiedzi, opuściłem swój budynek. Żeby wytłumaczyć to, co dzieje się z człowiekiem w takiej sytuacji, myślę, że najlepiej porównać to do znajdowania się na statku na wzburzonym morzu. Ściany się kołyszą, człowiek wraz z nimi i tak naprawdę czeka końca tego zjawiska. On nastąpił po blisko minucie w samym Medellin. Natomiast już po chwili wszyscy sąsiedzi zaczęli wyszukiwać informacje odnośnie tego, jak to wygląda wreszcie kraju, ale też wskazówek odnośnie tego, czy mogą bezpiecznie wrócić do domu.
1: Na rmf24.pl mamy filmy i zdjęcia z Kolumbii. Zobaczcie, jak potężne zniszczenia spowodował ten kataklizm.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Urząd Marszałkowski zidentyfikował 11 firm, które wytwarzają niebezpieczne odpady i których chemikalia znajdują się w mazowieckim Wołominie. Dowiedział się reporter RMF FM. Nasi dziennikarze interweniowali w sprawie składowiska, na którym są ponad 3000 pojemników typu Mauser z chemikaliami. Władze samorządowe wciąż nie wiedzą, skąd wziąć pieniądze na utylizację odpadów. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co dalej może się wydarzyć w tej sprawie?
4: Na razie urzędnicy wezwali tych 11 firm do poinformowania, kiedy zamierzają zabrać odpady, a jeżeli to się nie wydarzy, te przedsiębiorstwa będą musiały zwrócić pieniądze za zagospodarowanie pojemników. Jak dotąd jedna firma zadeklarowała, że sama zutylizuje te chemikalia. Na jak najszybsze efekty czekają mieszkańcy Wołomina, którzy z niepokojem obserwują składowisko.
5: To wszystko jest tam pochowane w tych garażach.
4: Tu jest taka przemysłowa część Wołomina, tak? Dużo zakładów.
5: Tu jest betoniarnia, tu jest gaz robią.
4: I między tym to składowisko?
5: Tak.
6: Mamy tutaj kontrolę z ochrony środowiska my. Często policja stoi.
4: Wojewoda mazowiecki złożył wniosek o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na utylizację odpadów. Na razie nie ma decyzji. Zabezpieczenie tego miejsca ma kosztować 20 milionów, a likwidacja nawet 200 milionów złotych.
1: Od dziś zawieszona jest działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim. Zabrakło tam obsady lekarskiej. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek z nami teraz na linii. Aniu, gdzie w takim razie mają się kierować ciężarne kobiety?
7: Do szpitali wojewódzkich w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju albo do szpitala rejonowego w Raciborzu. Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim zawieszona jest do końca października. Oddział funkcjonuje bez zmian w zakresie ginekologii. Jednocześnie szpital poszukuje specjalistów ginekologii i położnictwa. To kolejna porodówka w Śląsku z problemami. Rok temu z powodu trudnej sytuacji finansowej szpitala oraz spadku liczby urodzeń zlikwidowany został oddział położniczy w Żorach. Zamknięta została także porodówka w szpitalu w Pyskowicach po połączeniu ze szpitalem w Knurowie.
1: Pokazy filmowe i naukowe stand-upy. Na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie ruszył dziś PNB Paribas Green Film Festival. To kinowe święto, na którym pokazywane są produkcje o tematyce ekologicznej. Projekcje odbywają się w specjalnym miasteczku festiwalowym.
8: Mamy od dzisiaj między innymi warsztaty upcyklingowe dla i dorosłych, i młodzieży, i dzieci, ale też mamy różne warsztaty rowerowe, gdzie można przyprowadzić swoje trochę nie do końca dobrze funkcjonujące pojazdy i specjaliści tutaj naprawią, zrobią full service rowerowy. Na jednym ze stoisk można też przynieść swoje nie do końca dobrze funkcjonujące ubrania i też pani krawcowa jest w stanie coś temu zaradzić.
1: Oprowadzała naszego reportera Pawła Konicznego Angelika Ogrodzka, rzeczniczka festiwalu. Z atrakcji można skorzystać do niedzieli.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A w RMF FM czas na fakty sportowe. Zaprasza Patryk Serwański.
9: W angielskim Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Pierwsza sesja eliminacyjna przyniosła nam dobre wyniki, ale też rozczarowania. Do finału rzutu młotem nie awansował Wojciech Nowicki. W grze o medale pozostaje za to Paweł Fajdek. Miał piąty rezultat eliminacji, ale to jest wynik dobrego, ostatniego, trzeciego rzutu.
10: Brak stresu wpłynął negatywnie na moją formę. Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to do tej trzeciej kolejki, atak z 12 miejsca. Niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje.
9: Finał z udziałem Fajtka jutro. Właśnie zaczyna się sesja wieczorna. W niej choćby Ewa Swoboda zacznie za godzinę od półfinału biegu na 100 metrów. Późnym wieczorem zaplanowano również finał. O medal powalczy także nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów. W eliminacjach rzutu młotem będziemy mogli za to dopingować Anitę Włodarczyk. Kadra siatkarzy wraca do pracy po krótkich urlopach. Zwycięzcy Ligi Narodów teraz mają skupić się na przygotowaniach do wrześniowych Mistrzostw Europy. Zagrupowanie w Zakopanem, a jutro pierwszy trening.
11: No, musimy zbudować siłę, zbudować tą bazę, która ma nam dać siłę fizyczną na wytrzymanie długiego turnieju. W trakcie Ligi Narodów nie było dużo czasu, aby, że tak powiem, przycisnąć. Ten czas będzie w Zakopanem.
9: Tłumaczył kapitan zespołu Aleksander Śliwka. A kadra siatkarek ma przed sobą Marię Agatę Rusolszewskiej. W koszalinie Polki zagrają z Ukrainą, Francją i Włochami. Dla biało-czerwonych to ostatni etap przygotowań przed kobiecymi mistrzostwami Europy, które ruszają już za kilkanaście dni. W piłkarskiej pierwszej lidze Unia Skierniewice podejmuje Arkę Gdynia. Na razie pachnie niespodzianką, bo Unia, która na starcie sezonu zanotowała dwie porażki, prowadzi u siebie do przerwy 2-0.
12: Radio RMF 24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od sporych utrudnień na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Powiemy także o zmianach na liście leków refundowanych, które planuje resort zdrowia. W faktach RMF FM także Hiszpania, która szykuje się do wielkiego widowiska na niebie. Już pojutrze całkowite zaćmienie słońca, pierwsze w tym kraju od ponad 100 lat. Około 5 km ma korek na dolnośląskim odcinku A4. Niedaleko węzła Brzezimierze zapalił się samochód osobowy. W kierunku Wrocławia jeden pas jest zablokowany. Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się tej jesieni na liście refundacyjnej. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, Ministerstwo Zdrowia podjęło w tej sprawie już pierwsze decyzje. Razem z nami w faktach Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie się zmieni?
2: Dobry wieczór. Od października refundowany w Polsce ma być pierwszy lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich tygodniach po tym, jak organizowano publiczne zbiórki pieniędzy. Miesięczny koszt takiej terapii to prawie 30 tysięcy złotych. Kolejna zmiana dotyczy choroby genetycznej, określanej skrótem VHL. Jest to zespół von Hippla-Landau. To potwierdza wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Tutaj rzeczywiście jest to niezaspokojona potrzeba medyczna i wiele i organizacji pacjenckich i pacjentów zwraca się też do nas o objęcie tego leku refundacją.
2: Wstępną wersję nowej listy refundacyjnej resort zdrowia zaprezentuje we wrześniu. Jak dowiedziałem się, nowości mają dotyczyć też m.in. leczenia nowotworów i większej elastyczności w programach lekowych dla pacjentów z rakiem płuca.
1: Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? O tym dziś mówimy w faktach RMF FM. Plecak ewakuacyjny to nie jest rzecz, którą pakujemy raz i o niej zapominamy. Przypomina z kolei Łukasz Cnota, były żołnierz prowadzący warsztaty z ochrony ludności. A co powinno się znaleźć w takim plecaku?
4: Długa lista, co tam powinno być. Oczywiście dokumenty, oczywiście środki płatnicze, oczywiście trochę wody, ale tylko, no bo to jest dosyć ciężka rzecz, więc na taką sytuację kryzysową jest tam litr maksymalnie, według mnie, żeby się przemieścić. Bardzo ważna rzecz, ciuchy, czyli bielizna na zmianę. Bielizna na zmianę, ale nie nowe rzeczy rzucamy, czy skarpetki, czy jakąś bieliznę. To wszystko ma być przechodzone delikatnie, sprawdzona firma, sprawdzony materiał, żebyśmy się nagle nie obudzili, że mamy ciało zasypane jakąś wysypą i będzie problem. Odzież wierzchnia, tak samo, to musi być sprawdzone. Czy idziemy sobie na spacer, nawet na niedzielny, sprawdzamy sobie kurtkę, czy działa, czy nie działa, czy nie przepaca się. Więc to wszystko musimy sobie sprawdzić i takie pakunki sobie przygotowujemy.
1: Tłumaczy były żołnierz Łukasz Lakic-Nota. Jak dodaje, w plecaku warto mieć także powerbank i latarkę.
5: Uprzedzamy fakty.
1: 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i wyprzedane niemal wszystkie noclegi. Hiszpania szykuje się na najbliższą środę, na całkowite zaćmienie słońca, pierwsze w tym kraju od ponad 100 lat. Od zeszłego tygodnia rozprowadziliśmy już 2 miliony par atestowanych okularów do obserwacji zaćmienia. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą. Nie należy też obserwować zaćmienia przez ekran telefonu komórkowego ani przez aparaty fotograficzne pozbawione specjalistycznych filtrów, ostrzega ekspertka. W Polsce zaćmienie słońca będzie widoczne jako częściowe na terenie całego kraju. Rozpocznie się ono przed zachodem słońca, ale jego koniec nastąpi już po schowaniu się słońca za horyzont.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czas na kolejne fakty sportowe. Przy mikrofonie ponownie Patryk Serwański.
6: Wierzę, że niebawem Widzew rozkocha w sobie kibiców. Tak mówi nowy szef pionu sportowego w łódzkim klubie Łukasz Masłowski. Przed laty piłkarz Widzewa, ostatnio dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok. Teraz swoim doświadczeniem ma budować siłę Widzewa. Na razie ekstraklasowy sezon drużyna rozpoczęła od serii 3 meczów bez porażki.
7: Ja oczekuję od tej drużyny więcej, a jeśli chodzi o, bym powiedział, samą jakość, bo dzisiaj są 2 remisy i zwycięstwo. Drużyna nie przegrała, ale myślę, że sam trener też oczekuje od siebie i od drużyny więcej. Tutaj nie ma co zaklinać rzeczywistości.
6: Masłowski dodał, że Senegalczyk Pape Meissa Ba i Szwajcar Andy Zekiri nie będą uwzględniani w meczowej kadrze. Klub chce się z nimi rozstać. Na boisku dziś piłkarskie granie tylko w pierwszej lidze. Pierwsze zwycięstwo na takim poziomie rozgrywek zanotowała Unia Skierniewice. Pokonała 2-0 Arkę Gdynia. W drugiej połowie bramki nie padły. W Birmingham lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. W eliminacjach biegu na 100 metrów przez płotki odpadła Klaudia Wojtunik. W eliminacjach rzutu młotem wystąpiła już pierwsza z Polek Aleksandra Śmiech. Na razie to jest 5. wynik. O nowym sezonie myślą już piłkarze i piłkarki ręczne. Ten sezon otworzy rywalizacja o Super Puchar. Łódzka Atlas Arena 29 sierpnia. 2 mecze jednego dnia. U panów o trofeum powalczą Industria Kielce i Orlen Wisła Płock. U pań MKS Lublin i Zagłębie Lubin.
8: To na pewno jest wielkie święto piłki ręcznej i liczymy na to, że oczywiście będzie kibiców jak najwięcej. Dla nas oczywiście też ma to znaczenie, żeby promować piłkę ręczną. Oczywiście też jest więcej emocji na boisku, czuć te emocje.
6: Tak mówiła Kinga Jakubowska z drużyny Zagłębia.

0: Fakty w RMF FM, te najnowsze. O 23:00 przedstawi Mateusz Bożek.
1: Jest śledztwo w sprawie tragedii, do której doszło w niedzielę na Jeziorze Jagodnym. Zginął 16-letni chłopak. Później Bliski Wschód. Donald Trump przekonuje, że Stany Zjednoczone w pełni kontrolują cieśninę Ormus. W faktach ostrzegamy również przed burzami, które mogą się pojawić tej nocy, a na koniec sport i lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. Prokuratura rejonowa w Giżycku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na Jeziorze Jagodne, w którym zginął 16-latek. Przypomnę, w niedzielę chłopak płynący skuterem wodnym zderzył się z motorówką. Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W tej chwili trwają ustalenia okoliczności tego zdarzenia. Przesłuchano już część świadków, śledczy zabezpieczyli również skuter i łódź motorową.
2: Konflikt na Bliskim Wschodzie. W faktach RMF FM.
1: Stany Zjednoczone kontrolują cieśninę Ormus, przekonuje prezydent Donald Trump i dodaje, że amerykańska armia oczyściła przesmyk z irańskich min. Jedynym, kto obecnie kontroluje cieśninę Ormus, jest marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Mamy blokadę, która jest nie do przebicia. To stalowy mur. Wpuszczamy tylko tych, których chcemy wpuścić. Nie pozwalamy na to, by zostali wpuszczeni ci, którzy płyną do irańskich portów. Ale dla pozostałych cieśnina jest otwarta. Tak, na pytania dziennikarzy odpowiadał w swoim stylu Donald Trump. Prezydent USA ogłosił wcześniej, że będzie się domagać odszkodowań od Teheranu za wszystkie osoby, które zginęły lub zostały ranne w wyniku działań reżimu. Poinformował, że polecił swoim przedstawicielom, aby uwzględnili te kwestie w przyszłych negocjacjach. Synoptycy ostrzegają przed silnymi burzami tej nocy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla centralnej i północno-wschodniej Polski. To m.in. województwo łódzkie, a także Mazowsze, Podlasie i część Lubelszczyzny. Może tam spaść do ponad 50 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie nawet 115 km na godzinę. Przygotowanie do sytuacji kryzysowych to nie tylko sprzęt. Nie kupujmy rzeczy, których potem nie będziemy im potrafili użyć, radzą eksperci od sytuacji kryzysowych. O tym, jak dobrze przygotować się do takich sytuacji, mówimy dziś w faktach RMF FM. Ważne są również relacje sąsiedzkie. Dobrze współpracująca społeczność potrafi się obronić, tłumaczy były żołnierz i prowadzący warsztaty z ochrony ludności Łukasz Cnota.
3: Budujmy lokalną społeczność, kontaktujmy się między sąsiadami. Wymiana informacji jak najbardziej. O lokalizmie też mówimy, żebyśmy właśnie wrócili do tego, co było dawno. Znamy się, nie chodzi o jakąś wścibskość, żeby zaglądać jeden drugiemu przez okno, ale żeby wiedzieć, mieć świadomość, nawet zadzwonić do sąsiada, ej, sprawdź, jak mnie nie ma, żeby, czy coś się nie dzieje. Jak mamy tą lokalną społeczność, która jest zgrana, rozmawia ze sobą, spotyka się na różnych zebraniach sołeckich, czy na zebraniach, nie wiem, osiedlowych, chodźmy na takie zebrania, budujmy tą świadomość. Jeżeli imigranci, przestępcy zobaczą, że ta społeczność jest zgrana, będą to omijać szerokim łukiem i do tego trzeba dążyć. Musimy się wrócić troszeczkę, to nie jest nic nowego. Wróćmy do tego, bo to jest dobre.
1: A więcej o sytuacjach kryzysowych przeczytacie w artykule naszego dziennikarza Macieja Sołtysa na rmf24.pl. Anita Wodarczyk i Aleksandra Śmiech awansowały do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Ewa Różańska odpadła w eliminacjach. Do finału biegu na 3 km z przeszkodami zakwalifikowały się Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. W pchnięciu kulą Konrad Bukowiecki zajął 7. lokatę. Wygrał broniący tytuł Włoch Leonardo Fabbri. I jeszcze informacja sprzed chwili. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów. Łódź już trzeci raz z rzędu szykuje się do organizacji dwóch meczów o Superpuchar Polski w piłce ręcznej, kobiet i mężczyzn. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Spotkania ostatniej edycji z trybun Atlas Areny obejrzało ponad 8 tysięcy widzów.
4: To jest w sumie nie takie częste, na ligowym przynajmniej szczypiorniaku.
5: Dokładnie, fantastyczna atmosfera w dwóch poprzednich edycjach. Naprawdę to wsparcie z trybun nam dopisało i atmosfera na trybunach była naprawdę niesamowita. Mam nadzieję, że podobnie będzie tym razem. Jak pan mówi, to jest coś niebywałego dla nas. Takie starcia w klubowej piłce ręcznej polskiej, ale na neutralnym terenie, także możemy liczyć na dużą frekwencję, jeżeli chodzi o kibiców z Płocka i z Kielc.
1: Mówił piłkarz ręczny Wisły Płock Michał Daszek w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Podobnie jak rok temu Wisła zagra o trofeum z Industrią Kielce, a kilka godzin wcześniej w meczu o Superpuchar Polski kobiet zmierzą się Zagłębie Lubin i MKS Lublin. Wszystko to 29 sierpnia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zaraz na zegarach wybije północ. W RMF FM czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy je od sportu. Polska ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Jeszcze dziś o awans do półfinału tenisowego turnieju w Toronto powalczy z kolei Iga Świątek. Mamy też ważne informacje dla kierowców z Krajowej 60. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. A na koniec o niezwykłych narodzinach w gdańskim zoo. Mamy srebro Mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Medal zdobyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, do której Polka straciła zaledwie 0,02 sekundy. Trzecie miejsce zajęła Belgijka Delphine Kansa. W sztafecie mieszanej 4x400 metrów nasi zawodnicy Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka wywalczyli czwarte miejsce. Najlepsi w tej dyscyplinie okazali się Norwedzy. To nie koniec sportowych emocji na dziś. Przed Igą Świątek ćwierćfinałowy mecz tenisowego turnieju w Toronto. Polka za niecałą godzinę rozpocznie walkę z Rosjanką Dianą Schneider. Nasza tenisistka w ostatnim czasie gra nieco poniżej wysokich oczekiwań kibiców, choć trzeba podkreślić, że w Toronto rozegrała już 3 dobre spotkania. Świątek to niezmiennie światowa czołówka, podkreśla Adam Romer z magazynu Tennis Club.
1: Rozmawiamy cały czas o dziewczynie, która jest absolutną czołówką światową, więc jakieś te opowieści, że ona spada, że ona w ogóle już tylko się będzie staczać w dół, no to naprawdę, no czasami polscy kibice są nieznośni. Po tych dobrych 3 meczach w Toronto, oczywiście to jest bardzo dobry prognostyk, dużo lepiej się to ogląda z punktu widzenia polskiego kibica, ale ja też studzę nastroje, że to od razu nie znaczy, że Iga będzie wygrywała seryjnie kolejne turnieje.
0: Za Igę Świątek oczywiście będziemy trzymać mocno kciuki. O wyniku spotkania z Dianą Schneider na pewno usłyszycie w Faktach.
2: To Fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
0: Kierowcy, zablokowana jest Krajowa 60 w pobliżu Karniewa na Mazowszu. To odcinek Maków Mazowiecki Ciechanów. Jak informują służby, na jezdni leżą przewrócone słupy energetyczne. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Jest ponadpolityczna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu nocą na terenie całej Polski, ustalił dziennikarz RMF FM. Sejm od niemal roku pracuje nad przepisami w tej sprawie. Kiedy przepisy będą mogły wejść w życie? O tym reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Projekty przeszły już drugie czytanie, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, wówczas ustawy mogą zostać przyjęte już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, także wszelkiego rodzaju tak zwanych napojów 0%. Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta, deklaruje wiceszefowa Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050.
4: Pan prezydent wyraził się wtedy bardzo pozytywnie dla potrzeby wzmocnienia polityki antyalkoholowej w naszym kraju. Przedstawił swoje uwagi, które także są uwzględnione w tym projekcie.
3: Zielone światło tym przepisom daje także Prawo i Sprawiedliwość. Jednak nie wszystkie propozycje zawarte w ustawach zostały zaakceptowane. Zarówno część koalicjantów, jak i opozycja plus obóz prezydenta nie zgodzili się na całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.
0: Kadłub przyszłego okrętu ORP Wicher opuścił halę PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Ważąca około 6 tysięcy ton konstrukcja to pierwsza fregata budowana w ramach programu Miecznik. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski obserwował ten moment razem z Marcinem Ringwelskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna.
5: To jest moment, w którym Wicher opuszcza halę na samojezdnych platformach. No i z lądu musi się dostać teraz na wodę.
6: Warto podkreślić, że tego typu operacji jeszcze nigdy nie przeprowadzano w przemyśle okrętowym w naszej stuletniej historii. Jest to bardzo skomplikowana operacja. Właśnie wjeżdżamy rufą na barkę samozanurzalną. To jest największa tego typu barka w ogóle na świecie, ponad 36 tysięcy wyporności. Jak tylko skończymy, wózki SPMT postawią całą konstrukcję na podporach, wyjadą z barki i pojadą po przyszłą ORP Burzę, dlatego że przyszła ORP Burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt.
0: Uroczystość chrztu jednostki zaplanowano na jutro, a wodowanie odbędzie się w czwartek. Pracownicy gdańskiego zoo mają nowych podopiecznych, wyjątkowych w skali całego kraju. Na świat przyszły młode koty pustynne. Kocięta urodziły 2 samice, Maoli i Sahira. Zoo w Gdańsku to jedyna placówka, w której znajduje się hodowla tego gatunku. O tym, jaka przyszłość czeka te urocze kocięta, przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy. A w RMF FM kolejne fakty punktualnie o pierwszej. Zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosjanie zaatakowali Kijów. W centrum miasta wybuchły pożary. Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się tej jesieni na liście refundacyjnej. O szczegółach powie nasz dziennikarz. W faktach także sport. Iga Świątek zaczyna ćwierćfinałową walkę w Toronto z Dianą Schneider. Jest pierwsza. Zaczynamy. Rosyjskie siły zaatakowały Kijów. Po uderzeniu rakiet w centralnej części ukraińskiej stolicy wybuchły pożary. Płoną m.in. magazyny, informuje agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Na miejsce skierowano służby medyczne. Wcześniej świadkowie informowali o eksplozjach w mieście. Co najmniej 111 osób zginęło, a dziesiątki budynków zawaliły się po wczorajszym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4 w zachodniej Kolumbii. Trwa akcja ratunkowa i poszukiwanie ludzi pod gruzami. Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz państwa Ameryki Łacińskiej zapewniają o wsparciu dla Kolumbii. Ekwador chce wysłać 47 ratowników, psy poszukiwawcze i sprzęt, a Unia Europejska uruchomiła satelitarny system Copernicus, który ma wesprzeć działania ratunkowe. I w faktach przenosimy się teraz do Polski. Jesienią tego roku na liście refundacyjnej znajdą się nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Ministerstwo Zdrowia podjęło w tej sprawie pierwsze decyzje. Ustalił to dziennikarz RMF FM. Co dokładnie się zmieni, o tym Michał Dobrołowicz.
1: Od października refundowany w Polsce ma być pierwszy lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich tygodniach po tym, jak organizowano publiczne zbiórki pieniędzy. Miesięczny koszt takiej terapii to prawie 30 tysięcy złotych. Kolejna zmiana dotyczy choroby genetycznej, określanej skrótem VHL. Jest to zespół von Hippla-Landau. To potwierdza wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Tutaj rzeczywiście jest to niezaspokojona potrzeba medyczna i wiele i organizacji pacjenckich i pacjentów zwracało się też do nas o objęcie tego leku refundacją.
1: Wstępną wersję nowej listy refundacyjnej resort zdrowia zaprezentuje we wrześniu. Jak dowiedziałem się, nowości mają dotyczyć też m.in. leczenia nowotworów i większej elastyczności w programach lekowych dla pacjentów z rakiem płuc.
0: Od wczoraj w kolejnych miejscach w Krakowie trzeba zapłacić za postój. Strefa płatnego parkowania powiększyła się o 3 obszary.
3: Jeden to są okolice Ronda Matycznego. Tam mamy takie dopełnienie, miejsce, gdzie mieszkańcy narzekali dosyć mocno na to, że ciężko tam zaparkować, ponieważ no, jest to bardzo blisko węzła komunikacyjnego. Wiele osób zostawiało tam samochody na długi czas. Także mieszkańcy mieli problemy z parkowaniem. Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta.
0: Mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg. Trzeci obszar to rejon Błoń, gdzie poszerza się strefa B i pojawia się nowy fragment pod strefy C. Więcej o zmianach w strefie płatnego parkowania piszemy na rmf24.pl w zakładce Regiony.
4: Sport w faktach RMF FM.
0: Iga Świątek za chwilę rozpocznie ćwierćfinałowy mecz tenisowego turnieju w Toronto. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Piłka za chwilę w grze. Śledzimy ten pojedynek dla Was. Wrócimy do niego oczywiście w kolejnych faktach.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Cieszę się, że premier Donald Tusk usłyszał nasze argumenty dotyczące ustawy o najmie krótkoterminowym. Tak mówiła na antenie RMF FM minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej ugrupowanie Polska 2050 razem z Lewicą postulowały wprowadzenie narzędzi dla samorządów i wspólnot, które pozwolą na przykład na wyznaczenie obszarów, gdzie taka forma najmu może być prowadzona. Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że koalicjantom udało się dogadać w tej kwestii. Posłuchajmy teraz fragmentu rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak.
5: Pani jest zadowolona z tych ewentualnych poprawek, które się pojawią w ustawie o najmie krótkoterminowym?
6: Może odtwórzmy historię
5: Jeżeli pani to zrobi w 10 sekund, proszę bardzo.
6: 10 sekund. Wyszła ustawa z rządu, która nie dawała żadnych praw ani
5: pani
6: samorządom,
5: zrobiła awanturę
6: ani
5: na Radzie Ministrów.
6: Nie zrobiłam żadnej awantury. Merytorycznie argumentując, jako jedyna zgłosiłam zdanie odrębne wobec ustawy, która nie dawała żadnych praw samorządom ani mieszkańcom.
5: No i teraz mają być te prawa wpisane do ustawy.
6: Tych działań jest zgoda, jak rozumiem, koalicyjna, żeby złą ustawę zmienić. zmienić i żeby prawa samorządów były, natomiast powstaje ciągle wątpliwość wobec praw mieszkańców.
5: No ale jako... zaraz, zgoda, pani powiedziała, że jest zgoda koalicyjna, czyli zgoda Koalicji Obywatelskiej jest także w tej sprawie, bo ja słyszę tylko, że jest zgoda Lewicy i Polski 2050.
6: Tak, Lewica przekonała się do naszego stanowiska i to nas bardzo cieszy, natomiast ja też nieformalnie słyszę, że jest zgoda pozostałych koalicjantów na tę część samorządową i to już jest połowa sukcesu, natomiast ta część praw mieszkańców też jest bardzo ważna, dlatego że mieszkańcy, właściciele no, muszą mieć prawo do spokoju i bezpieczeństwa w swoim domu. No to jest właściwie o tym. Kupowali mieszkanie po to, żeby w nim spokojnie mieszkać, a nie żeby mieć hotel i dom publiczny za ścianą.
5: Spotkała się pani z ministrem sportu, z Jakubem Rutnickim w tej sprawie?
6: Myśmy z panem ministrem sportu rozmawiali wielokrotnie na etapie jeszcze prac rządowych, bo ja przez cały czas prac rządowych te uwagi zgłaszałam. Natomiast dwa chyba tygodnie temu doszło do takiego spotkania koalicyjnego na poziomie nie szefów partii, czyli mnie tam nie było, tylko na poziomie ekspercko-poselskim.
5: No, bo Donald Tusk trochę zdenerwował, gdy przyglądał się tej ustawie, co, mówiąc bardzo delikatnie.
6: To się cieszę, że pan premier też usłyszał wreszcie argumenty Polski 2050. Ja podkreślam, że myśmy od samego początku zgłaszali te rozwiązania, że po prostu nie może wyjść ustawa o najmie krótkoterminowym bez praw mieszkańców i bez praw samorządów. No to jest o bezpieczeństwo takiego normalnego życia. Przecież to są właściciele mieszkań.
5: A propos radości, pani minister, to cieszy się pani, że Szymon Hołownia wejdzie do rządu?
6: A pan redaktor ma takie wiadomości?
5: Nie, ale słyszałem, że może pani coś wie na ten temat. Czy to prawda, czy nie?
6: Ja czytam artykuły, z których wynika, że ktoś próbuje za stołek, chciałby, jeżeli to jest prawda, bo może to są plotki, ale tak jak one brzmią, to brzmi jakby ktoś chciał za stołek wicepremiera przekupić Szymona Hołownię.
5: Ktoś, czyli kto?
6: I ma to godzić w Polskę 2050. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli to jest prawda, to co w tych artykułach stoi, to jest to super obciach, dlatego że tu nie ma nic o sprawach, nie ma nic o ludziach i naprawdę to nie jest ten moment.
5: Ale to jest czysta polityka, pani minister. Co
6: nie, panie redaktorze. Nie, panie redaktorze. Czysta polityka to jest załatwianie ludziom sprawiedliwych podatków, podwyższenie drugiego progu, bezpieczeństwo od hoteli, burdeli w domu. To jest czysta polityka.
5: Jeżeli Szymon Hołownia będzie w rządzie, to pani nie będzie w tym rządzie?
6: Politykierstwo. Gdyby tak było, to próby przekupywania za stołek wicepremiera koalicjanta to jest najgorszej wody politykierstwo. Mam nadzieję, że to są tylko plotki, bo jak czytam, to aż zęby mnie od obciachu bolą.
5: Czyli rozumiem, że Szymon Hołownia jako kolega z rządu...
6: A to w ogóle nie jest o Szymonie Hołowni. To jest o jakiejś polityce koalicyjnej. Tam nie ma żadnego Szymona Hołowni. Tam jest informacja o tym, że ktoś próbuje stołkami przekupywać ludzi z Polski 2050, ale może to nie jest prawda. Ja mam nadzieję, że to nie jest prawda, dlatego że aż ciężko w coś takiego uwierzyć w czasie, kiedy ludzie naprawdę oczekują od tego rządu zmiany, kierunku.
5: Odnosimy się, pani minister, do tego, co pani sama napisała w mediach społecznościowych. Pani mówi o obciachu oczywiście, ale też czytam w tym bardzo ciekawe zdanie w tym pani wpisie, bo jest tak, liderka koalicyjnej partii zamiast zgodnie dryfować czegoś chce, a to ochrony ludzi przed patohotelami, a to nie podwyższania podatków dla zwykłych pracujących, po co to komu? To kto tu dryfuje, pani minister?
6: Nasz rząd dzisiaj stoi przed wielkim wyzwaniem. Budżetem, który powinien być ambitnym budżetem rozwoju, a nie budżetem dryfu. To, że...
5: A mamy taką opcję, że będzie budżet dryfu?
6: Ja pokazuję i Polska 2050 pokazuje zresztą nie od wczoraj, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. Potrzebujemy bardzo odważnej i takiej sprawiedliwościowej zmiany podatkowej. Podwyższenie drugiego progu, zwiększenie i ściągnięcie tych pieniędzy z wielkich korpo, między innymi korpo cyfrowych, korpo alkoholowych,
5: zamknięcie rajów
6: podatkowych. Ja o tej sprawie i Polska 2050 o tej sprawie mówię od bardzo, bardzo wielu miesięcy. I oczywiście zamiast rozmawiać i iść do przodu w tym kierunku, nie wiem, rzeczywiście tych rzeczy do tej pory nie zrobiono. Ja nie widzę powodu, dlaczego nie mielibyśmy zrobić tego teraz. Kiedy, jak nie teraz?
5: Pani minister, czy to nie jest tak, że pani w tym rządzie jest osobą, która chyba najgłębiej wsadza ten kij w mrowisko?
6: Panie redaktorze, kto w tym rządzie jest odpowiedzialny za KPO? Największy projekt projekt inwestycyjno-reformatorski tego rządu. To jest 50 ustaw, wszystkie podpisane przez prezydentów. Na początku Dudy, teraz 8 ustaw.
5: Ale Kapeł nie ma tutaj nic do rzeczy.
6: Nie, to ma bardzo dużo do rzeczy, dlatego że jak mówimy, kto co zrobił w tej koalicji, to zobaczmy całość. I teraz moją odpowiedzialnością w tym rządzie było zrealizowanie tego ogromnego, opóźnionego o 2 lata programu inwestycyjno-reformatorskiego.
5: Ale pani nie mówi o KPO, pani mówi o podwyższeniu drugiego progu. Pani
6: ależ
5: mówi,
6: ja o KPO
5: pani
6: mówię
5: mówi o zrównaniu
6: cały
5: wieku
6: czas.
5: Emerytalnego kobiet i mężczyzn chociażby. Pani mówi o tego typu, pani mówi o tego typu rzeczach, które denerwują współkoalicjantów. Ja o to pytam.
6: Ja mówię o całym dorobku Polski 2050 i moim w tym rządzie. Ogromna część, to co było moją odpowiedzialnością, to jest wykonanie zgodne, 16 ministerstw w porozumieniu, kilka tysięcy samorządów, najróżniejszych opcji politycznych. Dzisiaj to jest wielki kop rozwojowy, przede wszystkim dla Polski lokalnej, ale dla całej Polski. Ja mogę powiedzieć, KPO zostało zrobione.
5: Ale wyda pani wszystkie pieniądze?
6: Tak. I to nie wyda, tylko zainwestuje, przy czym te pieniądze będą pracowały jeszcze przez najbliższą dekadę jako instrumenty finansowe. I od razu do tych wszystkich, którzy krzyczą dług, dług, dług, powiem, że instrumenty finansowe to znaczy, że my preferencyjnie pożyczamy po firmy, które się rozwiną w tym czasie, samorządy zwracają, a my potem zwracamy na rynki finansowe. To jest część KPO, a część jest tak grantowa, w większości sfinansowana z budżetu unijnego i to jest przede wszystkim Polska lokalna. Inwestycje w siłę i rozwój równy całej Polski. I to jest to, co Polska 2050 i ja zrobiłam w rządzie. A oprócz tego, tak, myśmy szli i ja też szłam z głęboką wiarą i na nas głosowano jako na trzecią drogę, a nie trzecią nogę.
5: No dobrze, ale słyszy pani, co mówi minister finansów, że to jest nie do zrobienia, chociażby, że podniesienie kwoty wolnej do podatku 60 tysięcy. Wie pani, ile to będzie kosztowało?
6: Przecież doskonale
5: pani wie, że to będzie ponad 50 miliardów złotych.
6: A ja mam wrażenie, że Polacy mają dosyć niedasizmu i że myśmy przyszli też jako Polska 2050, żeby nie dać temu rządowi i obiecali ludziom, że będziemy tą partią w koalicji, która będzie mówiła da się, a nie uprawiała niedasizm, bo to naprawdę w dzisiejszych czasach nie jest ta metoda. I teraz my nie obiecujemy, to nie było w naszych zobowiązaniach, że będzie kwota wolna od podatku 60 tysięcy, co kosztuje 60 miliardów. My mówimy, trzeba, nie wolno podwyższać ludziom podatków, bo żeśmy się do tego zobowiązali, a drugi próg zamrożony, tym właśnie jest.
5: A wie pani, ile jest tych osób, które wpadają w drugi próg?
6: Pokazujemy też, coraz więcej.
5: Nie, 11% mówi minister finansów.
6: Coraz więcej, ale kto to jest? To nie chodzi o to, żeby rozrzucać pieniądze z helikoptera. Chodzi o to, żeby uleczyć chory polski system podatkowy.
0: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całość jest do posłuchania na rmf24.pl. My do tego wywiadu wrócimy również w Faktach o drugiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Co najmniej 9 osób jest rannych po rosyjskim ataku na Zaporoże. Na początek tych faktów raport za naszej wschodniej granicy. Później Serbia, tam strażacy walczą z 23 pożarami na otwartym terenie. Iga Świątek prowadzi w ćwierćfinałowym meczu turnieju tenisowego w Toronto z Dianą Schneider. Jest druga. Co najmniej 9 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego zmasowanego ataku na Zaporoże. Rosjanie użyli pocisków balistycznych. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, w mieście uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz infrastruktura. W kilku miejscach wybuchły pożary, a część mieszkańców została pozbawiona dostaw prądu. Ukraińskie władze podkreślają, że bilans ataku może się jeszcze zmienić, ponieważ służby wciąż ustalają skalę zniszczeń. W Serbii strażacy walczą z 23 pożarami na otwartym terenie. Ogień pojawił się m.in. w okolicach Belgradu, Kraljewa, Leskowaca i Zajecara. Największy pożar objął ponad 2000 hektarów. Do walki z żywiołem skierowano strażaków, wojsko i dwa śmigłowce. W kilku miejscach ze względu na zbliżające się płomienie ewakuowano mieszkańców. Sytuację dodatkowo pogarszają wysoka temperatura. W ostatnich dniach w Serbii sięgała 40 stopni.
1: Fakty ze Śląska.
0: Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim od wczoraj jest zawieszona. Zabrakło tam obsady lekarskiej. Zatem gdzie mają się kierować ciężarne kobiety?
2: Do szpitali wojewódzkich w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju albo do szpitala rejonowego w Raciborzu. Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim zawieszona jest do końca października. Oddział funkcjonuje bez zmian w zakresie ginekologii. Jednocześnie szpital poszukuje specjalistów ginekologii i położnictwa. To kolejna porodówka w Śląskiem z problemami. Rok temu z powodu trudnej sytuacji finansowej szpitala oraz spadku liczby urodzeń zlikwidowany został oddział położniczy w Żorach. Zamknięta została także porodówka w szpitalu w Pyskowicach po połączeniu ze szpitalem w Knurowie.
0: Te fakty zebrała nasza dziennikarka Anna Kropaczek. To są fakty w RMF FM. Na zegarach 2 minuty po godzinie 2. Białe Lwy świętowały wczoraj w Zoo Borysew pod Poddębicami w Łódzkiem. To jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć te wyjątkowe zwierzęta. To jednak nie koniec niespodzianek, bo ten ogród zoologiczny może pochwalić się także białymi tygrysami bengalskimi. Z Martyną Grzelak z Zoo Borysew rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
3: Lwy czy tygrysy? Białe były pierwsze.
4: Tygrysy. Kiedy już rodził się ten pomysł, aby powstał ogród zoologiczny, a przypomnę, że mamy 18 w tym roku. To właśnie było takie marzenie, aby zamieszkało tutaj zwierzę, którego w zasadzie w polskich ogrodach zoologicznych już się nie zobaczy. I stąd właśnie pomysł, aby sprowadzić tutaj białe osobniki, czyli Aron, biały tygrys bengalski, był tutaj pierwszy. Później, jeśli chodzi o Nestora lwiego rodu, to był z kolei Sahim. Jest spora rodzina tygrysów na dwóch wybiegach, jest również 6 lwów też na dwóch wybiegach, więc no, dbamy o to, aby te zwierzaki się świetnie tutaj u nas czuły i aby też podtrzymywały tę linię genetyczną.
0: Białe lwy i tygrysy w takim umaszczeniu występują w naturze, ale są bardzo rzadkie. Kolor sierści zawdzięczają określonemu genowi, ale nie jest to albinizm, gdy w skórze, włosach i oczach brak jest pigmentu. Przenosimy się teraz do Toronto. Iga Świątek 6-2 wygrała pierwszego seta ćwierćfinałowego starcia z Dianą Schneider. W drugim w tej chwili 3-1 dla naszej tenisistki. Dalej kibicujemy Idze. Do tej rywalizacji wrócimy w faktach za godzinę. A teraz wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Mam nadzieję, że to są plotki. Brzmi to tak, jakby ktoś zza stołek chciał przekupić Szymona Hołownię. Jeśli to prawda, to jest to super...